0: Jest szósta, czas na wiadomości z kraju i ze świata w Radiu Sochaczew. Posłuchajmy.
1: Prezydent podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Ruszają darmowe szczepienia przeciw HPV dla młodzieży. O jedno słowo za dużo Sławomir Mentzen naraził się policjantkom.
0: Wiadomości przedstawi Agnieszka Trojanowska-Bis.
1: Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Zażądał przy tym, by ceny paliw na stacjach zostały obniżone do konkretnego poziomu.
2: Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej. Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc, nie po następnej politycznej awanturze, nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz.
1: Ustawa ma przynieść 4 miliardy złotych zysków, które rząd chce przeznaczyć na obniżki cen paliw. Minister finansów już zapowiedział, że w przyszłym tygodniu paliwa będą tańsze. Młodzi dorośli mogą już za darmo zaszczepić się przeciwko wirusowi HPV. Z programu mogą skorzystać osoby, które mają skończone 18 lat, ale nie ukończyły jeszcze 26 roku życia. Szczepionkę podaje się w trzech dawkach. Ministerstwo Zdrowia będzie finansować szczepienia do końca maja przyszłego roku. Lekarze przypominają, że walka z HPV to dziś jedno z ważnych wyzwań zdrowotnych na całym świecie, mówi specjalista ginekologii i położnictwa dr Maciej Jędrzejko.
3: Wytyczne WHO są takie, żeby do 2050 roku eradykować wirusy HPV z powierzchni kuli ziemskiej, tak jak udało nam się usunąć wirus ospy czarnej. W związku z tym jest szeroko zakrojony program profilaktyczny na całym świecie.
1: Wirus HPV przyczynia się do chorób nowotworowych. Rakieta Falcon 9 firmy SpaceX wystartowała na Międzynarodową Stację Kosmiczną z czteroosobową załogą na pokładzie. W misji biorą udział dwaj Amerykanie, Kanadyjczyk i rosyjski kosmonauta. Astronauci spędzą na stacji około 6 miesięcy. Będą prowadzić badania potrzebne dla przyszłych lotów w daleki kosmos. Start misji był wcześniej opóźniony z powodu usterki kapsuły Dragon. Lider Konfederacji Sławomir Mentzen naraził się policji, a szczególnie policjantkom. Opublikował w internecie wpis, który w powszechnej opinii odebrano jako drwiny z funkcjonariuszek. Skomentował ich zatrudnienie słowami: od razu czuję się bezpieczniej. Była funkcjonariuszka dochodzeniowo-śledcza, młodsza inspektor Joanna Kącka wyjaśnia, że policjantów obowiązują równe wymogi, niezależnie od płci.
4: Zapewniam, że szkolenie wygląda tak samo.
1: Słowa Mentzena skomentowała Dolnośląska Policja, wyraziła ubolewania nad jego postawą. Równe mają być też płace na kortach tenisowych. Kobieca Federacja WTA oświadczyła, że podniesie nagrody pieniężne dla kobiet do poziomu męskich zarobków. Dotyczy to turniejów rangi 1000, na których wspólnie występują kobiety i mężczyźni. Tak będzie na przykład na turniejach Wielkiego Szlema. Piłkarska reprezentacja Polski wraca do gry po porażce ze Szwecją 1-3. Jutro kolejny mecz Ligi Narodów, tym razem z Rumunią na Stadionie Narodowym. Selekcjoner Jan Urban czuje presję.
5: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić.
1: Nasza reprezentacja w tej edycji Ligi Narodów na razie wywalczyła tylko punkt w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną.
6: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 8 stopni Celsjusza na plusie aktualnie, 5 stopni to jest ta temperatura odczuwalna, którą teraz odczujemy, gdy wyjdziemy na zewnątrz. Ciśnienie bardzo wysokie, 1033 hektopaskale, wiatr umiarkowany, powieje ze wschodu z prędkością 13 km na godzinę. No i jeśli pytacie o to, ile dzisiaj będzie najwięcej kresek na termometrach, no to do 22 po południu. Dzisiaj naprawdę pełne słońce. Praktycznie żadnej chmurki na niebie nie zobaczymy. To naprawdę będzie słoneczny, pogodny dzień.
6: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Słuchajcie, czego chcieć więcej? Świt, kawa i dobra muzyka. No, to jest przepis naprawdę na udany dzień, a jeszcze jak do tego dorzucę, że dzisiaj jest piątek, tak, warto o tym sobie przypominać, co by nie wypadać z tego dobrego, lepszego humoru, no to już w ogóle pięknie. Faktycznie pięknie dzisiaj będzie, słonecznie w Sochaczewie okolicach przez cały dzień, także to będzie idealne wejście w weekend, do którego wspólnie odliczamy. 2 października, fajnie, że z nami jesteście, Anna Jantar, na początek 6 w Radio Sochaczew. Za chwilę Take That z Michaelem Patrykiem Kellym, za moment także Enej czy Joel Corey muzycznie. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew. 94 i 9 FM. Jeszcze więcej muzyki w samochodzie. Don't

2 października, Radio Słuchaczów, na dzień dobry. Imieniny obchodzą dzisiaj Antoni, Teofil, Aleksandra i Stanimir. Pozdrawiamy was serdecznie, jeśli to właśnie wy, już na o poranku słuchający, świętujecie albo świętować będziecie. A jeśli to wasi znajomi, no to teraz już wiecie, komu o poranku już od rana złożyć życzenia imieninowe. Antoni, Teofil, Aleksandra, Stanimir, pozdrawiamy jeszcze raz i przypominamy. Dzisiaj słuchajcie także Światowy Dzień Uśmiechu. Tak, mamy w kalendarzu, a to dlatego, że pomysłodawcą tego dnia był Harvey Ball, autor znanego na całym świecie symbolu takiej żółtej, uśmiechniętej buzi, czyli po prostu smiley face, czyli tego emotikona stworzonej w 1963 roku. No i stwierdził, że takie radosne święto obchodzone będzie w pierwszy piątek października od 1999 roku i tak się dzieje. Proszę bardzo. Co ważne, zmuszanie się do śmiechu nawet może poprawić nastrój, nawet zmuszanie się. Pod względem stopnia aktywacji mózgu uśmiech jest porównywalny z efektem zjedzenia kilkuset czekolad. Istnieje aż 19 rodzajów uśmiechu, które angażują od 5 do 53 mięśni i twarzy. No, takie ciekawostki o poranku w Radiu Sochaczew. No to ja was pytam na naszym Facebooku, co powoduje, że macie naprawdę szeroki, prawdziwy, dodajmy na to, uśmiech na swojej twarzy, to dajcie znać, co takiego to powoduje. Na Facebooku Radio Słuchaczew czekam na wasze komentarze. A muzycznie, już teraz, na dzień dobry, Radio Hello od Ena i za chwilę także kalendarium. Zobaczymy, co jeszcze działo się 2 października w naszej historii, tej odległej i tej nieco mniej. Bądźcie z nami.

0: Również w telewizji wyemitowano premierowe pierwsze wydanie dziennika telewizyjnego. W 1989 w Warszawie, w stolicy, otwarto hotel Marriott, no teraz zwany nieco inaczej, tak. Chociaż Marriott to była taka nazwa, która do tej pory się często pojawia i do tej pory wiele osób tak na to miejsce mówi. Tak, mimo wszystko to jest informacja, która właśnie dzisiaj, no a propos tego hotelu Marriott, no to aktualnie no to się nazywa Warsaw Presidential Hotel, jeśli być dokładnym. Co jeszcze działo się 2 października? No na przykład również w telewizji miała miejsce premiera polskiej edycji teleturnieju Koło Fortuny. Teleturniej, który zresztą do tej pory jest emitowany od 1992 roku, więc trochę już z nami jest. Już za moment muzycznie w Radiu Słuchaczy na pobudkę Cher, Dawid Podsiadło, Rod Stewart czy Sigma.
1: Autopromocja.
2: Kosmetologika, piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Słuchacze rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek, kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Mam ochotę na safari.
6: Na safari to trochę daleko.
5: Wystarczy pójść do punktu lotto.
6: A ile można upolować?
5: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
6: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
1: Reklama.

Tu Radio Słuchaczowo Poranku, 31 minut po godzinie 6. A tymczasem, kto znany ma dzisiaj urodziny, to dla was sprawdzam. Tak, z ciekawości. Kto urodził się 2 października? No i na przykład, dzisiaj obchodzi swoje 34. urodziny Alisson Becker. To jest brazylijski piłkarz, który z reprezentacją swojego kraju wygrał Mistrzostwa Ameryki Południowej. Na co dzień gra w angielskim klubie Liverpool. Stamtąd go możemy kojarzyć. Dzisiaj 90 lat kończy także Stanisław Breidigant. To jest aktor, głównie teatralny, ale również reżyser, scenarzysta, pisarz, dramaturg, który wcielał się w różne role, ale na przykład te dostojne, szekspirowskie, Hamleta, wystawiał sztuki na podstawie powieści Dostojewskiego. No, to jest na pewno aktor przez duże A. Kto jeszcze dzisiaj obchodzi urodziny? No, na przykład obchodzi Agnieszka Kunikowska. To również aktorka, również ta dubbingowa, z tego jest bardzo znana. Kojarzycie dubbing do Shreka, no jeśli na przykład kojarzycie, jak brzmi Królewna Fiona, no to właśnie głosem Agnieszki Kunikowskiej. Tak, no to tak pokrótce a propos tych osób, które dzisiaj mają urodziny, a jeszcze także świętuje także Romina Power. To amerykańska piosenkarka, aktorka, która jednak po włosku śpiewa zdecydowanie częściej niż po amerykańsku. Rod Stewart już teraz muzycznie w Radiu Sochaczew, a ja was pytam na naszym Facebooku, co powoduje, że macie naprawdę szeroki, prawdziwy uśmiech na waszej twarzy. Czy to jest kabusia, czy to jest wschód słońca, czy to jest jeszcze coś innego? Dajcie znać, piszcie w komentarzach.

0: 20 minut do 7, Radio Sochaczew na dzień dobry. Przypominam tak tylko dla formalności, że mamy Piątello, Piątuninio, Piątdzille, Piąteczko, Piątunio. No zwał jak zwał, ale chodzi o to, że naprawdę weekend już bardzo blisko. No i jak ktoś na przykład już ma trochę dość tego tygodnia w pracy, no to zleci bardzo szybko ten dzisiejszy dzień, coś tak czuję. Słuchajcie, a propos tego, co, jakie rocznice dzisiaj jeszcze obchodzimy, no to na przykład w 48 roku przed naszą erą Gajusz Juliusz Cezar przybył do Aleksandrii i wydarzyło się to dokładnie 2 października. Wiem, że chcieliście to wiedzieć, także proszę bardzo, teraz już to wiecie. A z takich bardziej współczesnych dat, to w 1989 roku amerykańska sonda Voyager 2 zakończyła obserwację Neptuna, czyli ostatniej z 4 badanych planet zewnętrznych i księżyców. Neptun został podobno dokładnie zbadany po tym 1989 roku i po tej misji rakiety Voyager 2. To coś dla fanów kosmosu, dla fanów historii, także różne daty, różne czasy i mamy to wszystko. I to wszystko się zamyka w 2 października właśnie. Co jeszcze dzisiaj? No dzisiaj na przykład Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy, Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych, Dzień Anioła Stróża, czy Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy, więc o tym również pamiętamy. Za moment u nas muzycznie o poranku Rock Set się pojawi, Aleksja, Bryska, czy Shakin' Stevens, a ja was pytam na naszym Facebooku, co powoduje, że macie naprawdę taki prawdziwy uśmiech na waszej twarzy, bo dzisiaj także Światowy Dzień Uśmiechu. Taki prawdziwy, szeroki. Dajcie znać na naszym Facebooku.
1: Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem programu jest firma Remondis z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A.
1: Autopromocja. Reklama.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
1: Reklama.

To Bryska, muzycznie w Radiu Sochaczew. 10 minut do 7, o tej godzinie punktualnie najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolica. W nich między innymi o tym, co daje posiadanie sochaczewskiej karty mieszkańca. Będzie także o przygotowaniach do trzeciego sezonu WSC Futsal Ligi, która rusza lada moment. Mają być nowości, także o tym już za moment w Radiu Sochaczew.

0: Reklama.
1: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja. Wistula Bank Spółdzielczy ogłasza przetarg ofertowy ograniczony dwuetapowy na sprzedaż nieruchomości gruntowych rolnych, niezabudowanych, położonych w Nowym Przybojewie w gminie Czerwińsk nad Wisłą. Przedmiotem sprzedaży są działki o numerach 24/1, 23 oraz 22/2. Dowiedz się więcej w placówkach Wistula Banku Spółdzielczego lub na stronie internetowej wistulabs.pl w zakładce nieruchomości na sprzedaż.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
0: Reklama.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry. Jest punktualnie 7.
6: Sochaczewska Karta Mieszkańca daje konkretne korzyści, mówił na antenie Radia Sochaczew Jakub Okraska z Ratusza. W tym serwisie o przygotowaniach do trzeciego sezonu WSC Futsal Ligi szykują się nowości. Będzie też zaproszenie do udziału w rajdzie organizowanym w ramach jesiennych spotkań z rekonstruktorami. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. Ratusz przypomina o programie Sochaczewskiej Karty Mieszkańca. Może pozyskać ją każdy, kto rozlicza podatki w naszym mieście. I warto to zrobić, bo karta daje konkretne korzyści.
7: Przede wszystkim możemy bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej w naszym mieście. Do tego dochodzą zniżki na ofertę własną Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, czyli m.in. basen, lodowisko czy wypożyczalnia kajaków na plaży miejskiej. Mamy również zniżkę na ofertę własną Sochaczewskiego Centrum Kultury. Kolejna korzyść to zniżki na normalne bilety jednorazowe do Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Karta daje też korzyść w strefie płatnego parkowania. Po aktywacji karty za wniesioną opłatę otrzymujemy o 15% dłuższy czas parkowania.
6: Mówił Jakub Okraska, kierownik referatu komunikacji zewnętrznej Urzędu Miasta. Trwają przygotowania do trzeciego sezonu WSC Futsal Ligi. Start już w listopadzie. Organizatorzy chcą, aby to sportowe przedsięwzięcie rozwijało się też wizualnie i organizacyjnie. Nowy sezon to dodatkowe atrakcje.
8: Kolejny, każdy sezon to są nowe przemyślenia, nowe pomysły. Jak to usprawnić? Cieszę się, że wokół siebie mam grupę takich właśnie osób jak Paweł, jak moja żona Ania oraz osób, które wspierały nas wcześniej. Też pozostają, ale może w troszeczkę innym formacie z nami. Idziemy troszeczkę w inne dyscypliny jako gości sportowców, ale także będą goście może ze sceny muzycznej, więc tak chcemy to uatrakcyjnić, żeby jeszcze bardziej przyciągało kibiców na trybuny.
6: Mówił współorganizator Michał Orliński. Na tym jednak nie koniec.
9: Będą goście, będą fajne nazwiska, których do końca nie chcemy zdradzać. Formuła będzie troszeczkę inna niż w poprzedniej edycji. Chcemy też wyjść z ciekawymi inicjatywami dla dzieci, które będą mogły z tymi osobami troszeczkę poprzebywać, zobaczyć różne inne sporty, które też będą je rozwijały.
6: Mówił współorganizator Paweł Plichta. Co ważne, wciąż można się zapisywać do drugiej ligi. W pierwszej jest już komplet zawodników. Rozpoczęte w ubiegłym roku jesienne spotkania z rekonstruktorami organizowane przez Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą mają swoją kontynuację. Tym razem w formie rajdu pod hasłem Na pomoc walczącej Warszawie, szlakiem żołnierzy AK Skowronek przez Puszczę Kampinoską. We współpracę włączyło się Stowarzyszenie Muzealna Grupa Historyczna imienia 2 Batalionu 18 Pułku Piechoty. Wydarzenie odbędzie się 11 października. Do przejścia będzie około 12 km. W przemierzeniu pozostałej trasy pomoże autobus i co ciekawe ponton, który pomoże w przeprawieniu się przez Bzurę. Udział w rajdzie jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy. Maksymalna liczba uczestników to 50 osób.
10: Ceny paliw na stacjach mają zostać obniżone do poziomu obiecanego w kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej, powiedział prezydent Karol Nawrocki w orędziu, informując, że podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych, czym zaskoczył premiera. Prezydent zaznaczył przy tym, że nie wycofuje zarzutów dotyczących niekonstytucyjności tych przepisów i że chce, by Trybunał Konstytucyjny zbadał je w trybie następczym. Oskarżył również rząd o zwlekanie z obniżką cen paliw, o czym więcej Tomasz Fęsk.
11: Według prezydenta rząd rządzącym nie zależy na obniżeniu cen paliw, bo wolą zarabiać na podatkach od nich. Zdaniem Karola Nawrockiego olej napędowy po 9 zł to większy zysk Orlenu, który potem, tu cytat, wypłaci ministrowi finansów solidną dywidendę. Swoją zmianę zdania w sprawie ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych prezydent tłumaczy tym, że nie chce, by rządzący brali Polaków za zakładników.
12: Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Paliwo ma być tańsze teraz.
11: Jeszcze przed orędziem premier Donald Tusk oskarżył prezydenta o obstrukcję.
13: Z punktu widzenia Karola Nawrockiego zła sytuacja w Polsce to większe kłopoty dla rządu.
11: Według rządzących ustawa o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych przyniesie ponad 4 miliardy złotych wpływów, które będzie można wydać na obniżkę cen paliw.
10: Tankowanie na stacjach paliw ma być tańsze już od tego weekendu. Po tygodniu od zbrodni nożownika w Jarosławiu agresor nadal nie usłyszy zarzutów. Biegli psychiatrzy potwierdzili, że jego stan uniemożliwia przesłuchanie. Mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Przemyślu.
14: Stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
10: W zeszły czwartek 31-latek zaatakował 5 osób, jeden z zaatakowanych księży zmarł.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: To będzie naprawdę słoneczny dzień. Nie to, że pozostałe czy ostatnie dni słoneczne nie były, ale dzisiaj prawie żadnej chmurki na niebie nie zobaczymy. Naprawdę przez cały dzień mnóstwo słońca. Do 22 kresek na plusie tyle będzie najwięcej. Po południu tak między 15 a 16 ten pik temperaturowy się pokaże. Póki co 6 kresek na plusie odczuwalne nawet na poziomie 3 z tego co widzę. A więc no chłodno jest, a będzie bardzo ciepło. Myślę, że jak na tę porę roku tak mogę powiedzieć. Ciśnienie bardzo wysokie, 1033 hektopaskale. Wiatr umiarkowany powieje ze wschodu z prędkością 12 km na godzinę średnio. No i mocniej wiać nie powinno.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Dzień dobry. Dzisiaj Światowy Dzień Uśmiechu. Co powoduje na waszej twarzy uśmiech, taki szeroki, prawdziwy? Dajcie znać na Facebooku Radia Sochaczew, jestem ciekawy. Czy to jest dobry żart, czy to jest może jakaś sytuacja? A może jak na przykład się popsuje sąsiadowi Passat B5? No, różne są sytuacje, prawda? Preferencje. Także dajcie znać właśnie na naszym Facebooku. Rockset zapowiedziane na początek 7:00. Za chwilę hit dnia. Nasz dzisiejszy Oskar Tomczyk. Cześć. Dzień dobry.

0: forget you.
1: Hit dnia. Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
4: Dnia. Dzisiaj jedna z najbardziej znanych rockowych ballad w historii, czyli Cutting Crew, I Just Died In Your Arms, rocznik 1986.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Radio Słuchacze na dzień dobry. Dzisiaj Światowy Dzień Uśmiechu. Czy wiecie, że nawet zmuszanie się do uśmiechania może poprawić nastrój? Są badania naukowców na ten temat i rzeczywiście nasz umysł wtedy, no, to jest taki efekt porównywalny z efektem zjedzenia kilkuset czekolad pod względem aktywacji mózgu. Uśmiech właśnie aktywuje taki efekt. 19 rodzajów uśmiechu aż mamy, to też naukowcy to potwierdzają. No i co jeszcze a propos tego właśnie uśmiechu? No na przykład to, że z wiekiem nam się ta częstotliwość uśmiechania znacznie zmienia, no bo dzieci to wiadomo, tutaj dużo jest uśmiechu, nawet kilkaset razy dziennie. U dorosłych liczba ta spada nawet dziesięciokrotnie. Także to jest takie właśnie statystyki a propos tego uśmiechania się. A dzisiaj Światowy Dzień Uśmiechu, a to ze względu na to, że wymyślono w 1999 roku emotikonę uśmiechania się, czyli tak zwany smiley face. Harvey Ball to autor tego znanego na całym świecie symbolu. Także pytanie do was, co generuje w was taki prawdziwy uśmiech? Dajcie znać na Facebooku Radia Słuchacze, o to was dzisiaj pytam. Zresztą a propos takiego generowania uśmiechu, to ja tylko dopowiem dla tych, którzy być może wstali i o tym zapomnieli, że jest piątek, no i od razu jakoś taki człowiek bardziej uśmiechnięty.
1: Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 9:15.
1: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego. Autopromocja.
3: Reklama. Specjalne promocje dla Ciebie w Gram Market. Szynka od szwagra Krakus, tylko 2,99 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Pomidor gruntowy za 3,75 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,99. A wkład elektryczny do zniczy S2 jedyne złoty 59 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
4: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje...

0: Stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 000 z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 000 od Oleofarm.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
5: Reklama.
6: Open up your eyes.

0: Sigala, Wish You Well. Tak, gramy dla was na pobudkę w ten piątkowy poranek w Radio Sochaty. 33 minuty po siódmej. Dzisiaj w kalendarzu Światowy Dzień Uśmiechu. No i właśnie z tej okazji pytamy was, czy często się uśmiechacie?
1: No na pewno. Bardzo lubię się uśmiechać. I mam do kogo? Bo mam wnuków i takich fajnych, kochanych i ciągle się do nich uśmiecham.
2: Nie bardzo. Ze względu na zdrowie.
3: Uśmiechać lubię. Bardzo się lubię uśmiechać.
4: Lubię ładne panie. No i się uśmiecham.
0: Nie wiem jak wy, ale ja z tym panem na końcu się utożsamiam. Już za kilka chwil wiadomości dla kierowców w Radio Sochaczew.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Most w ulicy Płockiej w stronę centrum. To tutaj w tym momencie tworzy się korek. Utrudnienia także się mogą pojawiać przed i w okolicach ronda w Kuznocinie. Właściwie w każdym kierunku, ale jak już to rondo miniecie, to powinniście jechać dalej płynnie. Rondo przy ulicy Żerardowskiej też może generować drobne kłopoty. Wracamy do centrum Sochaczewa, tutaj ulica Trauguta i Piłsudskiego, tam ruch duży, w Alei 600-lecia również, w Chodakowie największym na ulicy Chodakowskiej, czy w okolicach ronda Jana Pawła II, a także w okolicach Młynu, Repsz i dojazdu do Łąkowej. Łąkowa, Młynarska, później Trojanowska, no tutaj też sznur samochodów się może pojawiać. 92 w stronę Łowicza, bezproblemowa, w stronę Warszawy tak naprawdę również. Tak na dłużej się zatrzymacie dopiero w Święcicach, później na krzyżówce w Ołtarzewie. 50 w stronę Wyszogrodu, większych problemów nie macie, do Wyszogrodu dojedziecie bez kłopotów. W stronę Żyrardowa również w tym momencie bezproblemowo wyjedziecie i powinniście dojechać bez większych korków. 705 w stronę Brochowa bez utrudnień, w stronę Skierniewic. Tutaj jedyne miejsce, gdzie utrudnienia, to Nowa Sucha na przebudowywanym aktualnie odcinku dróg.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
5: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
1: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
4: Autopromocja. Reklama.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
7: Sposób na Twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Muzyka i głos

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
6: Reklama.

Już za kilka chwil najnowsze wiadomości punktualnie o 8, a tymczasem informujecie nas o stłuczce na Malesinie na skrzyżowaniu. Tam aktualnie za supermarketem wszystko stoi, są kłopoty z przejazdem. No i jeśli możecie, to omijajcie to właśnie miejsce, a my na pewno będziemy do tematu wracać.

0: Tu Radio Sochaczew mamy najnowsze informacje z dróg. Zdarzenie drogowe na ulicy 15 sierpnia w Sochaczewie, a więc na Malesinie w stronę Boryszewa. Tam miało miejsce to zdarzenie z udziałem 3 pojazdów osobowych. Jak informuje sochaczewska policja, jedna osoba została przewieziona do szpitala. Ruch aktualnie odbywa się wahadłowo i macie tam duże utrudnienia, a więc warto zachować szczególną ostrożność. Jeśli możecie omijać to miejsce, skrzyżowanie Malesin, okolice supermarketu, to omijajcie, bo tam te utrudnienia, które jeszcze pewnie przez jakiś czas potrwają.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Broch.
3: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Trałgutta 27.
2: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocińska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Karkówka wieprzowa 20,49 za kilogram. Filet z kurczaka 18,39 za kilogram. Promocja obowiązuje do 3 października lub do wyczerpania zapasów.
5: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Boot DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Boot DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochaczew Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96 500 Sochaczew z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
6: Wszystkich fanów koszykówki zapraszamy na mecz drugiej ligi męskiej. Rysie Sochaczew, Lublinianka Cool Basketball. 3 października, godzina 19, Hala Mosir w Chodakowie. Liczymy na wasz doping.
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Sponsorem programu jest Śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
1: Reklama.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry. Posłuchajmy wiadomości o 8.
9: Ulica Makowa w Sochaczewie do przebudowy. Miasto ogłosiło przetarg na realizację zadania. Koszt to blisko 3 miliony złotych. To na początek serwisu. W tym serwisie zaglądamy do gminy Teresin. Tutejszy samorząd zdecydował się na dopłaty do szkolnych obiadów. Efekty zaskakują. Będzie też zaproszenie do Sennickiego Pałacu. Już w sobotę narodowe czytanie i koncert z okazji Dnia Seniora. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Ulica Makowa w Sochaczewie zostanie przebudowana. Łączna wartość inwestycji została określona na 2 700 000 zł. Miasto właśnie ogłosiło przetarg na realizację zadania. Inwestycja obejmie kompleksową modernizację drogi wraz z wykonaniem robót sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych. W ramach zadania przewidziano również prace związane z zielenią, oznakowaniem, niezbędne roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i wykończeniowe. Zakres inwestycji obejmuje także regulacje wysokości istniejących urządzeń infrastruktury sanitarnej. Zgodnie z dokumentacją projektową przebudowany zostanie odcinek o długości około 180 metrów. Jezdnia będzie miała 6 metrów szerokości. Będą też chodniki i pobocza.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Teresin podjęto temat obiadów w tutejszych szkołach. Od września samorząd dopłaca do obiadów. Dzięki temu zamiast 16,30 rodzic zapłaci za posiłek dla dziecka 11 zł. Efekty są zaskakujące, a mówił o nich zastępca wójta Paweł Wróblewski.
10: Na koniec minionego roku szkolnego łącznie korzystało z obiadów szkolnych 93 uczniów. Obecnie mamy tą ilość na poziomie 173 obiady. To jest wzrost, jak Państwo widzicie, wzrost 100%. Mamy nadzieję, że ta informacja będzie się rozprzestrzeniać w szkołach naszych czterech gminnych i tych obiadów będzie więcej. W ten sposób w jakimś sensie dokładamy kolejną cegiełkę do pomocy rodzinom.
9: W najbliższą sobotę o godzinie 15 na terenie pałacowo-parkowym w Sannikach odbędzie się Narodowe Czytanie. Wydarzenie zaplanowano tuż przed koncertem. Więcej na ten temat mówi dyrektor Europejskiego Centrum Artystycznego Fryderyka Chopina Monika Patrowicz.
11: Bardzo serdecznie zapraszam na Narodowe Czytanie zorganizowane razem ze Szkołą Podstawową w Sannikach. Na sali lustrzanej będzie można spotkać się i posłuchać dziadów Adama Mickiewicza. Będę tam też miała malutką swoją rolę, ale w większości młodzież, ale i nie tylko, bo nasza artystka, która w tym dniu będzie grała koncert, również bierze udział.
9: Wstęp na Narodowe Czytanie jest wolny. Z kolei o 16 odbędzie się koncert z okazji Dnia Seniora. Będzie to muzyczne spotkanie poświęcone twórczości Mieczysława Foga i Hanki Ordonówny. Szczegóły na stronie Sannickiego Pałacu.
12: Rząd zapewnia, że już w ten weekend kierowcy zapłacą mniej, a to skutek podpisania przez prezydenta ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Ten nowy podatek ma sfinansować nową wersję programu CPN, a to oznacza, że cena benzyny powinna spaść poniżej 7 zł za litr, a diesla poniżej 8. Prezydent Nawrocki w wieczornym orędziu tłumaczył, że podpisuje ustawę, by zakończyć polityczny spór, za który płacą Polacy.
13: Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc, nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz.
12: Rząd z kolei chce, żeby nowy program CPN obowiązywał minimum do końca roku. Po nieudanej próbie wykonania kary śmierci w amerykańskim stanie Tennessee, ONZ zaapelował do władz tego stanu o wstrzymanie się od kolejnej próby, mówi rzecznik ONZ do spraw praw człowieka.
14: Kara śmierci nie powinna mieć miejsca w żadnym społeczeństwie, a sprawa Christie Pike pokazuje wiele powodów, dla których należy ją znieść. Jej długotrwałe cierpienie jest odrażające i okrutne.
12: Obecnie 50-letnia Christie Pike została skazana w 1996 roku za zabójstwo 19-latki. Podczas środowej próby egzekucji otrzymała dwa zastrzyki, które w teorii powinny ją pozbawić życia. Jednak kobieta przeżyła i trafiła do szpitala. Póki co władze stanu Tennessee zapowiedziały niezależne dochodzenie w sprawie nieudanego wykonania wyroku i zawiesiły wszystkie egzekucje do końca roku. Nurkowie zdetonują kilka ton materiałów wybuchowych u wybrzeży Świnoujścia. Miny pochodzą z czasów II wojny światowej. Akcja zacznie się w poniedziałek w pobliżu budowanego falochronu. Na czas operacji od niemieckiego Achlbecku po Międzyzdroje obowiązywać będzie zakaz wchodzenia do wody. Mieszkańcy i turyści otrzymają alerty RCB.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Naprawdę pogodny i słoneczny dzień, do tego stopnia, że prawie żadnej chmurki na niebie dzisiaj nie zobaczymy, także pełne słońce. Do 22 kresek na plusie po południu, najwięcej będzie między 15 a 16, ale na razie jest 7, a ta odczuwalna bliżej 4. Tak mi tu pokazuje temperaturę. Chociaż no właśnie, 22 to dzisiaj po południu, więc klasycznie jak też od kilku dni rano wychodzimy w kurtce i w dwóch bluzach, a wracamy prawie w t-shircie. Tak to wygląda. Ciśnienie bardzo wysokie, 1033 hektopaskale, wiatr umiarkowany, powieje ze wschodu z prędkością 14 km na godzinę, mocniej wiać nie powinno.
2: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry. Przypominam raz jeszcze, jest piątek, także odliczamy wspólnie do weekendu. Smacznej kawusi życzymy tym, którzy aktualnie krzątają się w okolicach właśnie ekspresów do kawy, na przykład w pracy albo w domu. A już za moment będę coś dla Was miał. Kto z Was będzie chciał przeżyć prawdziwe piłkarskie, no nie piłkarskie, sportowe, o, emocje już w najbliższą niedzielę, no to już za moment będzie taka możliwość, żeby coś w Radiu Sochaczew wygrać. Co to takiego? Bądźcie czujni. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: Radio Słuchacze na dzień dobry. A tymczasem słuchajcie, ja tutaj przed sobą mam, tak się składa, dwie koperty, w których są bilety na najbliższe spotkanie na RC Orkan Sochaczew. Tutaj u nas w Sochaczewie przy ulicy Warszawskiej 80, czyli na Sochaczewskiej Marakanie. To spotkanie już najbliższą niedzielę o 13.30. No i pytanie, kto z was chciałby taki bilet zgarnąć, to już teraz należy zatelefonować do Radia Sochaczew. Nasz numer powtórzę: 46 863 22 22. To jest właśnie ten numer, pod który już teraz możecie dzwonić, jeśli chcecie o te bilety zawalczyć. A warto przyjść na spotkanie, tym bardziej, że sochaczewscy rugbyści są w gazie, tak można powiedzieć. No ostatnie spotkanie z Ogniwem Sopot w Sopocie, myślę, że potwierdziło wysoki i dobry początek tego nowego sezonu Ekstraligi Rugby. 46 863 22 22 46 863 22 22. Numer do Radia Sochaczew. Już teraz linie są otwarte. No i czekam właśnie na połączenia, na wasze telefony od wszystkich tych, którzy chcieliby te bilety. A w związku z tym, że to są dwa bilety, no to można sobie wybrać, kogo chcecie zabrać na to spotkanie. To może być prezent na przykład. A tym bardziej, że najbliższa niedziela, to może być dobry również czas, żeby pokibicować, zobaczyć, jak tym razem sochaczewscy rugbyści się spiszą. Ktoś do nas telefonuje. Halo, halo, dzień dobry. Kto jest z nami?
1: Dzień dobry, Robert.
0: Witam serdecznie. Rozumiem, że w sprawie meczu sochaczewskich rugbystów.
1: Tak.
0: Tak jest. Dobrze, to tak celem formalności pytanie, czy jesteś gotowy?
1: Tak.
0: To pytanie do ciebie jest następujące. Z kim RC Orkan Sochaczew zmierzy się w najbliższą niedzielę? Podpowiem, że jest to Beniaminek Ekstraligi Rugby.
1: No, poddaję się.
0: Trudne pytanie, ale dzięki za udział w zabawie. Kto wie, ten telefonuje. Kolejna szansa. 46 863 22 22 46 863 22 22. Beniaminek Ekstraligi Rugby. No i na pewno to będzie ciekawe spotkanie, żeby zobaczyć, jak ta nowa drużyna wygląda w tym najwyższym poziomie rugby w tym kraju ligowym. Halo, halo, dzień dobry, kto jest z nami?
2: Dzień dobry, Mariusz z tej strony.
0: Witam cię. Czy ty znasz odpowiedź na to pytanie?
2: Tak.
0: Dobra, to w
2: jest
0: takim razie...
2: Jest to Sparta Jarocin.
0: Sparta Jarocin, to jest prawidłowa odpowiedź. No to jeszcze pytanie takie już poza konkursem, bo bilety są oczywiście twoje. Kogo zabierzesz?
2: Żonę.
0: Super, to życzymy wam udanego spotkania i dobrych sportowych emocji.
2: Dziękuję.
0: A ty się ze mną nie rozłączaj, poza anteną powiem ci, jak te bilety odebrać.
3: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Tu Radio Sachawiszcze. Przypominamy o utrudnieniach, jeśli aktualnie poruszacie się ulicą albo w stronę 15 sierpnia w Sachaczewie, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Boryszewską, niedaleko supermarketu, w pobliżu Malesina, no to tam cały czas ruch odbywa się wahadłowo, tam utrudnienia w związku z udziałem w zdarzeniu drogowym 3 pojazdów osobowych. Jeśli możecie, omijajcie to miejsce, o szczegółach piszemy także na tusachaczew.pl.
1: Reklama.

0: set.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49.

0: pracy na produkcji i magazynie. Odpowiemy na pytania i pokażemy możliwości rozwoju. Sochaczew, ulica Ziemowita 3, godzina 14. Nie tylko szukaj pracy, poznaj ją od środka.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: tylko teraz. Wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Koszuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
5: Reklama.

Shakira, Punteria, Cardi B. Dziękujemy, że informujecie nas o tym, co dzieje się na drogach Sochaczewa i okolic. No, przypominamy, że cały czas utrudnienia możecie napotkać na w ulicy 15 sierpnia w pobliżu supermarketu, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Boryszewską. A już za moment także trafik, czyli informacje prosto z dróg. Jeśli macie informacje o utrudnieniach oprócz tego miejsca, no to dajcie znać, dzwońcie do nas koniecznie 46 863 22 22. Korzystajcie z tej linii telefonicznej i informujcie o tym, co dzieje się na drogach Sochaczewa i okolic, jeśli widzicie korki, utrudnienia. A może jeśli uznacie, że droga jest bardzo przejezdna i płynna, chcielibyście się tym pochwalić, no to też możecie dzwonić i o tym mówić. Spin Doctors, Two Princes, za chwilę Victor Dedua, jeszcze przed trafikiem.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: No to jeszcze raz przypomnienie, że cały czas utrudnienia na ulicy 15 sierpnia w okolicach skrzyżowania z Boryszewską, Inżynierską. No tam na krzyżówce doszło do zdarzenia drogowego, a więc ruch odbywa się cały czas wahadłowo. Gdzie jeszcze w tym momencie możecie doświadczyć utrudnień? No na przykład drobny korek na moście w ulicy Płockiej w stronę centrum. Korek też może się pojawiać albo utrudnienia miejscami w Alei 600-lecia, na przykład w okolicach skrzyżowania z Pokoju i Polną, w okolicach Trojanowskiej, Łąkowa, Młynarska i dalej Chodaków, czyli okolice Ronda Jana Pawła II, ulica Chodakowska. No tu też ruch jest i to jest intensywny. Tam miejscami mogą być przestoje. 92 w stronę Warszawy. Teraz tą drogą jedziemy bez większych kłopotów tak naprawdę. Dopiero takie utrudnienia większe na krzyżówkach w Błoniu, w Święcicach czy w Ołtarzewie. W odwrotnym kierunku, czyli w stronę Łowicza. Właściwie żadnych utrudnień doświadczyć nie powinniście. 50 w stronę Żyrardowa. Tu również płynnie ruch się odbywa. W stronę Wyszogrodu tak samo. 705 w stronę Brochowa. Kłopotów nie macie. A w stronę Skierniewic, no to na pewno przejazd kolejowy w Zakrzewie. A dalej Nowa Sucha i tamtejsza przebudowa cały czas może generować utrudnienia.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja. Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
5: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
6: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
2: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Trałuta 7.
4: Autopromocja.
7: Reklama.
2: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
8: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
9: Specjalne promocje dla Ciebie w Gram Market. Szynka od szwagra Krakus, tylko 2,99 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Pomidor gruntowy za 3,75 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,99. A wkład elektryczny do zniczy S2 jedyne złoty 59 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
5: Reklama.

0: Bledka w Radiu Słuchaczowa Poranku. 11 minut do 9, a tymczasem słuchacz Piotr nas informuje, że na 15 sierpnia już powoli ściągają samochód, który tam zalegał. W związku z tym zaraz powinno być już w porządku i bez utrudnień. No, przypominamy, że to w ramach porannego zdarzenia, do którego tam doszło z udziałem 3 aut w sumie. O szczegółach notusochaczew.pl. A już za moment, czyli za 10 minut, będzie 9, a wtedy także najnowsze wiadomości z Słuchaczewa i okolic. Nie przegapcie tego.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki.
0: Z kolei dzisiaj Światowy Dzień Uśmiechu. Pytam was na naszym Facebooku o to, co wywołuje u was najczęściej uśmiech. Dajcie znać.

0: słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
1: A za chwilę o 9 w Radiu Słuchaczy, także wiadomości sportowe.

0: autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
2: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Karkówka wieprzowa 20,49 za kilogram. Filet z kurczaka 18,39 za kilogram. Promocja obowiązuje do 3 października lub do wyczerpania zapasów.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
0: Reklama.
9: Tu Radio Sochaczew, jest 9:00. Posłuchajmy, co w wiadomościach.
10: Sochaczewskie Centrum Kultury zaprasza na zajęcia. W tym sezonie artystycznym szykują się nowości. To na początek. W najbliższą niedzielę odbędzie się ważna impreza sportowa w powiecie warszawskim zachodnim. Chodzi o półmaraton imienia Janusza Kusocińskiego. Chętni wciąż mogą dołączać. Będą też wieści z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rusza 13. edycja lekcji z ZUS-em. Laureaci mogą liczyć na istotne profity. Nic więc dziwnego, że chętnych nie brakuje. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Za nami inauguracja sezonu artystycznego Sochaczewskiego Centrum Kultury. SCK startuje z zajęciami, które od lat cieszą się powodzeniem wśród mieszkańców. Zaplanowano też nowości. Więcej na ten temat dyrektor SCK Magdalena Franaszek-Niewiadomska.
11: Przygotowaliśmy taką ofertę. Pierwsza dobra wiadomość, może nie nowość, ale dobra wiadomość. Wraca Zumba do Boryszewa z panią Ewą Osińską. Zapraszamy serdecznie i chcemy zaproponować Klub Miłośników Rękodzieła, który też będzie stacjonował w Boryszewie. Zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się rękodziełem, żeby móc wymienić swoje doświadczenia.
10: 4 października odbędzie się 14. półmaraton imienia Janusza Kusocińskiego. To ważna impreza biegowa dla mieszkańców powiatu warszawskiego zachodniego, skąd pochodził lekkoatleta. Wciąż można zapisywać się do udziału w biegu.
12: To bardzo ważny półmaraton. Wpisał się już w taką tradycję na terenie naszego całego powiatu. Od początku startu w Boniu na ulicy Lesznowskiej, tak będzie również w tym roku. Co roku coraz większa grupa osób, biegaczy bierze udział, więc zachęcamy do zapisów i do półmaratonu, który rozpoczyna się w Błoniu.
10: Mówił burmistrz Błonia Zenon Reszka.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna 13. edycję lekcji z ZUS-em, których zwieńczeniem będzie olimpiada Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Laureaci i finaliści olimpiady otrzymają przepustkę na wymarzone studia.
13: Lekcje z ZUS to projekt, który w prosty i przystępny sposób wprowadza młodych ludzi w świat ubezpieczeń społecznych. Wiedza zdobyta podczas zajęć może przydać się znacznie szybciej niż mogłoby się wydawać. Pierwsza praca, umowa, własna działalność czy choroba to sytuacje, w których warto wiedzieć, jakie ma się prawa i obowiązki. Na laureatów czekają korzyści, które mogą ułatwić dalszą edukację. W zależności od uczelni mogą to być indeksy na studia, dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym czy niższe opłaty za studia. Finaliści i laureaci mogą również skorzystać ze zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego na technika ekonomistę i technika rachunkowości.
10: Mówił rzecznik regionalny ZUS-u Wojciech Ściwiarski. Swój udział w lekcjach należy zgłosić, wypełniając formularz dostępny na stronie zakładu.
14: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
15: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
16: Sponsorem programu jest firma Remondis z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A.
17: Bartek Staniaszek, czas na sport. To będzie prawdziwy sportowy weekend w mieście. Grają piłkarze, koszykarze, rugbiści i siatkarze. Już jutro turniej o Puchar Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej. Mecze o 8 w halach przy Kusocińskiego 2 i Chopina 101. Finały przy Kusocińskiego 2 od 14.30. Stawką miejsce w nadchodzącym sezonie Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej bez wpisowego. Turniej organizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Już w niedzielę rugby klub Orkan powalczy o piąte zwycięstwo w sezonie Ekstraligi. Do Sochaczewa przyjedzie Sparta Jarocin. Mecz o 13.30 na Stadionie Miejskim. Na stanowisku prezesa klubu Roberta Małolepszego zastąpił Grzegorz Szynert.
18: 55 lat historii tego klubu to jest ogromna presja, która ciąży na nas, na nowym zarządzie. Kwestia utrzymania dotychczasowego poziomu sportowego, rozwój tego klubu, dalsze działania, to jest ogromne wyzwanie dla nowego zarządu.
17: Rozmowa na stronie Radia Sochaczew w zakładce Sport. Zbliża się także trzeci sezon WSC Futsal Ligi. Zapisy do rozgrywek do 31 sierpnia.
19: Idziemy troszeczkę w inne dyscypliny jako gości sportowców, ale także będą goście może ze sceny muzycznej, więc tak chcemy to uatrakcyjnić, żeby jeszcze bardziej przyciągało kibiców na trybuny.
17: Zachęca współorganizator Michał Orliński.
19: Zachęcamy tych, którzy grają na turniejach dzikich drużyn, czy też grali na turniejach czterech boisk. Zgłaszajcie się do drugiej ligi. Tutaj będzie właśnie poziom bardziej amatorski dla każdego, kto chce się pobawić, kto chce w tym okresie zimowym aktywnie spędzić czas.
17: Piłka nożna i dwa mecze domowe naszych drużyn. W Chodakowie przy Chopina 101 otwarcie stadionu i mecz warszawskiej klasy B. Bzura zagra z rezerwami Mszczonowianki Mszczonów pierwszy gwizdek w sobotę o 15.30. O 16.00 za to na Stadionie Miejskim przy Warszawskiej 80 w płockiej klasie A zagrają piłkarze Orkanu Sochaczew, rywalem Błyskawica Lucień. I będzie co oglądać, bo w tym sezonie Orkan gwarantuje prawie 5,5 bramki na mecz. Bzura to prawie 6,5 gola na mecz. Na koniec zaproszenie Rysi Sochaczew na jutrzejsze spotkanie domowe w Chodakowie.
20: Wszystkich fanów koszykówki zapraszamy na mecz drugiej ligi męskiej. Rysie Sochaczew, Lublinianka Cool Basketball. 3 października, godzina 19, Hala Mosir w Chodakowie. Liczymy na wasz doping.
14: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
15: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
16: Sponsorem programu jest firma Remondis z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A.
9: No to już wiecie, jakie rozgrywki sportowe z Sochaczewa i okolic śledzić. Do tych tematów będziemy wracać. Czy to jeśli chodzi o RC Orkan Sochaczew, czy Rysie Sochaczew, czy inne dyscypliny sportowe. A już za moment będziecie wiedzieć także o tym, co słychać na Mazowszu. No bo właśnie taka audycja przed nami. Hit Hunter, Revolution i Paradise na początek 9 w Radiu Sochaczew. Oskar Tomczyk. Cześć, dzień dobry.

0: love is the answer.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Znamy wyniki tegorocznego budżetu obywatelskiego Mazowsza. W programie również relacja z ostatniego posiedzenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego, a na koniec sprawdzimy, jak pracę w urzędzie oceniają praktykanci. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: Rekordowe zainteresowanie i ogromne zaangażowanie. Tak można podsumować tegoroczną edycję budżetu obywatelskiego Mazowsza. Mieszkańcy wybrali 91 projektów, na których realizację samorząd województwa przeznaczy 30 milionów złotych. Warto również podkreślić liczbę głosujących, mówi marszałek Adam Struzik.
3: 210 tysięcy to nowy rekord i najlepszy dowód na to, że mieszkańcy Mazowsza chcą współdecydować o swoim otoczeniu. Rok temu głosowało 187 tysięcy, a dziś jest nas o 20 tysięcy więcej. To wspólny sukces całego regionu.
2: Co roku BOM cieszy się dużym zainteresowaniem, zauważa członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska.
4: Gratuluję też wszystkim pomysłodawcom. Naprawdę cieszę się, że jest tak duże zainteresowanie, tak duża aktywność społeczna, że są wspaniałe projekty, choć dzisiaj zaskoczenie, mniej infrastruktury, więcej kultury, więcej historii. Więc to też cieszę, że mieszkańcy już, tak można powiedzieć, po pandemii oddech złapali i myślą już o ukulturalnianiu się, o relaksie.
2: W regionie żyrardowskim zwyciężył projekt Rodzinnie na Mazowszu. Więcej o nim mówi Barbara Gąsiorowska, burmistrz Nowego Miasta nad Pilicą.
5: Jest to organizacja festynu, która ma skupić najmłodszych i najstarszych. Będzie to festyn, będzie muzyka różnego rodzaju, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Będą warsztaty, będą różne gry i zabawy, no i wiele, wiele atrakcji.
2: W siódmej edycji BOM mieszkańcy zgłosili 415 pomysłów, z czego do głosowania zakwalifikowano 333. Więcej szczegółów na bom.mazowia.pl.
1: Sejmik zdecydował.
2: Wrześniowe posiedzenie Sejmiku przyniosło wiele ważnych decyzji dla lokalnych wspólnot. Radni zaktualizowali kilka programów wsparcia realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Te zmiany są odpowiedzią na potrzeby samorządów i wynikają z faktycznego stanu realizacji poszczególnych zadań, mówi marszałek Adam Struzik.
6: Mieliśmy szereg uchwał porządkujących nasze programy wsparcia. Polegało na często drobnych korektach, więc niektóre firmy rezygnują z udziału w programach czy z pewnych inwestycji, inne w dalszym ciągu oczekują, no i to porządkowaliśmy.
2: Sejmik reaguje bieżąco na potrzeby sołectw, gmin czy powiatów, zaznacza przewodniczący Sejmikowej Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Strzałkowski.
7: Mazowsze realizuje 24 programy na blisko miliard złotych w tym roku. Ale programy żyją własnym życiem. Samorządy powiatowe i gminne, które otrzymały od Mazowsza pieniądze, są już po przetargach, realizują swoje projekty i potrzebują bądź zmian w tego typu zadaniach, bądź wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.
2: Ponadto radni województwa przyjęli uchwałę, która zakłada możliwość ograniczenia populacji dzików na terenie Warszawy w przypadkach, gdy konkretne osoby stwarzają nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka.
1: Warto wiedzieć.
2: W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odbyło się wydarzenie upowszechniające rezultaty projektu ProAct SME. Partnerzy projektu, przedstawiciele administracji i eksperci spotkali się, aby podzielić się rezultatami inicjatywy. Uczestnicy rozmawiali o tym, jak sztuczna inteligencja może wspierać stworzenie bardziej inteligentnych i proaktywnych usług. Mówi Sylwia Sztark z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
8: Projekt dotyczy zastosowania nauki o danych i sztucznej inteligencji dla proaktywnej obsługi małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt jest realizowany w ramach programu Interreg Europa, co oznacza, że województwo mazowieckie jest jednym z partnerów tego projektu razem z innymi regionami Europy.
2: Mazowsze na tle innych regionów europejskich nie ma czego się wstydzić w dziedzinie nowoczesnych technologii, dodaje Sylwia Sztark.
8: Odstajemy w zupełności od innych krajów europejskich, a te usługi, które w tej chwili już dysponujemy na tym poziomie krajowym, są zdecydowanie wyprzedzające wręcz kraje zachodnie.
2: Warszawa była ostatnim miejscem spotkania w ramach projektu. Wcześniej konferencje odbyły się w innych urzędach europejskich stolic.
1: Co w naszym regionie?
2: Ta impreza pokazuje, jak rozwija się region dzięki środkom z Unii Europejskiej. Forum Rozwoju Mazowsza to największe i jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych rozwojowi regionów i roli środków europejskich. Od 2010 roku pokazuje, jak decyzje i inwestycje przekładają się na konkretne zmiany, widoczne w przestrzeni miast, jakości usług i codziennym życiu mieszkańców. Na forum zaprasza marszałek Adam Struzik.
3: To jest spotkanie, które służy po pierwsze podsumowaniu tego, co udało nam się dzięki członkostwu w Unii Europejskiej zrobić, zrealizować w sensie naszego rozwoju, ale to też dobry moment, żeby porozmawiać o nowej perspektywie Unii Europejskiej, o nowym budżecie, bo to będą naprawdę duże wyzwania.
2: Wydarzenie odbędzie się 6 października na stadionie Legii Warszawa.
1: Czy wiesz, że...
2: Za nami kolejna edycja Praktyku Marszałka. Urząd Marszałkowski organizuje wakacyjne praktyki od 2015 roku. To doskonała okazja do zdobycia cennego doświadczenia zawodowego, mówi zastępca dyrektora Departamentu Organizacji do Spraw Kadr i Płac Wiesława Miecznikowska.
0: 500 osób do nas aplikowało na 50 miejsc, więc naprawdę stajemy się bardzo ciekawym miejscem, gdzie studenci nie tylko mogą dostać pieniążki za swoją pracę, ale też popracować w bardzo przyjaznych warunkach.
2: Jak przyznaje jeden z praktykantów, Jakub Gaćkowski, praca w urzędzie jest przyjemna i można wiele się nauczyć.
9: Bardzo podobały mi się te praktyki. Dużo zyskałem kompetencji miękkich, czyli współpracy w zespole. Dowiedziałem się, jak duża organizacja taka jak urząd w ogóle działa i jak funkcjonuje. Poznałem wielu znakomitych ludzi.
2: W dotychczasowych 10 edycjach programu Praktyki u Marszałka wzięło udział 668 praktykantów.
1: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego. Radio Sochaczew. Radio Sochaczew na dzień dobry.

0: A już za chwilę gość dnia Radia Sochaczew. Dzisiaj u nas będzie Marta Pytlowany z organizacji Koty Sochaczewa. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
5: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej. Lidl.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
5: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
6: A dzisiaj w naszym studiu jest pani Marta Pytlowany z organizacji Koty z Sochaczewa. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: 4 października przypada Światowy Dzień Zwierząt i to jest taki dzień, który skłania do refleksji nad dobrostanem ich, ale też jest okazją do zastanowienia się, czy przypadkiem nie potrzebujemy kogoś nowego do kochania. Niestety problem bezdomności stale jest. On tutaj nam nie znika. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o koty z Sochaczewa?
7: No niestety, problem bezdomności nie znika, chociaż z roku na rok świadomość ludzi jest coraz lepsza, mam takie wrażenie. I też sporo ludzi wybiera adopcję takiego potrzebującego zwierzęcia zamiast zakup z jakiejś hodowli. Prawda jest taka, że takie zwierzę, które gdzieś tam coś przeżyło złego, naprawdę potrafi tak mocno pokochać i tak odwdzięczyć się za to serce, które mu pokazujemy, że jest to nie do opisania. I nawet te domy, które od nas adoptowały, czy koty, czy psy, jak się do nas odzywają, czy wysyłają zdjęcia, są po prostu zakochani zarówno właściciele w zwierzętach, jak i zwierzęta w właścicielach.
6: Ile w tej chwili macie podopiecznych?
7: Na tą chwilę mamy ponad 80 kotów.
6: One są z samego Sochaczewa, z powiatu, gdzieś dalej też?
7: Większość jest z Sochaczewa, natomiast jeżeli mamy jakąś prośbę z jakichś dalszych okolic, nawet i pomagamy zwierzętom z Podlasia, jeżeli mamy takie zwierzęta, które są w kiepskim stanie, wymagają leczenia albo pilnej pomocy, no to w miarę możliwości staramy się pomagać.
6: Staramy się? My, czyli kto?
7: Jest nas trójka. Jestem ja, Agnieszka, Jowita, no i tak w miarę możliwości próbujemy jakoś pomagać tym wszystkim zwierzaczkom, które potrzebują.
6: To gdzie macie umieszczone te 80 kotów? One są wszystkie gdzieś umieszczone, czy są też wolno żyjące, którym pomagacie?
7: Znaczy tak, bazujemy na domach tymczasowych. Same mamy w domach koty, mamy osoby, które zgłaszają się do nas jako domy tymczasowe, które poświęcają kawałek konta i serca, żeby pomóc takiemu zwierzęciu w tej drodze do znalezienia domu stałego. Pomagamy też wszystkim zwierzętom wolnożyjącym. Odzywają się do nas i osoby karmiciele, nie tylko z Sochaczewa, ale też i z okolic, więc w miarę możliwości pomagamy czy z karmą, czy z zestawianiem jakichś budek dla kotów wolnożyjących. Mamy klatki łapki, więc też udostępniamy do wyłapywania takich kotów, do sterylizacji. Także w miarę możliwości staramy się pomagać i tym, które potrzebują domów, i tym, które żyją w środowisku i też potrzebują naszej pomocy.
6: Ale jednak jesteście we trzy, to na pewno nie jest łatwe zadanie.
7: Nie jest. Mam wrażenie, że nawet jakby nas była dziesiątka, to i tak tych zwierząt potrzebujących jest tyle, że wszystkie ręce byłyby potrzebne do pomocy.
6: A też wiadomo, że taka organizacja wymaga jakichś środków finansowych, żeby po prostu wspierać chociażby te wolnożyjące koty, o których pani mówiła.
7: Tak, no w dzisiejszych czasach w ogóle na wszystko są potrzebne pieniądze. Bazujemy na osobach, które nam regularnie pomagają w miarę potrzeb, jeżeli mamy jakieś zwierzę, które wymaga pilnej ingerencji weterynaryjnej czy jakiejś pilnej operacji, no to zakładamy zbiórki dla takiego zwierzęcia. Jeżeli chodzi o karmę, odzywamy się do producentów, czy lokalnych, czy jakichś dalszych. Więc w taki sposób staramy się sobie radzić.
6: Koty z Sochaczewa angażują się też w zapobieganie bezdomności. Tutaj przykład chociażby ostatniej akcji, którą organizowaliście wspólnie z miastem Sochaczew i ze Stowarzyszeniem Zwierzęcy Głos. Tutaj ta frekwencja zaskoczyła.
7: Tak, była to pierwsza taka akcja, więc sami do końca nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać.

0: Finalnie 142 psy i koty zostały zaczipowane, więc uważam, że jak na pierwszą taką akcję to jest w ogóle bardzo dużo i to jest ogromny sukces. Do tej pory sporo osób odzywa się do nas, czy to w wiadomościach, czy na telefon, czy jest planowana jakaś taka kolejna akcja, bo a to ktoś się zagapił, a to nie mógł, a bardzo chętnie by skorzystał, więc ten odzew ze strony mieszkańców pokazuje, że jednak było to potrzebne i jednak ta świadomość tego, jak ważne jest chipowanie, z dnia na dzień rośnie.
1: Czyli jest taka szansa, że w przyszłości będą takie akcje jeszcze w naszym mieście organizowane?
0: Ciężko mi powiedzieć, natomiast szansa jest zawsze.
1: A jeżeli chodzi o to chipowanie, dlaczego ono jest tak istotne?
0: Chipowanie jest ważne ze względu na to, że ułatwia bardzo zwierzętom powrót do domu. Możemy mieć nawet niewychodzącego kota, natomiast zdarzają się sytuacje, gdzie przez przypadek gdzieś się przemknie, ucieknie i nie potrafi wrócić do domu. Wtedy, jeżeli jakaś osoba znajdzie tego kota, wystarczy zanieść go do weterynarza. Weterynarz czyta chip i na tym chipie są dane właściciela, więc wtedy łatwiej jest namierzyć właściciela i dać mu znać, że zwierzę zostało znalezione. Natomiast zwierzęta, które się błąkają po mieście i nie są zaczipowane, trafiają do schroniska i nieraz jest bardzo ciężko ustalić właściciela. Więc to jest stres i dla właściciela, i dla zwierzęcia. No na pewno ułatwia to ten proces powrotu do domu, no i skraca ten czas, kiedy to zwierzę też się stresuje.
1: Taka akcja odbyła się niedawno właśnie w Sochaczewie, ale za moment będzie odbywać się też w Błoniu, to już jutro.
0: Tak. W sobotę robimy taką akcję w Błoniu, więc mamy nadzieję, że frekwencja będzie podobna, a może nawet lepsza niż w Sochaczewie, dlatego że ta pierwsza akcja już pokazała, jak ludzie są dobrze nastawieni do takich akcji, więc mamy nadzieję, że w Błoniu też uda nam się dużą ilość zwierząt zaczipować.
1: Koty z Sochaczewa złożyły też wniosek do sochaczewskiego budżetu obywatelskiego. Głosowanie jest już co prawda zakończone. Czekamy na wyniki. Czego dotyczył ten wniosek, ten projekt?
0: Projekt dotyczył kastracji i sterylizacji zwierząt właścicielskich. Jest to aspekt bardzo, bardzo ważny, nieraz pomijany. Wiadomo, że zdania na temat kastracji i sterylizacji są różne, natomiast jest to jedyny skuteczny sposób na walkę z bezdomnością. Taka kotka na przykład potrafi jeszcze karmić jeden miot, a już być w kolejnej ciąży. Każda kolejna ciąża u kotki to jest coraz więcej kotów. Trafiały nam się nieraz kotki, które miały po 8-9 maluchów. Bezdomność zwierząt w ogóle w Polsce jest ogromna i jest ogromna ilość zwierząt, które całe życie spędza w schroniskach. Więc jeżeli nie zaczniemy walczyć z tą bezdomnością, to nie damy sobie po prostu z tym rady. A takie życie w schronisku, całe życie, no nie jest czymś fajnym dla takiego zwierzęcia.
1: To miejmy nadzieję, że uda się doprowadzić do tego, żeby ten projekt był zrealizowany. Miejmy nadzieję, że tam mieszkańcy zagłosowali odpowiednio i że będzie on realizowany. Teraz też mamy jesień, za chwilę zima. To jest taki trudny czas dla zwierząt. Chłodniejsze dni. Wiadomo, że no tutaj trzeba wspierać te zwierzęta, te koty również wolno żyjące. W jaki sposób?
0: Tak, trzeba wspierać i trzeba reagować przede wszystkim, jeżeli widzimy, że coś się dzieje. Jeżeli chodzi o taką opiekę zimową nad zwierzętami, konieczne jest dokarmianie. Wtedy wiadomo, są temperatury niższe, więc one muszą mieć energię po to, żeby jakoś przetrwać na tych mrozach. Bardzo przydatne jest stawianie budek, w których mogą się schronić te koty. Konieczne jest karmienie, no i woda. Wiadomo, że jak są temperatury niższe, to ta woda zamarza, więc albo jakieś tam regularniejsze dolewanie im wody, albo ciepłej wody. Wtedy to na pewno pomaga im przetrwać ten ciężki dla nich czas.
1: A koty, z tego co mówiła pani jeszcze przed wejściem do studia, są całkiem przydatne, te wolno żyjące również w mieście.
0: Tak, koty wbrew pozorom są bardzo przydatne, dlatego że chociażby na osiedlach, gdzie są koty, nie będzie myszy. Więc nie tylko są przyjaznymi miłymi stworzeniami, ale też są przydatne pod takimi względami.
1: Te budki można nieraz oglądać w różnych częściach Sochaczewa i okolic. Co zrobić, żeby ta budka posłużyła kotom?
0: Więc tak, najlepsze są budki styropianowe. Wiadomo, że na rynku są dostępne różne, są i drewniane, i różne przeróżne. Natomiast taka zwykła styropianowa w zupełności wystarcza. Najważniejsze jest, żeby otwór, przez który kot wchodzi, był nie centralnie do budki, żeby nie wiało mu do środka, jak schowa się przed wiatrem, tylko gdzieś tam z boku, chociaż są też gotowe budki już z takimi otworami. Najważniejsze jest, żeby do środka włożyć albo jakieś kocyki, albo jakąś słoma jest najlepsza tak naprawdę, dlatego że izoluje wilgoć. Wiadomo, że jak jest śnieg, to i te łapki są mokre, więc te mokre łapki wchodząc do budki, te kocyki moczą, wtedy te kocyki robią się zimne, zamarzają i to nie jest nic fajnego. Natomiast taka słoma czy w budach dla psów, czy w budkach dla kotów, raz, że izoluje wilgoć, dwa, że też trzyma ciepło.
1: I myślę, że też mogłaby opowiedzieć pani trochę o tych kotach w trudniejszej sytuacji, które w tej chwili macie pod opieką.
0: Koty mamy różne, to prawda. W momentach, kiedy nie mamy możliwości zbyt dużych, to przyjmujemy tylko takie zwierzęta, które naprawdę są w kiepskim stanie i wiadomo, że bez pomocy człowieka nie przeżyją. Trafiła nam się kiedyś kotka z amputowanym ogonem, z oskalpowanym ogonem. Finalnie on został amputowany. No bardzo cierpiała ta kotka. Już w momencie, kiedy została złapana i przywieziona do weterynarza, było wiadomo, że kotka musi trafić na stół operacyjny w tej chwili, nie mogła czekać. Najgorsze właściwie dla tych zwierząt są osoby, które krzywdzą, bo nikt nie każe wszystkim lubić zwierząt, ale jeżeli ktoś nie lubi, to najlepiej jakby przeszedł obok i nie zwrócił uwagi, a niestety sporo jest takich osób, które po prostu robią krzywdę. Mamy też takiego kocurka, któremu ktoś wlał kwas do oka, więc najlepszą pomocą jest nieraz przejść obok i po prostu nie krzywdzić.
1: I na koniec myślę, że przy okazji tego Światowego Dnia Zwierząt warto byłoby zachęcić do adopcji.
0: Koniecznie. Takie zwierzę, które coś przeżyło, nawet ten kot, o którym przed chwilą wspominałam, z tym kwasem wlanym do oka, jest tak przecudnym kotem, jest przekochany. Przechodzi na kolana, żeby go głaskać i ma taką miłość do człowieka. Więc wszystkich zachęcam do tego, żeby jednak decydować się na adopcję, bo te zwierzęta mają takie pokłady miłości, że jest to nie do opisania.
1: I do tego ta świadomość, że w domu jest zawsze ktoś, kto czeka.
0: Jest. Jest to miłość bezwarunkowa i te zwierzęta naprawdę potrafią pokochać całym swoim sercem.
1: I tutaj stawiamy już kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu była pani Marta Pytlowany z organizacji Koty z Sochaczewa.
0: Dziękuję również.
2: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: To dawka energii od Darii Zawiało w Punk Fu w Radio Sochaczew, a za moment oprócz wydarzeń z Sochaczewa i okolic. Także jeszcze więcej muzyki, Ava Max, Mateusz Ziółko, Ale Farben, Loka czy Ray Dalton, to już za chwilę.
1: Radio Sochaczew, jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja. Reklama.

0: zawsze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
10: Reklama.

A już za chwilę w najnowszych wiadomościach w Radiu Sachaczew powrócimy do tematu, a jakże najbardziej aktualnego, czyli cen paliw. O tym za chwilę. Za chwilę także o nowych oznakowaniach dotyczących potencjalnych schronów.

0: 99 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Broch.
3: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Trałutta 27.
2: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
5: Spałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Karkówka wieprzowa 20,49 za kilogram. Filet z kurczaka 18,39 za kilogram. Promocja obowiązuje do 3 października lub do wyczerpania zapasów.
6: Specjalne promocje dla Ciebie w Gram Market. Szynka od szwagra Krakus tylko 2,99 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Pomidor gruntowy za 3,75 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,99. A wkład elektryczny do zniczy S2 jedyne złoty 59 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
7: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
8: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
0: Reklama.
11: Zbliża się 10:00. To czas najnowszych wiadomości z kraju i ze świata.
12: Ceny za paliwo obniżone o ponad złotówkę do końca roku. Rośnie liczba zachorowań na grypę. Sezon grypowy dopiero przed nami. Potencjalne schrony będą oznakowane, ale to nie oznacza, że będą otwarte. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Dzienniku Ustaw zostały właśnie opublikowane rozporządzenia obniżające akcyzę i VAT na paliwa. Obniżka obowiązuje od jutra do końca grudnia. Ma umożliwić spadek cen paliw na stacjach o około 20 groszy do złotówki i 30 groszy na litrze. To kwestia kilkudziesięciu godzin, mówi szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
13: Musimy dać jeszcze kilkanaście godzin oczywiście na tym tysiącom stacji benzynowych w Polsce, żeby dostosowały się do rozporządzenia. Więc to jest kwestia kilkudziesięciu godzin. Mam nadzieję, kiedy Polacy odczują już ulgę płacąc za paliwo.
12: Spadek cen paliw to pokłosie podpisanej przez prezydenta Karola Nawrockiego rządowej ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Ustawa już została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Przed nami sezon grypowy i covidowy, ostrzega sanepid. Już we wrześniu liczba zachorowań wzrosła pięciokrotnie. Najczęściej chorują dzieci do 10 roku życia. Nie ma jednak powodu do paniki, a ciepła jesień sprzyja, żeby zaszczepić. zaszczepić się właśnie teraz, radzi szef sanepidu Paweł Grzesiowski.
14: To nie jest absolutnie jeszcze żaden skok zachorowań epidemicznych. Fala, można powiedzieć, że kształtuje się powoli. Wysokie wskaźniki obserwujemy w grudniu. I póki nie ma tego wzrostu, to warto wykorzystać ten czas na szczepienia.
12: We wrześniu przeciw grypie zaszczepiło się 700 tysięcy osób. Większość skorzystało ze szczepień w aptekach. Nożownik z Jarosławia wciąż bez zarzutów. Jego stan według psychiatrów nie pozwala na przesłuchanie. W zeszły czwartek 31-letni Ukrainiec zaatakował 5 osób. Jeden duchowny zmarł. Szczegóły Marcin Starzec.
15: Do prokuratury w Przemyślu wpłynęła druga w ciągu ostatniego tygodnia opinia o stanie Ihora M. Biegli stwierdzili w niej, że 31-latek wciąż ma objawy psychotyczne, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu.
16: Stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
15: Mężczyzna został już aresztowany na 3 miesiące, a karę odbywa w szpitalu psychiatrycznym na oddziale ze wzmocnionym zabezpieczeniem. Ocena biegłych na razie przekreśla szansę na przesłuchanie i ogłoszenie zarzutów. Kolejna taka opinia ma być gotowa w ciągu następnego tygodnia.
12: Zarzuty są już gotowe od zeszłego piątku. To zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń. Grozi za to dożywotnie. W Polsce brakuje miejsc schronienia na wypadek ataku z powietrza. W całym kraju wyznaczono ponad 80 takich punktów. Są one w podziemnych garażach, blokach, w szkołach czy w budynkach biurowych. W przypadku sąsiedniego bloku to od mieszkańców będzie zależeć udostępnienie miejsca innym. Podobnie jest w biurowcu, który jest otwarty w godzinach pracy, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
17: Mogą być sytuacje takie, że określona instytucja funkcjonuje od godziny do godziny. I może się okazać, że nie będzie mieć tej dostępności. Natomiast jeśli jest ochrona, to powinna ten obiekt udostępnić. Po to kierowaliśmy pisma do tych wszystkich zarządzających.
12: Do końca roku miejsca schronienia mają być specjalnie oznakowane. Symbol to niebieski trójkąt na pomarańczowym tle. Mapę schronów można znaleźć pod adresem gdziesieukryć.pl.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
9: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
18: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
19: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe, a serwis zaczynamy od tego, co dzieje się w Pekinie i nie najlepszych wieści. Tam Maja Chwalińska w drugiej rundzie turnieju tenisowego przegrała z Ukrainką Dajaną Jastremską w dwóch setach 6-3-6-1. Polsce tym samym nie udało się powtórzyć dobrej formy z turnieju w Singapurze, gdzie dotarła do półfinału. Polscy piłkarze zapowiadają walkę w spotkaniu z Rumunią w meczu Dywizji B Ligi Narodów. To spotkanie dwóch na razie najsłabszych zespołów w grupie H, bo zarówno Polska, jak i Rumunia w tej edycji rozgrywek nie odniosły jeszcze zwycięstwa. Innego scenariusza niż wygrana Polacy nie zakładają, mówi pomocnik praskiej Slawii Wiktor Nowak, który błyszczał w ostatnich spotkaniach.
20: Gdzieś dochodzą do mnie głosy, że gdzieś to dobrze wygląda, ale staram się na tym za długo uwagi nie skupiać, tylko gdzieś cały czas pracować na tym, żeby było, żeby tą formę podtrzymywać albo żeby było jeszcze lepiej. Muszą być 3 punkty i tyle.
19: Dotychczasowe wyniki jak na razie przeczą grze, mówił z kolei Piotr Zieliński. Zdaniem zawodnika Interu momentami kadra gra niezły jakościowy futbol, więc w końcu czas na zwycięstwa.
21: Ja myślę, że ta seria teraz przyjdzie od meczu z Rumunią. Będą same pozytywne wyniki.
19: Ale polscy piłkarze będą musieli też przełamać fatalną passę w Lidze Narodów w meczach rozgrywanych na Narodowym, bo w tych rozgrywkach właśnie na Stadionie Narodowym nie udało im się wygrać żadnego spotkania w historii. Słoweni za to tuż po Mistrzostwach Świata startują Mistrzostwa Europy w kolarstwie szosowym. W biało-czerwonych koszulkach pojedzie 13-osobowa reprezentacja Polski, na jej czele wicemistrzyni świata Katarzyna Niewiadoma Pini. Reprezentujący Polskę Jordan Lloyd był bohaterem Anadolu FSU Stambuł, zdobywając 17 punktów. Jego zespół przegrał w Belgradzie z Cweną Zvezdą 72-77 w trzeciej kolejce Euroligi Koszykarzy. Dziś w Stambule z Besiktasem zagra Barcelona, a w składzie Katalończyków powinien zagrać Aleksander Balcerowski.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
18: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
11: A tymczasem życzymy Wam uśmiechu w ten piątkowy poranek i nie tylko. To, że jest piątek, to warto przypominać, bo to od razu sprawia, że ten humor jest jakiś taki lepszy. Także piątek jest, to przypominamy. Zaraz będzie weekend, jest piątek. Po raz kolejny. Właśnie takie przypomnienie w Radio Sochaczew. Manam boskie błędos na początek 10:00 muzycznie, a za chwilę także Chris Cup, Sting, One Republic i jeszcze więcej muzyki na 94.9 FM. Oskar Tomczyk, cześć. Dzień dobry, fajnie, że z nami jesteście.

0: Radio Słuchacze, na dzień dobry. Słuchajcie, ważna informacja, no bo to właściwie jest ostatni dzień, w którym możecie zobaczyć wystawę grzybów w Kramnicach Miejskich. Kto z was jeszcze nie widział tej wystawy organizowanej przez Soczewski Sanepid we współpracy z Kampinoskim Parkiem Narodowym, no to naprawdę myślę, że polecam, tak, z całego serca. Warto zobaczyć. Dzisiaj ostatni dzień, do 18:00 jeszcze macie szansę tę wystawę zobaczyć. No, będąc konkretnym, od 14:15 do 18:00, bo to właśnie wtedy można tam przyjść i zobaczyć. A także nie dość, że zobaczyć te na przykład gatunki grzybów, których na co dzień nie macie okazji zobaczyć, no to też dowiedzieć się o grzybach czegoś więcej, a jest to świat na pewno fascynujący. Na tusłuchacze.pl w zakładce Co, Gdzie, Kiedy macie więcej informacji także na temat tej wystawy. A muzycznie już za moment u nas Tilaf, Felix Jen, Phil Collins czy Kuba i Kuba.
1: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8:00 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8:00 do 13:00 dzień dobry w sobotę.

0: Zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Boot DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochaczew Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96 500 Sochaczew z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
1: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516 650 969. www.sklejka-sochaczew.pl.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
8: Reklama.

0: Kuba i Kuba, chłopaki w Radio Sochaczew. 21 minut do 11, a tymczasem słuchajcie, kolejna szansa. Tak jest, żeby zgarnąć bilety na niedzielne spotkanie Orkan Sochaczew kontra Sparta Jarocin. To wszystko o 13.30 na stadionie przy ulicy Warszawskiej 80, czyli na sochaczewskiej Marakanie. No i tak się składa, że przede mną dwie kolejne koperty z biletami. Kto z was chciałby o nie powalczyć? No to już teraz wykonuję telefon do Radia Sochaczew 46 863 22 22. No i żeby każdy miał równe szanse, to już teraz zapowiadam pytanie, jakie mamy dla was. Pytanie jest następujące. Jakim wynikiem zakończył się ostatni mecz Ogniwo Sopot Orkan Sochaczew? Czekam na ten właśnie wynik. Jakim wynikiem zakończył się ostatni mecz Ogniwo Sopot Orkan Sochaczew? Kto wie i kto chciałby spróbować powalczyć o bilety, ten dzwoni do Radia Sochaczew. Czekam na wasze telefony. 46 863 22 22 46 863 22 22. Tym razem do Sochaczewa przyjedzie Beniaminek, a więc myślę, że wiele osób jest ciekawych i powinno być ciekawych tego, jak ta drużyna się zaprezentuje, no bo niewiele o niej wiemy tak naprawdę, ale myślę, że może to być na pewno ciekawe spotkanie. Na pewno sochaczewscy rugbyści nie odpuszczą, tego jestem pewien na 200%. 46 863 22 22. Już teraz otwarte linie do Radia Sochaczew. Kto chciałby bilety na najbliższy niedzielny mecz sochaczewskich rugbystów, ten już teraz do nas telefonuje. Kto chętny, kto chce kogoś zabrać, bo to są dwa bilety, także będzie można zabrać kogo tylko chcecie. Być może kogoś, kto jeszcze nie był ani razu na meczu rugby i nie wie na przykład, jak gra sochaczewski Orkan, no to będzie można kogoś zabrać, mu trochę wytłumaczyć, wspólnie może wkręcić w tę rugbową zajawkę. Dlaczego nie? 46 863 22 22, czekam na wasze telefony. Halo, halo, dzień dobry, kto jest z nami?
1: Adam.
0: Witam serdecznie. Czy ty znasz odpowiedź na pytanie?
1: A jeszcze raz można?
0: Tak, pytanie jest następujące. Jakim wynikiem zakończyło się ostatnie spotkanie Ogniwo Sopot Orkan Sochaczew?
1: Nie wiem.
0: Nie wiesz. No dobra, no niestety, dzięki za udział w zabawie. Kto wie, kto ma taką wiedzę, ten już teraz do nas telefonuje.
2: Reklama. Kupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. azgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Specjalne promocje dla Ciebie w Gram Market. Szynka od szwagra Krakus, tylko 2,99 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Pomidor gruntowy za 3,75 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,99. A wkład elektryczny do zniczy S2 jedyne złoty 59 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
0: A już teraz ktoś telefonuje do nas. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry.
10: Halo?
0: W sprawie konkursu?
10: Tak.
0: Jaka jest odpowiedź w takim razie na pytanie?
10: 2712.
0: 2712. To jest prawidłowa odpowiedź, a z kim rozmawiam?
10: Z Agnieszką.
0: Bardzo serdecznie gratuluję. W takim razie dwa bilety na najbliższy mecz RC Orkan Sochaczew są twoje.
10: Dziękuję bardzo.
0: Kogo zabierzesz?
10: Męża.
0: O, super. No to już teraz życzę w takim razie wam udanego meczu, a ty się ze mną nie rozłączaj. Poza anteną powiem ci, jak te bilety odebrać.

0: Autopromocja.
1: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Słuchacze rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Karkówka wieprzowa 20,49 za kilogram. Filet z kurczaka 18,39 za kilogram. Promocja obowiązuje do 3 października lub do wyczerpania zapasów.
4: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
5: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
6: Wszystkich fanów koszykówki zapraszamy na mecz drugiej ligi męskiej. Rysie Sochaczew, Lublinianka Król Basketball. 3 października, godzina 19, Hala Mosir w Chodakowie. Liczymy na Wasz doping.
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
0: Reklama.
11: Punktualnie 11. Punktualne wiadomości w Radio Sochaczew.
12: To ważny dzień dla gminy Iłów. Już dziś do zaszczytnego grona honorowych obywateli gminy dołączą Marian i Henryk Popielarkowie. Od tego zaczynamy. W tym serwisie o nadchodzących wydarzeniach, do udziału w których zaprasza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Będzie też o nowym proboszczu parafii w Pilawicach. Stery objął tu ksiądz Łukasz Gawrzydek. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. Już dziś bracia Marian i Henryk Popielarkowie dołączą do zaszczytnego grona honorowych obywateli gminy Iłów. Stanie się to na wniosek wójta Jana Kraśniewskiego podczas uroczystej sesji. O postaciach podczas wydarzenia opowie Jakub Wojewoda ze Stowarzyszenia Muzealna Grupa Historyczna 2 Batalionu 18 Pułku Piechoty.
13: Jest to szczególna forma upamiętnienia czynu zbrojnego Armii Krajowej na ziemi sochaczewskiej. Tutaj szczególnie zasłużyli się Marian i Henryk Popielarkowie, którzy jako żołnierze konspiracji odnaleźli i ponownie ukryli sztandar 68. Pułku Piechoty. No potem niestety zginęli podczas walk w Powstaniu Warszawskim, ale właśnie tym czynem szczególnym zasłużyli się dla upowszechniania historii i pokazali, że symbole wojskowe, symbole narodowe są bardzo ważnym elementem dla całej społeczności.
12: Start uroczystej sesji o godzinie 15. W dalszej części zaplanowano posadzenie dębów pamięci, odsłonięcie obelisku, apel pamięci i salwę honorową.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
12: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie zaprasza do udziału w atrakcjach przygotowanych na niedzielę 11 października. Mogą wziąć w nich udział całe rodziny, a nawet ich kudłaci przyjaciele. Tego dnia bowiem odbędą się jesienna piątka i drugi sochaczewski bieg z psem.
14: Jesienna piątka jest to ostatni bieg VFM Sochaczewskiej Triady Biegowej. Bieg odbędzie się w parku przy Szkole Muzycznej. Jest to zamknięta trasa dla ruchu, ponieważ start jest przy Szkole Muzycznej i biegniemy w stronę Czerwonki. Później jest nawrót i wracamy z powrotem na metę. Tego dnia również, tak jak obiecaliśmy wiosną w Karwowie, druga edycja sochaczewskiego biegu z psem. Bieg będzie na około 2 km po parku, także serdecznie zapraszamy. Będą medale, a dla tych, którzy byli z nami na wcześniejszych biegach sochaczewskiej triady biegowej, będą specjalne statuetki. Dodam jeszcze, że ten bieg to jest bieg na 5 km, więc to jest bardzo dostępny dystans dla każdego. Nawet sama w ubiegłym roku startowałam w tym biegu, także serdecznie zapraszam.
12: Mówiła dyrektor Mosiru Izabela Wojdyno. I zmieniamy temat. Parafia w Pilawicach ma nowego proboszcza, księdza Łukasza Gawrzytka. Z tej okazji w Urzędzie Gminy Sochaczew miała miejsce wizyta księdza Piotra Żądło, który przedstawił nowego duszpasterza. Ksiądz Gawrzytek pełni także funkcję zastępcy dyrektora Caritas diecezji łowickiej oraz wizytatora nauki religii w rejonie sochaczewskim. Wcześniej był wikariuszem w Głownie i parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie.
15: Rozporządzenie obniżające akcyzę i VAT na paliwa widnieje już w Dzienniku Ustaw. Zostało tam opublikowane po wczorajszej decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Jak poinformował minister finansów Andrzej Domański, ceny paliw na stacjach już w ten weekend spaść o około 20 zł, 30 groszy na litrze, o ile dokładnie mówi analityk Daniel Czyżewski.
16: Zależy, czy będziemy mieli do czynienia z obniżką samego VAT-u, czy też VAT-u i akcyzy, ale wygląda na to, że to będzie 10 zł, 20 zł na tych najpopularniejszych paliwach, benzynie i oleju napędowym. W przypadku obniżki samego VAT-u i trochę więcej złoty, 30 zł, 40 w przypadku obniżki VAT-u i akcyzy. Oraz nałożeniu mechanizmu ceny maksymalnej, tak jak w pierwszej części roku.
15: Obniżka obowiązywać będzie co najmniej do końca roku. Ukraina wzmacnia sieć przed zimą i spodziewanymi zmasowanymi atakami Rosji na energetykę. Eksperci oceniają, że przygotowanie obiektów jest lepsze niż w poprzednich latach, ale by bronić się przed oczekiwanymi masowymi uderzeniami zimą, kluczowa jest obrona przeciwlotnicza. Tymczasem Władimir Putin przekazał dowódcom wojskowym, żeby w czasie prowadzenia działań wojennych nie trzymali się żadnych zasad. Tak twierdzi prezydent Ukrainy Władimir Zełenski w rozmowie z Financial Timesem. W te głosy wsłuchuje się Tomasz Orchowski.
17: Władimir Putin miał dać rozkaz o braku jakichkolwiek zasad w zeszłym miesiącu, gdy Rosja zintensyfikowała uderzenia na cele cywilne. W ten sposób Kreml chce zmusić Ukraińców do ustępstw, a prowadząc akcje hybrydowe wymierzone w NATO liczy, że sojusz wstrzyma pomoc dla Kijowa.
18: My nikomu nie ugrażamy.
17: Nikomu nie grozimy. Nie mamy zamiaru nikogo atakować ani w 2029, ani w 2030, ani w 2050 roku. Jeśli jednak staniemy w obliczu agresji, będziemy musieli zareagować. Mówił rosyjski dyktator, tyle że to samo Putin twierdził przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku.
19: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: No to jak wygląda ten dzień pod kątem pogody? 16 stopni Celsjusza jest teraz, a będzie jeszcze cieplej do 22. Słońca cały czas bardzo dużo, do końca dnia będzie naprawdę słonecznie, a chmur prawie zero. Ciśnienie bardzo wysokie, 1034 hektopaskale, wiatr umiarkowany, powieje z prędkością 21 km na godzinę, a to wszystko z południowego wschodu.
19: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Dzień dobry. Radio Sochaczew na dzień dobry. W tej godzinie o tematach powiatowych będziemy rozmawiać. A jakich konkretnie? No o tym za chwilę. Będzie to najbardziej aktualny temat z Sochaczewa i okolic. Zresztą takich u nas bardzo dużo. Dire Straits na początek 11, za chwilę Shaggy, John Parr czy Zalia. Oskar Tomczyk, witajcie ponownie. Look at them yo-yos, that's the way you do it.

0: A już za kilka chwil w Radiu Sochaczew audycja starostwa powiatowego w Sochaczewie o najbardziej aktualnych tematach z powiatu. O czym będziemy rozmawiać? O tym już za moment w rozmowie z naszym gościem. Bądźcie z nami.
1: Reklama. Remont, budowa, wielkie porządki. Nie martw się odpadami. Remondis zapewnia bigbaki, kontenery oraz pojemniki na każdy rodzaj prac. Odwiedź nas w nowej siedzibie Sochaczew, ulica Chemiczna 12A. Telefon 46 862 2042. Remondis. Masz odpady? My mamy rozwiązanie.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Znasz produkty. Teraz poznaj ludzi, którzy je tworzą. Fast Service zaprasza na dni otwarte. Spotkanie odbędzie się 6 października. Opowiemy Ci o pracy na produkcji i magazynie. Odpowiemy na pytania i pokażemy możliwości rozwoju. Sochaczew, ulica Ziemowita 3, godzina 14. Nie tylko szukaj pracy, poznaj ją od środka.
5: Muzyka i głos.

0: Leopard.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje...

0: Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Koszuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik, dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
2: Reklama. Audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
3: A gościem audycji jest Aleksandra Siekiera, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej w Sochaczewie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Mamy szczególny czas, początek minął, pierwszy miesiąc nowego roku szkolnego, czyli mamy ten początek. Czy to dla uczniów, dla dzieci, dla młodzieży jest czas dobry czy trudny?
4: Nie ma na to pytanie z pewnością jednoznacznej odpowiedzi. Dobry i trudny, ale myślę, że ten największy trud związany z tym, że te wszystkie miłe rytuały, ten czas wakacyjny jest za nami, już minął. Minął gdzieś 1, 2, 3 września w tym pierwszym tygodniu, kiedy dzieci musiały trochę się przestawić, zacząć wcześniej wstawać, mieć inne obowiązki, ale tak ogólnie patrząc na wrzesień, to dobry czas. 1 września to trochę jak 1 stycznia, a ja jako 20-letni praktyk szkolny powiedziałabym, że nawet lepszy czas niż 1 stycznia, dlatego że większość rodziców też tak przyzna. Między grudniem a styczniem większej różnicy nie ma w naszych aktywnościach, w tym jak żyliśmy ostatniego grudnia, jak żyjemy 1 stycznia. Właściwie nic się nie zmienia, natomiast to jak żyliśmy w lipcu i sierpniu, a jak żyjemy od września, różnica jest zasadnicza. Ale to dobry czas. Myślę, że jak każdy z nas wspomni swoje szkolne lata i te nowe plany, nowe nadzieje, te pachnące zeszyty, równo zatemperowane kredki, nowe piórniczki. My bardzo często szukamy motywacji do tego, żeby zacząć coś nowego. Kupię sobie nowe buty, to zacznę biegać. Kupię sobie jakiś karnet, a tu mamy wszystko w pakiecie. My mamy wszystko nowe. My mamy nowy karnet na nowy rok szkolny. My mamy dziennik, w którym nie jest zapisana żadna pochwała, ale umówmy się, i żadna uwaga. Nie ma żadnych ocen, nie ma większych zaległości, bo rozpoczynamy nowy rok szkolny. Oczywiście treści są układane spiralnie, no i wracamy do czegoś, co było już wcześniej, ale naprawdę z dużą dozą życzliwości nauczycieli, ze wsparciem rodziców, to jest nowe otwarcie, to jest coś zupełnie nowego. Otoczeni jesteśmy mnóstwem gadżetów, które nam o tym przypominają. Bardzo często to jest nowa sala, no, jest to nowa klasa, nowy oddział, do którego chodzimy. Nie jesteśmy już uczniami drugiej, tylko trzeciej. Nie jesteśmy uczniami siódmej, tylko ósmej. Jest wszystko nowe, więc wszystko można zacząć od początku. Nowe szanse. Dla rodziców to też jest taki dobry czas. Często my rodzice nosimy się z jakimś zamiarem wprowadzenia czegoś. Może zapiszę dziecko na basen. Wiem, że dla mojego dziecka byłoby to dobre czy rozwojowe. Może ustalimy jakieś nowe obowiązki domowe. I to jest taki naturalny moment, w którym to można wprowadzić. Oczywiście nie chodzi o to, żeby teraz zarzucić dzieci całą litanią, całą listą rzeczy do zrobienia nowych, no bo będzie tego za dużo, ale to jest dobry czas na to, żeby wprowadzić coś nowego. Jeśli my dorośli mamy przekonanie, że wprowadzenie jakiejś zmiany, jakiegoś rytuału będzie pozytywne, będzie rozwojowe, będzie satysfakcjonujące, będzie służyło w jakiś sposób mojej rodzinie, to jest dobry moment, żeby powoli tę zmianę wprowadzać.
3: A jeśli jednak pojawiają się trudności, to jakie? Co może sprawiać trudność dziecku w tych pierwszych tygodniach?
4: No dostosowanie się do tych nowych warunków, do tego, że dzieci mają obowiązki. Natomiast no, tak wygląda świat. My wszyscy mamy jakieś obowiązki. W szkole podstawa programowa jest dostosowana do wieku, więc od 5-latków wymagamy tyle, ile od 5-latków, od 15-latków tyle, ile od 15-latków. No życie składa się nie z samych przyjemności, nie z samego lipca, sierpnia, ale z września i pozostałych miesięcy również. Ważne jest, żeby pokazywać dzieciom. My dorośli mamy swoje obowiązki, my mamy swój zakres działania. Dzieci mają swój zakres działania. Oczywiście jeśli widzimy, że naszemu dziecku jest szczególnie trudno, to warto o tym rozmawiać. Warto o tym porozmawiać najpierw z samym dzieckiem. Zobaczyć, z czym jemu jest trudno. Czy jemu jest trudno z treścią programową? Czy jemu jest trudno w relacjach rówieśniczych? Czy jemu jest trudno, bo na przykład chodzi za późno spać i codziennie rano wstaje niewyspane? No więc jak ma nie odbyć się poranna awantura, jeśli dziecko jest niewyspane, jeśli jest zmęczone, jeśli nie miało szansy na regenerację? Najpierw trzeba się przyjrzeć temu, później porozmawiać z dzieckiem, w którym miejscu jemu jest trudno,

0: jeśli nadal to za mało, to pójść do szkoły, porozmawiać z wychowawcą, z nauczycielem przedmiotu, z którym dziecku jest trudno, z psychologiem, pedagogiem szkolnym. Jeśli to wszystko to za mało, to oczywiście zapraszamy nieustająco do kontaktu z naszą sochaczewską poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Przypomnę, korzystając z czasu antenowego, że zgłosić dziecko można do nas bez żadnego skierowania. Funkcjonujemy bezpłatnie. Mamy bardzo dobre terminy. W tym momencie czas oczekiwania na diagnozę to jest około 4, może 6 tygodni. Niepotrzebne jest żadne skierowanie. Zgłosić dziecko można telefonicznie. Można napisać do nas maila. Oczywiście na samą diagnozę musi być rodzic, musi być podpis formalny, opiekun prawny lub rodzic musi być z dzieckiem. My też potrzebujemy tego rodzica właśnie po to, żeby porozmawiać, co jest trudne dla tego dziecka. Jeśli mamy taką możliwość, a dziecko ma takie potrzeby, to może jakieś zajęcia dodatkowe, może znalezienie dziecku jakiejś pasji, jakichś dodatkowych aktywności, a może taka zwykła, codzienna pomoc w tych pracach domowych. No właśnie ten czas, to żeby być razem, żeby być blisko tego dziecka. Myślę, że ta jesień ma w ogóle taką dodatkową wartość. Pogoda na razie jest piękna, ale wiemy dobrze, że będzie coraz gorsza. To też można wykorzystać, przekuć na pozytyw. Będziemy więcej w domu. Może nie zawsze te wszystkie dodatkowe zajęcia, one są oczywiście fajne, są rozwojowe, ale może niekoniecznie piąte korepetycje są mojemu dziecku potrzebne. Może mojemu dziecku jest potrzebne, żeby pod kocykiem poczytać mu książkę. Może to, żeby porozmawiać. Może zrobić naleśniki i zwolnić, zatrzymać się, być gdzieś przez chwilę, ale tak naprawdę. Nie w świecie wirtualnym, tylko w świecie realnym. Obok mojego dziecka, z moim dzieckiem, żeby znaleźć czas tylko dla niego. I w tej jesieni, w tym rozpoczęciu roku szkolnego też widzę dużo takich szans.
1: Mm-hmm. No właśnie dotknęła tutaj pani tematu, który chciałyśmy poruszyć podczas tej rozmowy, a mianowicie uzależnienia dzieci, młodzieży zwłaszcza od smartfonów, od telefonów. Jak tutaj działać?
0: Co zrobić, żeby dzieci odłożyły choć na chwilę te ekrany? Myślę, że przede wszystkim odłożyć swoje ekrany.
1: Proszę Państwa,
0: czy my
1: własne,
0: się przyznajemy do tego, czy nie, to my spędzamy bardzo dużo, za dużo czasu z nosem przyklejonym do swojego ekranu. Do telefonu, do smartfonu, tableta, iPada i jakkolwiek tego nazwiemy. I ja wiem, że my wszyscy mamy wytłumaczenie do pracy, tylko trzeba by było sobie zrobić rachunek sumienia i zobaczyć, ile czasu spędzam naprawdę do pracy. Ile czasu muszę zamawiać coś przez internet czy wysyłać maile, a ile czasu po prostu skręciłem gdzieś na manowce i sobie tam skroluję.
1: Mm-hmm.
0: Dorośli korzystają za dużo, dzieci poprzez naśladownictwo też korzystają za dużo. Trzeba pamiętać, że my jesteśmy z innego pokolenia. My żyjemy w świecie realnym i wirtualnym, oni mają już jeden wspólny świat. To nie jest świat realny i wirtualny. Nie demonizowałabym tych ekranów. W ograniczonym czasie, jakby nie zatrzymamy postępu. Dzieci będą korzystać z tych ekranów i niech korzystają. Tak jak, nie wiem, jak oglądają bajkę przez jakiś czas w samej dobrej, mądrej bajce. Nie ma nic złego. Ona uwrażliwi, pokaże jakieś odmienności, różnorodności. Natomiast tutaj czas zrobi różnicę. Ile czasu moje dziecko spędza przed ekranem? Co można zrobić? Przede wszystkim zaproponować jakąś alternatywną aktywność. I znowu, to jest pora roku, która bardzo temu sprzyja. Możemy zrobić kakaoko, pójść na kasztany, na żołędzie. Mówię o małych dzieciach. Dla starszych dzieci to będzie czas, który możemy poświęcić na wartościową rozmowę. Ale najpierw ja, rodzic, odkładam swój telefon, a potem mam ten czas z dzieckiem. To jest też moment, kiedy może wprowadźmy w naszych domach, tak jak wspominałam wcześniej, jakieś zmiany, jakieś rytuały. Ustalmy, że w jakichś godzinach korzystamy z telefonów, a w innych nie korzystamy. Może sprawdzi się jakiś koszyczek, do którego wszyscy odkładamy te telefony. Jakaś półka, gdzie te ekrany lądują przez jakiś czas, który mamy wspólnie.
1: Dla siebie. I tu musimy postawić kropkę. Z optymizmem spójrzmy na tę jesień. Na ten
0: zdecydowanie.
1: Początek roku. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Przypomnę tylko, gościem audycji była Aleksandra Siekiera, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej w Sochaczewie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Była to audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja. Reklama.

0: set.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
4: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
5: Skąd do szkoły wziąć coś na mózg i ząb? Kto pomoże tu? Skulpator z delikatesów Centrum.
6: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Cena przed obniżką 19,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99. Limit 3 kilo na delikartę. W delikatesach

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
5: Reklama.

0: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: Dzisiaj Bar Brothers Grzegory, czynny do 19. Jeśli chodzi o zdanie dnia, które polecają, no to zupa ogórkowa, dzisiaj ją dostaniecie. Ryba miruna również się znalazła w daniu dnia. A do tego ziemniaki, surówka z kiszonej kapusty. W ofercie także smażony morszczuk oraz pierogi ręcznie robione domowe z mięsem, pielmieni, a także ukraińskie. Już teraz wszystkim tym, którzy myślą o obiedzie, życzymy smacznego.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Spałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Karkówka wieprzowa 20,49 za kilogram. Filet z kurczaka 18,39 za kilogram. Promocja obowiązuje do 3 października lub do wyczerpania zapasów.
2: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Sponsorem programu jest Śniadaniownia Kurnik. Dostawca włoskich śniadań do firm Sochaczew Rejmonta 4.
0: Reklama.
6: Punktualnie w południe o 12 wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: To ważny dzień dla gminy Iłów. Już dziś do zaszczytnego grona honorowych obywateli gminy dołączą Marian i Henryk Popielarkowie. Od tego zaczynamy. W tym serwisie o nadchodzących wydarzeniach, do udziału w których zaprasza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Będzie też o nowym proboszczu parafii w Pilawicach. Stery objął tu ksiądz Łukasz Gawrzydek. Wiadomości lokalne Jowita Leszczyńska. Już dziś bracia Marian i Henryk Popielarkowie dołączą do zaszczytnego grona honorowych obywateli gminy Iłów. Stanie się to na wniosek wójta Jana Kraśniewskiego podczas uroczystej sesji. O postaciach podczas wydarzenia opowie Jakub Wojewoda ze Stowarzyszenia Muzealna Grupa Historyczna 2 Batalionu 18 Pułku Piechoty.
8: Jest to szczególna forma upamiętnienia czynu zbrojnego Armii Krajowej na ziemi sochaczewskiej. Tutaj szczególnie zasłużyli się Marian i Henryk Popielarkowie, którzy jako żołnierze konspiracji odnaleźli i ponownie ukryli sztandar 68. Pułku Piechoty. No potem niestety zginęli podczas walk w Powstaniu Warszawskim, ale właśnie tym czynem szczególnym zasłużyli się dla upowszechniania historii i pokazali, że symbole wojskowe, symbole narodowe są bardzo ważnym elementem dla całej społeczności.
7: Start uroczystej sesji o godzinie 15. W dalszej części zaplanowano posadzenie dębów pamięci, odsłonięcie obelisku, apel pamięci i salwę honorową.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
7: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie zaprasza do udziału w atrakcjach przygotowanych na niedzielę 11 października. Mogą wziąć w nich udział całe rodziny, a nawet ich kudłaci przyjaciele. Tego dnia bowiem odbędą się jesienna piątka i drugi sochaczewski bieg z psem.
9: Jesienna piątka jest to ostatni bieg VFM Sochaczewskiej Triady Biegowej. Bieg odbędzie się w parku przy Szkole Muzycznej. Jest to zamknięta trasa dla ruchu, ponieważ start jest przy Szkole Muzycznej i biegniemy w stronę Czerwonki. Później jest nawrót i wracamy z powrotem na metę. Tego dnia również, tak jak obiecaliśmy, wiosną w Karwowie, druga edycja sochaczewskiego biegu z psem. Bieg będzie na około 2 km po parku, także serdecznie zapraszamy, będą medale, a dla tych, którzy byli z nami na wcześniejszych biegach sochaczewskiej triady biegowej, będą specjalne statuetki. Dodam jeszcze, że ten bieg to jest bieg na 5 km, więc to jest bardzo dostępny dystans dla każdego. Nawet sama w ubiegłym roku startowałam w tym biegu, także serdecznie zapraszam.
7: Mówiła dyrektor Mosiru Izabela Wojdyno. I zmieniamy temat. Parafia w Pilawicach ma nowego proboszcza, księdza Łukasza Gawrzydka. Z tej okazji w Urzędzie Gminy Sochaczew miała miejsce wizyta księdza Piotra Żądło, który przedstawił nowego duszpasterza. Ksiądz Gawrzydek pełni także funkcję zastępcy dyrektora Caritas diecezji łowickiej oraz wizytatora nauki religii w rejonie sochaczewskim. Wcześniej był wikariuszem w Głownie i parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie.
10: Jest wyrok sądu dla męża, który zostawił żonę na mrozie, a wcześniej dotkliwie ją pobił. Sąd okręgowy w Lublinie skazał Michała M. na 6 lat i 1 miesiąc więzienia. Do tej rodzinnej tragedii doszło w lutym ubiegłego roku w gminie Trzydnik Duży na Lubelszczyźnie. Kobieta zmarła w szpitalu. Prokuratura oskarżyła 48-letniego wówczas mężczyznę o zabójstwo z zamiarem ewentualnym. Wyrok jest nieprawomocny. Maja Chwalińska pożegnała się z turniejem w Chinach i to już w pierwszym swoim meczu. Polka przegrała wygrała z niżej notowaną Ukrainką Dianą Jastrzębską. Ten pojedynek śledził Błażej Kulesza.
11: W tym sezonie Maja Chwalińska dobre występy przeplata tymi kiepskimi i właśnie do gatunku tych gorszych należy zaliczyć pojedynek w Pekinie. Równą walkę Polka prowadziła z Dianą Jastrzębską tylko w pierwszej części pierwszego seta, gdy odrobiła przełamanie i było po dwa. Potem nie potrafiła znaleźć sposobu na agresywną grę rywalki i w pierwszej partii ostatecznie przegrała 6-3. Drugi set był już pod zupełną kontrolą Ukrainki i zakończył się wynikiem 6-1.
10: Na razie więc Polka musi odłożyć marzenia o pierwszej 20 rankingu WTA.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
12: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Powiem Wam, że Wasze samopoczucie powinno iść w parze z pogodą, dlatego że wiatr delikatnie drzewami koły. Czapki z głowy nie strąci. Warunki biometeo bardzo dobre, bardzo dobra jakość powietrza i 17 stopni, dużo słońca w Sochaczewie. Tak też będzie przez cały dzień, maksymalnie nawet 22 kreski po godzinie 15, więc tego się trzymamy. A jeśli chodzi o wieczór, no to temperatura na poziomie 12, nawet 11 stopni. Za to 6 na termometrze jutro o poranku, więc będzie naprawdę chłodno. Ale w ciągu dnia 22 stopnie, podobnie jak dziś, więc sobota cieplutka. Niedziela też z 20, ale przez chmury ta temperatura odczuwalna może być trochę niższa, no i 18-20 stopni na początku przyszłego tygodnia. Całkiem niezła prognoza, zwłaszcza na weekend, prawda?
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
12: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Popołudnie z Radiem Sochaczew.
6: I mi ten zaszczyt dzisiaj przypadłby Was wprowadzić muzycznie i pogodnie w weekend, moi drodzy. 6 minut po godzinie 12 w drugiej części dnia, elektryczne gitary i nie tylko. Dużo dobrego grania, a dziś Światowy Dzień Uśmiechu, więc póki jedynki w parze, póki klawiatura pełna, to szerzcie te uśmiechy od lewej do prawej do współpracowników czy współdomowników. Najważniejsze, byście pogodnie i fajnie spędzili ten piątek z Radiem Sochaczew. Gramy!
0: Popołudnie z Radiem Sochaczew.

0: dnia. Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą fur, styrobeton zamiast styropianu.
1: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianofur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: bardzo lubię ten numer, Oskar Cyms, bez końca. 19 minut minęło od godziny 12. Bardzo ważny apel i ważny komunikat. Jeśli wasze zaangażowanie w pracę wynosi obecnie gdzieś w okolicach 2%, nie martwcie się, do poniedziałku i tak nikt nie zauważy. Wytrzymajcie jeszcze chwilę, weekend na horyzoncie, a do tego mnóstwo pozytywnych melodii w Radiu Sochaczew. Za moment zerkniemy na tusochaczew.pl i porozmawiamy m.in. o tym, co ta jesień przyniesie w kwestii muzyki i nowości. Łam na horyzoncie, Wake Me Up Before You Go Go, do tego Sombr, Sanach czy chociażby In Excess, Never Tear Us Apart. Ten klasyk także w Radiu Sochaczew na was czeka właśnie gdzieś między godziną 12 a 13. Niedługo.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Znasz produkty. Teraz poznaj ludzi, którzy je tworzą. Fast Service zaprasza na Dni Otwarte. Spotkanie odbędzie się 6 października. Opowiemy ci o pracy na produkcji i magazynie. Odpowiemy na pytania i pokażemy możliwości rozwoju. Sochaczew, ulica Ziemowita 3, godzina 14. Nie tylko szukaj pracy, poznaj ją od środka.
12: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest La Kostka.

0: Stanach. Radość, uśmiech i pozytywne rytmy w Radiu Sochaczew na Piątello, moi drodzy, i nic tego nie zmieni. Najważniejsze, moi drodzy, żeby się wspierać i przetrwać. Odliczamy do weekendu, odliczamy do wyjścia z pracy, a dzisiaj w kalendarzu właśnie 2 października, Światowy Dzień Uśmiechu. W związku z tym moja redakcyjna ekipa ruszyła w miasto, poszła zwiedzać Sochaczew i pytać was właśnie, co ten uśmiech na twarzy wywołuje i czy lubicie się od czasu do czasu uśmiechnąć?
1: No na pewno. Bardzo lubię się uśmiechać i mam do kogo, bo mam wnuków i takich fajnych, kochanych i ciągle się do nich uśmiecham.
2: Nie bardzo, ze względu na zdrowie.
3: Uśmiechać lubię, bardzo się lubię uśmiechać.
4: Lubię ładne panie, no i się uśmiecham.
0: A kto nie lubi, niezależnie od wieku i okoliczności, prawda? Byle żeby żona nie słyszała.
5: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 Dzień dobry w sobotę.
6: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
7: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Uśmiechu życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Autopromocja. Reklama.

0: zawsze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochacze Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochacze Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96 500 Sochaczew z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
4: Wszystkich fanów koszykówki zapraszamy na mecz drugiej ligi męskiej. Rysie Sochaczew, Lublinianka Cool Basketball. 3 października, godzina 19, Hala Mosir w Chodakowie. Liczymy na wasz doping.
5: Jeszcze więcej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45. Przy trasie na Warszawę.
9: Reklama.

Fantastyczny numer Smokey, Living Next Door to Alice. 9 minut przed godziną 13. Wiecie co, moi drodzy, ja kiedyś też znalazłem pewną Alicję, za którą dałbym sobie rękę uciąć i bym teraz nie miał ręki. Natomiast wracamy do muzyki. Take Me to the Clouds Above. Już teraz w Radiu Sochaczew. Po godzinie 13 zerkniemy sobie w internety, bo dzieje się sporo. Będę was zapraszał też na wydarzenia sportowe, bo tych mnóstwo będzie na terenie Sochaczewa i nie tylko. No i muzyka, która pomaga nam odliczać do tego, co nieuniknione, czyli do wyjścia z pracy. No mam nadzieję, że dzisiaj żadnych nadgodzin nie będziecie łapać. Co zrobić? Jak przetrwać? Kolejna porada z tym związana tuż po godzinie 13 w Radiu Sochaczew właśnie.

0: Reklama.
1: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Karkówka wieprzowa 20,49 za kilogram. Filet z kurczaka 18,39 za kilogram. Promocja obowiązuje do 3 października lub do wyczerpania zapasów.
2: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
3: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
4: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Koszuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Koszuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
7: Punktualnie o 13 w radiu Sochaczew w wiadomości.
8: Sochaczewska 80 z dużym dofinansowaniem od portu Polska. Do placówki trafi 250 tysięcy złotych na zakup pomocy dydaktycznych. W powiecie sochaczewskim odbędzie się trening reagowania na ataki z powietrza. Akcję zaplanowano w kilku lokalizacjach. W tym serwisie będzie też o przypadającym w niedzielę Światowym Dniu Zwierząt. To dobra okazja, by zastanowić się nad problemem bezdomności czworonogów. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. W Starostwie Powiatowym w Sochaczewie odbyło się podpisanie umowy w ramach programu Edukacja, realizowanego przez Port Polska. Program stanowi realne wsparcie dla szkół technicznych i branżowych. Z dofinansowania w kwocie 250 tysięcy złotych skorzysta zespół szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, tak zwana 80.
9: Przedstawiciele Portu Polska uznali za potrzebę, żeby powiatowe szkoły angażować do przyszłych swoich planów również funkcjonowania później portu. Fajnie, że udało się zauważyć te zawody, w których kształcimy, czyli technik mechanik, technik elektryk, technik logistyk i technik spedytor. Są to niewątpliwie takie zawody, w których można będzie uczestniczyć i w budowie, i potem w działalności portu. Ale chcę Państwu powiedzieć, że żeby nadążać nad taką nowoczesną techniką, to oczywiście, że wzbogacanie pracowni komputerowych czy pracowni przedmiotów zawodowych jest bardzo istotne. I właśnie w tym projekcie będziemy mieli to, czego nie jesteśmy w stanie zakupić sobie po prostu jako szkoła. Będą symulatory, będą programy komputerowe, będą pomoce dydaktyczne do tych czterech zawodów, które wymieniłam.
8: Mówiła obecna przy podpisaniu umowy dyrektor 80 Julia Jakubowska.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
8: W najbliższą sobotę w godzinach między 11 a 14 na terenie całego województwa mazowieckiego odbędzie się trening reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. W ramach treningu przed remizami OSP, a także przed Sochaczewską Komendą Straży Pożarnej przygotowane będą przez strażaków stoiska edukacyjne dla mieszkańców. Na terenie powiatu przewiduje się stoiska przy OSP w Wyczółkach, Brochowie, Iłowie, Młodzieszynie, Nowej Suchej, Rybnie i Teresinie. I zmieniamy temat. 4 października przypada Światowy Dzień Zwierząt. Niestety problem bezdomności, a także złego ich traktowania jest wciąż aktualny. Choć Marta Pytlowany z organizacji Koty z Sochaczewa widzi tu pewną poprawę.
10: Z roku na rok świadomość ludzi jest coraz lepsza, mam takie wrażenie. I też sporo ludzi wybiera adopcję takiego potrzebującego zwierzęcia zamiast zakup z jakiejś hodowli. Prawda jest taka, że takie zwierzę, które gdzieś tam coś przeżyło złego, naprawdę potrafi tak mocno pokochać, podziękować i tak odwdzięczyć się za to serce, któremu pokazujemy, że jest to nie do opisania i nawet te domy, które od nas adoptowały, czy koty, czy psy, jak się do nas odzywają, czy wysyłają zdjęcia, są po prostu zakochani zarówno właściciele w zwierzętach, jak i zwierzęta w właścicielach.
8: Organizacja opiekuje się w tej chwili 80 kotami. To zwierzęta głównie z Sochaczewa, choć jeśli jest potrzeba, grupa pomaga kotom nawet z Podlasia.
11: Wiadomości ekonomiczne.
12: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
13: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
14: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
15: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ceny paliw na stacjach mają zostać obniżone do poziomu obiecanego w kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej, powiedział prezydent Karol Nawrocki w orędziu, informując, że podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych, czym zaskoczył premiera. Prezydent zaznaczył przy tym, że nie wycofuje zarzutów dotyczących niekonstytucyjności tych przepisów i że chce, by Trybunał Konstytucyjny zbadał je w trybie następczym. Oskarżył również rząd o zwlekanie z obniżką cen paliw, o czym więcej Tomasz Fęsk.
16: Według prezydenta rządzącym nie zależy na obniżeniu cen paliw, bo wolą zarabiać na podatkach od nich. Zdaniem Karola Nawrockiego olej napędowy po 9 zł to większy zysk Orlenu, który potem, tu cytat, wypłaci ministrowi finansów solidną dywidendę. Swoją zmianę zdania w sprawie ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych prezydent tłumaczy tym, że nie chce, by rządzący brali Polaków za zakładników.
17: Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Paliwo ma być tańsze teraz.
16: Jeszcze przed orędziem premier Donald Tusk oskarżył prezydenta o obstrukcję.
18: Z punktu widzenia Karola Nawrockiego zła sytuacja w Polsce to większe kłopoty dla rządu.
16: Według rządzących ustawa o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych przyniesie ponad 4 miliardy złotych wpływów, które będzie można wydać na obniżkę cen paliw.
15: Tankowanie na stacjach paliw ma być tańsze już od tego weekendu. Samorządy inwestują w schrony dla pacjentów szpitali w Łódzkiem na przystosowanie pomieszczeń. W tym celu pieniądze dostały Szpital Kopernika w Łodzi i Szpital w Piotrkowie Trybunalskim. Jak mówi rzecznik Szpitala Kopernika, takie miejsca są niezbędne. I dlatego
19: w Szpitalu Kopernika w Łodzi prace obejmą pomieszczenie zakładu teleradioterapii. Szacunkowa wartość prac to 3 miliony złotych.
15: Koszt przystosowania pomieszczeń w obu placówkach ma wynieść ponad 7 milionów złotych. Mapę schronów można znaleźć pod adresem gdziesieukryć.pl.
12: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
13: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
14: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
4: Popołudnie z Radiem Sochaczew.
7: Moi drodzy, obiecałem wam konkretną poradę, jak przetrwać piątek w pracy, byśmy nie mieli więcej roboty niż to, co musimy zrobić. Zatem zasada jest prosta. Pamiętajcie, unikamy łapania kontaktu wzrokowego z przełożonymi albo z szefem. Nie patrzymy prosto w oczy. Szybciej chodzimy po firmie, wtedy człowiek wydaje się, jakby miał więcej obowiązków. I tego się trzymamy, to nam pomoże przetrwać do godziny 15, 16, 17, w zależności od tego, o której kończycie.
4: Popołudnie z Radiem Sochaczew.
7: Eurythmics Sweet Dreams na dobry początek tej godziny, 6 po 13. Wysłuchacie Radia Sochaczew.

0: Mamy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: No to moi drodzy, mogę Wam powiedzieć obiektywnie, że będzie się działo, dlatego że już w najbliższy weekend w niedzielę o 13.30 mecz domowy naszych rugbystów. Rugby Klub Orkan zagra ze Spartą Jarocin oczywiście, natomiast w sobotę będziemy mieć pod kątem siatkarskim i piłkarskim, dlatego że turniej siatkówki się będzie odbywać o Puchar Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej. Te rozgrywki w dwóch obiektach sportowych w halach przy Chopina i przy Kusocińskiego ze względu na to, że liczba uczestników jest duża. No a stawką zwycięstwo i udział w rozgrywkach jesienno-zimowych bez wpisowego. Do tego mecze piłkarskie, o których już za moment Wam opowiem, zwłaszcza, że nasze drużyny to gwarancja goli, więc mam nadzieję, że i jutro w meczach domowych tych goli brakować nie będzie. Przed godziną 14 też zerkniemy sobie na tusochaczew.pl.
2: Autopromocja.
3: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
4: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na Twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
2: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Poleregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Poleregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
11: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
12: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
11: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze, spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
3: Jeszcze więcej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
7: Reklama.

0: I wszystko jasne. Marisa, będzie pięknie, 23 minuty przed godziną 14. To Radio Sochaczew, moi drodzy. Mary J. Blige, Family Affair było grane. Będzie grane za to Inner Circle, czyli Games People Play. Do tego Goles Orchestra, James Hype, czy chociażby Enrique Iglesias, Tired of Being Sorry przed godziną 14. Tak, żeby nam pięknie ten dzień upływał w rytmie najfajniejszych melodii. Ale obiecałem wam dobrego newsa, bo piątek to jest taki dzień, kiedy możemy dzielić się fajnymi wnioskami i dobrymi rzeczami, które dzieją się na terenie naszego powiatu. Jak informuje portal tusochaczew.pl, gmina Teresin w tym roku szkolnym zdecydowała się na wsparcie rodziców w zakupie obiadów dla ich pociech w stołówkach szkolnych. Efekt jest zaskakujący. Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Teresin podjęto temat obiadów w tutejszych szkołach. Od września samorząd dopłaca do obiadów, a dzięki temu zamiast 16.30 rodzic zapłaci za posiłek dla dziecka 11 zł. Efekty są zaskakujące, a mówił o nich zastępca wójta Paweł Wróblewski. Na koniec minionego roku szkolnego z obiadów szkolnych korzystało 90 osób. Obecnie liczba wydawanych obiadów to 173 obiady. W idealnym świecie fajnie by było, gdyby dzieciaki w szkołach po prostu mogły jeść dobrze za darmo. Może kiedyś się doczekamy, żeby te posiłki były jakościowe i dla wszystkich.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Remont, budowa, wielkie porządki. Nie martw się odpadami. Remondis zapewnia bigbaki, kontenery oraz pojemniki na każdy rodzaj prac. Odwiedź nas w nowej siedzibie Sochaczew, ulica Chemiczna 12A. Telefon 46 862 20 42. Remondis. Masz odpady? My mamy rozwiązanie.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
7: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
8: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
7: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Jeszcze więcej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.

9 minut do godziny 14, jeszcze obiecany Enrique Iglesias. Moi drodzy, nie wiem, czy wiecie, jaki jest najkrótszy żart na piątek. Brzmi on tak. Zrobię to dzisiaj, mówi pracownik do szefa.

U nas piątek upływa w rytmie najlepszej muzyki, oczywiście w Radiu Sochaczew. Enrique Iglesias obiecany, Tired of Being Sorry. A po godzinie 14 kolejne rozmowy, goście i fajne rzeczy związane ze zdrowiem i samopoczuciem, a także Urszula między innymi Rihanna.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
4: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
0: Autopromocja.
5: Reklama.

0: set.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Boot DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Boot DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304.
4: Specjalne promocje dla Ciebie w Gram Market. Szynka od szwagra Krakus, tylko 2,99 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Pomidor gruntowy za 3,75 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,99. A wkład elektryczny do zniczy S2 jedyne złoty 59 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
5: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
6: Jeszcze więcej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
9: Reklama.
10: Jest 14, są i wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Ulica Makowa w Sochaczewie do przebudowy. Miasto ogłosiło przetarg na realizację zadania. Koszt to blisko 3 miliony złotych. W tym serwisie o nadchodzących wydarzeniach, do udziału w których zaprasza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Będzie też zaproszenie do Sennickiego Pałacu. Już w sobotę narodowe czytanie i koncert z okazji Dnia Seniora. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Ulica Makowa w Sochaczewie zostanie przebudowana. Łączna wartość inwestycji została określona na 2 miliony 700 tysięcy złotych. Miasto właśnie ogłosiło przetarg na realizację zadania. Inwestycja obejmie kompleksową modernizację drogi wraz z wykonaniem robót sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych. W ramach zadania przewidziano również prace związane z zielenią, oznakowaniem, niezbędne roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i wykończeniowe. Zakres inwestycji obejmuje także regulację wysokości istniejących urządzeń infrastruktury sanitarnej. Zgodnie z dokumentacją projektową przebudowany zostanie odcinek o długości około 180 metrów. Jezdnia będzie miała 6 metrów szerokości. Będą też chodniki i pobocza.
12: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie zaprasza do udziału w atrakcjach przygotowanych na niedzielę 11 października. Mogą wziąć w nich udział całe rodziny, a nawet ich kudłaci przyjaciele. Tego dnia bowiem odbędą się jesienna piątka i drugi sochaczewski bieg z psem.
13: Jesienna piątka jest to ostatni bieg VFM Sochaczewskiej Triady Biegowej. Bieg odbędzie się w parku przy Szkole Muzycznej. Jest to zamknięta trasa dla ruchu, ponieważ start jest przy Szkole Muzycznej i biegniemy w stronę Czerwonki. Później jest nawrót i wracamy z powrotem na metę. Tego dnia również, tak jak obiecaliśmy, wiosną w Karwowie, druga edycja sochaczewskiego biegu z psem. Bieg będzie na około 2 km po parku, także serdecznie zapraszamy. Będą medale, a dla tych, którzy byli z nami na wcześniejszych biegach sochaczewskiej triady biegowej, będą specjalne statuetki. Dodam jeszcze, że ten bieg to jest bieg na 5 km, więc to jest bardzo dostępny dystans dla każdego. Nawet sama w ubiegłym roku startowałam w tym biegu, także serdecznie zapraszam.
11: Mówiła dyrektor Mosiru Izabela Wojdyno. W najbliższą sobotę o godzinie 15 na terenie pałacowo-parkowym w Sannikach odbędzie się Narodowe Czytanie. Wydarzenie zaplanowano tuż przed koncertem. Więcej na ten temat mówi dyrektor Europejskiego Centrum Artystycznego Fryderyka Chopina Monika Patrowicz.
0: Bardzo serdecznie zapraszam na Narodowe Czytanie zorganizowane razem ze Szkołą Podstawową w Sannikach. Na sali lustrzanej będzie można spotkać się i posłuchać Dziadów Adama Mickiewicza. Będę tam też miała malutką swoją rolę, ale w większości młodzież, ale i nie tylko, bo nasza artystka, która w tym dniu będzie grała koncert, również bierze udział.
11: Wstęp na Narodowe Czytanie jest wolny. Z kolei o 16 odbędzie się koncert z okazji Dnia Seniora. Będzie to muzyczne spotkanie poświęcone twórczości Mieczysława Foga i Hanki Ordonówny. Szczegóły na stronie Sannickiego Pałacu.
9: Polscy kierowcy mają odczuć ulgę na stacjach paliw. Benzyna z szóstką z przodu, olej napędowy poniżej 8 zł. Taka nowa rzeczywistość może być już od jutra. Karol Nawrocki wieczorem ogłosił, że podpisał rządową ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, a zysk z podatku ma posłużyć właśnie na wdrożenie obniżek cen paliw. Mówi Jan Grabiec, szef kancelarii premiera.
14: Chcemy wprowadzić obniżone ceny paliw tak szybko, jak to tylko możliwe. Musimy dać jeszcze kilkanaście godzin oczywiście na tym tysiącom stacji benzynowych w Polsce, żeby stosowały się do rozporządzenia.
9: Na program CPN ma obowiązywać do końca roku.
12: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Prezydent USA Donald Trump ostrzegł, że Iran zostanie bardzo mocno uderzony, jeśli okaże się, że ma związek z atakiem pilota na pokładzie samolotu linii Fly Dubai lecącego do Izraela. Podczas dramatycznych wydarzeń, do których doszło w środę, pasażerowie pomogli zapobiec katastrofie maszyny. Samolot awaryjnie lądował w Arabii Saudyjskiej, a następnie przewieziono pasażerów, w większości Izraelczyków, do kraju, gdzie powitano ich jak bohaterów. Doktor Agnieszka Bryc zauważa, że choć wciąż nie wiadomo, czy była to próba ataku terrorystycznego, czy na przykład skutek choroby psychicznej pilota, to władze Izraela już wykorzystują politycznie ten incydent.
15: Jednocześnie sprawa samolotu emirackich linii lotniczych stała się natychmiast częścią walki politycznej w zbliżających się za niecały miesiąc wyborach do Knesetu.
9: Prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich zarządził śledztwo w sprawie zdarzenia. Ma ono ustalić, czy było związane z działalnością terrorystyczną, czy zostało wcześniej zaplanowane lub przeprowadzone na czyjeś polecenie.
12: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Błękit nieba po horyzont, a przynajmniej z tego naszego radiowego okna. Jeżeli są gdzieś chmury, to ja ich nie widzę. Widzę natomiast piękny dzień, słoneczny dziś Sochaczew, bardzo dobra jakość powietrza, wiatr delikatny do 20 km na godzinę, no to znaczy, że jak będziemy rowerem mknęli w stronę Campinosu, to nas z maszyny nie strąci. 22 stopnie to wynik maksymalny, który gdzieś tam w ciągu godzinki powinien na termometrach się pojawić, wieczorem 12 stopni, w nocy 9, a o poranku nawet 6, więc ten poranek jutrzejszy to raczej taki z tych chłodniejszych, więc się trzeba ciepło ubrać. 22 stopnie w sobotę, 20 w niedzielę, 18 na początku przyszłego tygodnia, do połowy przyszłego tygodnia bezdeszczowo.
12: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Popołudnie z Radiem Sochaczew.
10: W tej godzinie recepta na zdrowie. Na pewno posłuchacie kilku słów, kilku porad związanych z tym, jak zadbać o swoje samopoczucie. Ale i posłuchamy dietetyczki Natalii Gawrylczyk-Zielińskiej i Piotra, trenera Piotra Zielińskiego, także pod kątem sukcesów sportowych, które no już za Piotrem, bo tych tytułów mistrzowskich jest naprawdę wiele, więc przybliżę wam tę postać. Do tego wszystkiego mnóstwo fajnych kawałków i oto dowód.
6: Popołudnie z Radiem Sochaczew.
10: Na piątek w sam raz Urszula, Niebo dla Ciebie, za moment Example, Show Me How to Love. No i po 14.20 nasza audycja Recepta na zdrowie.

0: Moi drodzy, 15 minut minęło od godziny 14, teraz będzie o miłości, ale bez happy endu. Tak to by wyglądało w idealnym scenariuszu, ale niestety życie pisze inne historie. Do mieszkanki powiatu sochaczewskiego napisała osoba podająca się za lekarza wojskowego przebywającego na misji w Afryce. Kontakt trwał kilka miesięcy. W tym czasie internetowy znajomy stopniowo budował zaufanie kobiety. Po pewnym czasie pojawiła się informacja, że rzekomy lekarz został ranny podczas napadu uzbrojonej grupy. Krótko po tym do historii dołączyła kolejna osoba, jego dowódca. Kobieta dowiedziała się, że za zwolnienie lekarza ze służby wojskowej jego powrót należy zapłacić kilkadziesiąt tysięcy złotych. No, ale serce nie sługa. Mieszkanka powiatu sochaczewskiego na ten cel przeznaczyła swoje oszczędności i pożyczkę, a pieniądze zostały na szczęście przechwycone przez banki, zablokowane, gdyż miały trafić właśnie na wskazany rachunek. Na szczęście bank zareagował dobrze, a my przypominamy razem z treścią z artykułu portalu tusochaczew.pl, że na terenie powiatu sochaczewskiego pojawiały się już podobne historie o duńskim wdowcu, pracującym na statku, który miał zostać porwany przez piratów, czy amerykańskich żołnierzach, których zwolnienie ze służby i przylot do Polski wymagały wcześniejszego wniesienia bardzo wysokich opłat, moi drodzy. Moje drogie właściwie. Warto przeczytać, no i warto z tyłu gdzieś tam, żeby się lampka jednak paliła, że ten książę po drugiej stronie to może być jednak wirtualny książę.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: sam. Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
6: Sposób na Twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochacze. W ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
10: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
11: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest Lacoste.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
4: Reklama.
14: Recepta na zdrowie. Dieta, ruch i właściwy styl życia. Czyli poradnik Radia Sochaczew.
15: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
16: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
15: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
17: Zaczynamy nasze kolejne spotkanie. Recepta na zdrowie w studiu dietetyczka Natalia Gawrylczyk-Zielińska. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
17: I trener Piotr Zieliński. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
17: Piotr, przygotowany?
19: Jak zawsze.
17: Dobrze, bo dzisiaj w końcu troszeczkę też o tobie porozmawiamy, dlatego że słuchacze też powinni wiedzieć, że ty tutaj naszym specjalistą i gościem jesteś nieprzypadkowo, bo tak naprawdę jak leci nam trzeci sezon, to chyba nigdy tak, żebyśmy więcej o Piotrze powiedzieli. To chyba nam się nie zdarzyło, z tego co pamiętam. A tutaj możesz powiedzieć, z czym ty dzisiaj do studia przyszedłeś, ponieważ no ta skrzynka no trochę ważyła, co tam się znajdowało w niej.
19: A tak, zebraliśmy kilka pucharów takich, myślę, że najważniejszych i medali z moich startów w zawodach kulturystycznych.
17: No właśnie, zapytam i zacznę od doświadczenia. Ile to już lat, jeżeli chodzi o twoje zamiłowanie do siłowni, o trening, a ile lat było tych takich startowych typowo?
19: Ja taki trening na siłowni to zacząłem około 15 roku życia. Taki trening typowo już na siłowni. Wcześniej ćwiczyłem od 7-8 roku życia, tenis stołowy trenowałem. No to będzie już 25 lat takiego treningu siłowego, a w zawodach minie nam w tym roku. 10 lat temu równo zaczęliśmy się przygotowywać do pierwszego startu.
17: I to już w komplecie z Natalią w pakiecie.
19: Tak.
17: Jak to wyglądało? To pojawił się pomysł? Czy gdzieś tam już ty wiedziałaś, Natalia, też, że ta droga gdzieś tam będzie nakreślona, że Piotr chciałby się sprawdzić kompozycyjnie, to wygląda dobrze? Czy to było tak, że przyjęliście sobie jakiś cel, omówiliście to i...
4: No właśnie, na ostatniej, podczas ostatniego tutaj, ostatniej recepty na zdrowie mówiliśmy o tym, wspominaliśmy o tym, jak słowo takie powiedziane innym zobowiązuje nas do działania w tym celu, tak, który sobie stawiamy. I tutaj u Piotrka było tak, że on gdzieś tam wspominał, mówił o tym, że chciałby kiedyś stanąć, wystartować, spróbować swoich sił w takich zawodach. Aż w końcu pewnego dnia on po prostu w relacji czy w poście na Instagramie po prostu to napisał, że chyba jest czas teraz na to, by spróbować swoich sił właśnie na scenie. No i tak to się już zadziało, bo jak słowo zostało gdzieś tam napisane, puszczone w świat...
17: Już miałeś jakieś zawody na oku? Już jakiś termin był? Czy to było tak, że dopiero stwierdziłeś, że...
19: Nie, dopiero stwierdziłem, że spróbuję w tym kierunku dalej pójść.
17: I to były Mistrzostwa Polski, czy jakieś mniejsze zawody? Jak to wyglądało?
19: Pierwsze to były debiuty kulturystyczne. To są tak, że myślę, że chyba każdy zawodnik sportowy

0: Szóste miejsce wtedy zająłem. Siódme, bo sześć pierwszych miejsc to jest finałowych. Ja nie wszedłem wtedy do finału. Tuż za finałem byłem, siódme miejsce zająłem.
1: A jak się czułeś i pod kątem tego, co przygotowałeś, czyli pod kątem swojej formy i pod kątem przede wszystkim głowy, psychiki, bo tutaj dochodzi też to wycięcie, więc rozumiem, że byłeś lekko głodny. Czy to też wpływało na twój komfort? Jak ty się czułeś na tej scenie?
0: Myślę, że jak się wchodzi już na scenę, to już się zapomina o tym wszystkim, o tym zmęczeniu takim i wycieńczeniu przed samym startem. Dlatego ta adrenalina tak uderza, że to jest ta 15 minut na scenie, to jest...
1: Ale złapałeś bakcyla na tyle, żeby potem kontynuować swoją karierę?
0: Bardzo. Później po debiutach były zawody otwarte Mistrzostwa Wielkopolskie. To też są takie bardzo znane w Polsce zawody. Teraz one są połączone z Mistrzostwami Polski juniorów i weteranów, czyli Masters, bo to też weterani u nas są jakby nazywani weteranami, a to jest powyżej 40 roku życia. I tam te zawody już wygrałem. One były...
2: Jeszcze była Malta, międzynarodowe zawody takie na Malcie
0: Puchar
2: właśnie.
0: Świata.
2: Tak, Puchar Świata, gdzie też
1: czemu poszedłeś dalej w to? Bo to siódme miejsce nie było zadowalające? Czy wiedziałeś, że jesteś w stanie jeszcze zrobić trochę, żeby były te pierwsze miejsca? Co? Bo wiesz, bo to też jest bardzo ważne, co zdecydowało, że poszedłeś dalej.
0: Patrząc na swoją sylwetkę, uważałem, że mogłem też... zająć wyższe miejsca, że dawało mi to możliwości na wejście nawet na podium. Tylko tutaj jest subiektywna decyzja sędziów, tak? Mamy 9 sędziów, z czego wybieranych jest 5 not. I tu zależy, czy się sylwetka podoba, czy nie. Kanony się zmieniają się panele sędziowskie, więc to też zależy od tego, kto siedzi w tym panelu.
1: Okej, powiedz mi, ile tytułów Mistrza Polski masz na swoim koncie?
0: Mam 4 tytuły indywidualnie i 5 w parze.
1: To są krajowe najważniejsze osiągnięcia?
0: Tak.
1: I to były z rzędu zdobywane tytuły?
0: Tak. Te 4 były z rzędu i ten 5 był podczas tego 4. Zdobyłem jeszcze 2 razy wicemistrzostwo. Na początku pierwsze moje zawody to było wicemistrzostwo Polski i ostatnie zawody to były wicemistrzostwo Polski.
1: W międzyczasie pojawiły się jeszcze tytuły zagraniczne.
0: Tak, troszeczkę
1: prospektowaliśmy. Hiszpanii, tak? Santa Susana była?
0: Tak, Santa Susana, tam są organizowane mistrzostwa Europy, to jest takie też znane kulturystyczne miejsce, które się zamienia taką mekkę z całej Europy zawodników. No i tam też przy pierwszym naszym wyjeździe zdobyłem wicemistrzostwo po Europie, więc to też było takie duże osiągnięcie, bo to był chyba mój 4. start w karierze.
2: Też Marbella i Olimpia, tak, na której Piotrek zdobył brązowy medal, także też niesamowite osiągnięcie, świetne zawody, też piękna scena. W ogóle to trzeba powiedzieć, bo te sceny i ta oprawa tych zawodów jest czymś niesamowitym, jeśli chodzi o taki właśnie pokaz kulturystyczny i oglądanie tego. Polecam każdemu, żeby wybrać się na takie zawody i obejrzeć zawodników, zawodniczki, te stroje, to jest naprawdę to są godziny poświęcone na przygotowanie się do samego startu, od rana w zasadzie, jeżeli chodzi o nałożenie wszystkich warstw bronzera, strój, który wcześniej jest dopasowany właśnie.
0: Szyty.
2: Każdy szczegół naprawdę tutaj...
1: To oświetlenie, ten układ, który jest to wszystko jest w twojej gestii, żeby to dobrze zaprezentować?
2: Tak, zdecydowanie. To jest prezentacja sceniczna, to jest jeden właśnie z elementów przygotowania.
0: Bardzo ważny, bo można wytrenować super sylwetkę i jak się nie potrafi pokazać na scenie, to i często tak też jest. Też widzimy, jak jest zawodnik nieodpowiednio rozciągnięty, na przykład nie potrafi wyeksponować mięśni.
2: Potrafi tego właśnie pokazać.
1: A czy to doświadczenie potem przechodziło w ten luz właśnie, że byłeś w stanie zaprezentować się bardzo korzystnie? Czy to było tak, że ty się dobrze na tej scenie czułeś od początku?
0: Ja myślę, że się dobrze czułem na scenie od początku. Dopracowywaliśmy pozowanie za każdym razem też, bo to jakby gdzieś się gubi, zatraca się to, więc to cały czas robiliśmy, nawet tuż przed samym startem i w przerwach non-stop, ale na scenie czułem się bardzo dobrze.
1: A powiedz mi, bo pojawiły się jeszcze medale zagraniczne, które pokazałeś w pięknych szkatułach takich brązowych.
0: Tak.
1: Co to jest za...
0: To był zawody...
1: Chyba najcięższy, tak? Największy medal.
0: Tak, to były zawody z serii Pucharu Świata i jak byłem liderem Pucharu Świata, chyba na 1200 zawodników wtedy akurat prowadziłem i dostałem zaproszenie na zawody do Chin. Wszystko było przysponsorowane od A do Z. Tak, zawody były w niesamowitym miejscu, bo to w takim starym parku chińskim rozgrywane. Przy niesamowitej atmosferze, zaangażowaniu

0: władz lokalnych, władz policji. No coś niesamowitego to było. Takie na miarę mistrzostw świata w piłkę nożną.
1: I tutaj jakoś klimacik też się zmieniał pod kątem zmiany, wiesz, kontynentu. To wpływało na twoje samopoczucie, czy nie? Czy byłeś tak też pod wrażeniem tego wszystkiego, co się dzieje?
0: Myślę, że byłem pod wrażeniem, że to akurat nie wpłynęło. Tam była chyba różnica 6 godzin, ale no jakby nie zauważyłem tego.
1: Jeszcze muszę zapytać o jedną rzecz. Czy podczas tych przygotowań Piotr był wybredny? Jak to wyglądało u was? Ponieważ no, trzeba było dopasować i cały jadłospis, plan ten żywieniowy związany z przygotowaniem do zawodów. Rozumiem, że to też nie trwało miesiąc, tylko to było rozciągnięte w czasie. Jak on to znosił? Bo Piotr wielokrotnie podczas audycji podkreśla, że on lubi stagnację, stały rytm, stałe menu.
2: Piotrek jest profesjonalistą od A do Z, tutaj nie miałam z nim najmniejszych problemów.
1: Ale pracy do domu nie zabierał?
2: Zabierał oczywiście, że dało się to odczuć, ale też no ja też miałam kontakt wcześniej ze sportem, więc jakby wiem, z czym to się je, że tak powiem, i po prostu wyrozumiałość tutaj też no, należała się Piotrkowi, bo naprawdę wiele czasu pracy poświęcił, żeby do tych zawodów doszło. No i byłam dla niego takim wsparciem. Jeśli chodzi o odżywianie, to tutaj no taka analiza na bieżąco, akurat ten kontakt tutaj dzień w dzień razem, ale jeżeli chodzi o ustalenia planu, no to świetna współpraca, bo tutaj nie było tego narzekania, a nawet jeżeli się pojawiało, to na bieżąco gdzieś tam sobie to modyfikowaliśmy i Piotrek stosował się do wszystkich zaleceń. Z mojej strony, no to też udział w różnych i konferencjach takich żywieniowych poświęconych odżywianiu sportowców i wcześniejsze studia podyplomowe, jeśli chodzi o odżywianie w sporcie, no to wszystko tutaj przełożyło się na te wyniki. I to zresztą będą mogli Państwo zobaczyć gdzieś tam w mediach społecznościowych zdjęcia i na te wszystkie medale, które...
1: Tak jest. I jeszcze mam do was parę pytań, ale to już musimy poruszyć w kolejnym naszym odcinku, w kolejnej audycji. Także jak słyszycie, i Natalia, i Piotr nie są tutaj przypadkowo. Także bardzo wam dziękuję. Słyszymy się już za tydzień. Dietetyczka Natalia Gawrylczyk-Zielińska i trener Piotr Zieliński. Zawodnik sportów sylwetkowych, utytułowany także. Dziękuję.
0: Dziękuję.
3: Był to program Recepta na zdrowie w Radiu Sochaczew.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne LD. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Trałutta 27.
4: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocińska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.

0: Britney, bitch.
1: Reklama. Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
7: Noż do 100.
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
10: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
11: Jeszcze więcej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.

10 minut do godziny 15, moi drodzy, Baltimora, za moment Tarzan Boy, Ewa Farna też nam się przytrafi, natomiast teraz ważna informacja związana z tym, że w wielu miejscach w Sochaczewie jedziecie samochodem po prostu wolniej. Tak jest na moście, tutaj doszło do zdarzenia na ulicy Płockiej, droga jest przyblokowana, do tego z Gawłowskiej właśnie w Płocką samochody wjeżdżają, do tego jeszcze na warszawski ruch bardzo duży jest ulic Staszica i Traugutta, także samochody próbują do tej warszawskiej dojechać i przez most przejechać, więc tutaj na razie utrudnienia. Także jeżeli macie taką możliwość, żeby samochód gdzieś zostawić, to radziłbym zostawić, pójść na spacer, nie denerwować się, poczekać, aż ten ruch trochę się zmniejszy. O 15 wiadomości w Radiu Sochaczewa, po 15 jeszcze sprawdzimy sytuację dokładniej na drogach. Także warto zostać z nami i słuchać Radia Sochaczew.

0: końca chcę.
1: Reklama.
2: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochacze Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochacze Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96 500 Sochaczew z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
3: Specjalne promocje dla Ciebie w Gram Market. Szynka od szwagra Krakus, tylko 2,99 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Pomidor gruntowy za 3,75 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,99. A wkład elektryczny do zniczy S2 jedyne złoty 59 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
4: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
5: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka.myśl Sochaczew.pl.
6: Wszystkich fanów koszykówki zapraszamy na mecz drugiej ligi męskiej. Rysie Sochaczew, Lublinianka Król Basketball. 3 października, godzina 19, Hala Mosir w Chodakowie. Liczymy na Wasz doping.
7: Jeszcze więcej muzyki.
8: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna5sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
11: Jest 15, są i wiadomości w Radiu Sochaczew.
12: Sochaczewska 80 z dużym dofinansowaniem od portu Polska. W najbliższą niedzielę odbędzie się ważna impreza sportowa w powiecie warszawskim zachodnim. Chodzi o półmaraton imienia Janusza Kusocińskiego. Chętni wciąż mogą dołączać. Będą też wieści z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rusza 13. edycja lekcji z ZUS-em. Laureaci mogą liczyć na istotne profity. Nic więc dziwnego, że chętnych nie brakuje. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. W Starostwie Powiatowym w Sochaczewie odbyło się podpisanie umowy w ramach programu Edukacja, realizowanego przez Port Polska. Program stanowi realne wsparcie dla szkół technicznych i branżowych. Z dofinansowania skorzysta zespół szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, tak zwana 80.
13: Zawsze ta współpraca kończy się dla nas sukcesem, bo środki otrzymujemy, tak jak w tym przypadku mamy 100% finansowania. Też musimy pamiętać o tym, że to nie jest koniec współpracy, to jest dopiero początek tej współpracy, bo jesteśmy w ciągłym kontakcie z Centralnym Portem Komunikacyjnym i również już myślimy o tym, jak zabezpieczać dobre warunki po to, żeby kadra, która będzie kształcona w naszych szkołach, znalazła bardzo dobre zatrudnienie, bardzo dobre warunki pracy.
12: Mówiła starosta Jolanta Gonta. 4 października odbędzie się 14. półmaraton imienia Janusza Kusocińskiego. To ważna impreza biegowa. targowa dla mieszkańców powiatu warszawskiego zachodniego, skąd pochodził lekkoatleta. Wciąż można zapisywać się do udziału w biegu.
0: To bardzo ważny półmaraton. Wpisał się już taką tradycję na terenie naszego całego powiatu. Od początku start był w Boniu na ulicy Lesznowskiej. Tak będzie również w tym roku. Co roku coraz większa grupa osób, biegaczy bierze udział, więc zachęcamy do zapisów i do półmaratonu, który rozpoczyna się w Błoniu.
12: Mówił burmistrz Błonia Zenon Reszka.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna 13. edycję lekcji z ZUS-em, których zwieńczeniem będzie olimpiada Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Laureaci i finaliści olimpiady otrzymają przepustkę na wymarzone studia.
7: Lekcje z ZUS to projekt, który w prosty i przystępny sposób wprowadza młodych ludzi w świat ubezpieczeń społecznych. Wiedza zdobyta podczas zajęć może przydać się znacznie szybciej niż mogłoby się wydawać. Pierwsza praca, umowa, własna działalność czy choroba to sytuacje, w których warto wiedzieć, jakie ma się prawa i obowiązki. Na laureatów czekają korzyści, które mogą ułatwić dalszą edukację. W zależności od uczelni mogą to być indeksy na studia, dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym czy niższe opłaty za studia. Finaliści i laureaci mogą również skorzystać ze zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego na technika ekonomistę i technika rachunkowości.
12: Mówił rzecznik regionalny ZUS-u Wojciech Ściwiarski. Swój udział w lekcjach należy zgłosić, wypełniając formularz dostępny na stronie zakładu.
14: Znamy już ceny maksymalne paliw. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73 zł, a oleju napędowego nie więcej niż 7,88 zł. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii, a rozporządzenia obniżające akcyzę i VAT na paliwa zostały opublikowane po tym, jak prezydent Karol Nawrocki podpisał rządową ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Komentuje wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: Rozmawiałem przed chwilą z ministrem Miłoszem Motyką, z ministrem energii. To on wydaje jako minister energii informacje na każdy dzień o maksymalnych cenach benzyny, oleju napędowego. Od jutra niższe ceny benzyny dzięki naszej ustawie. Dobrze, że została podpisana przez prezydenta.
14: Obniżka na paliwa będzie obowiązywać do końca roku.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
14: Laboratorium potwierdza, że to substancja ropopochodna, ale nie jest w stanie określić, czym ona dokładnie jest. Takie wyniki badań próbek substancji, którą Bałtyk wyrzucił na plażę, dostał Urząd Morski w Słupsku. Została ona wyrzucona przez morze na odcinku prawie 50 km plaż od Rowów w Pomorskiem po Wicie w Zachodniopomorskim. Posprzątane zostały plaże w Ustce i część plaż w gminie, gdzie obowiązujący od wtorku zakaz wchodzenia został już odwołany.
1: Pogoda.
16: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: No i pięknie, 21 stopni w Sochaczewie. Dobra jakość powietrza, doskonałe warunki biometeo, więc czuć się powinniście naprawdę dobrze. A do tego wszystkiego perspektywa naprawdę 20 stopni jeszcze przez kilka godzin, co najmniej do godziny 18-19, więc jest co robić i jak gospodarować popołudniem. 13 stopni wieczorem, 9 w nocy, 6 nawet o poranku w okolicy godziny 6 i 7, więc chłodniutko, a w najbliższych dniach też 20, jutro słoneczny dzień, w niedzielę nieco chmur i 18 stopni na początku przyszłego tygodnia.
16: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: Popołudnie z Radiem Sochaczew.
11: 6 minut po godzinie 15. Wielu z Was ma uśmiech na twarzy, ponieważ dziś nie tylko Światowy Dzień Uśmiechu, ale i o tej godzinie czasami po prostu już człowiek wychodzi z pracy do domu. Ważna sprawa, moi drodzy, gdy w październiku ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza. Czy będą mrozy? No, biorąc pod uwagę zimę z zeszłego roku, okazało się, że latem kleszczy trochę mniej było, co pewnie ucieszyło miłośników czworonogów. Także jaka będzie zima, tego nie wiemy, ale na pewno będzie niezła. Tego się trzymamy. Bloodhound Gang na początek, The Bad Touch, potem Sarsa, czy będziemy się pamiętać, DJ Antoine, Welcome to Saint-Tropez i mnóstwo dobrej muzyki na popołudnie.

0: I still don't care, czyli nie zależy mi, w sumie mnie to nie obchodzi. Meghan Trainor tak śpiewa 20 minut po godzinie 15 i my możemy to samo powiedzieć o meczu Polska-Rumunia, że niby nam nie zależy, niby nie obchodzi nas to, ale wiemy jedno albo dwie rzeczy. Po pierwsze, że będziemy oglądać, a po drugie, że będziemy mieć nadzieję, że w końcu może ta passa i zła karta się odwróci i nasza reprezentacja w końcu zacznie grać. Albo przynajmniej, żeby zaczęli śpiewać hymny tak jak nasi siatkarze. Reszty nie oczekuję, ale zaangażowanie. Natomiast dzisiaj o 20:45 w ramach Ligi Narodów kolejny mecz z cyklu jak do tego doszło, nie wiem, czyli Polska-Rumunia w fazie grupowej grupy H. Dokładnie o 20:45 ten mecz. No i moi drodzy, taka ciekawostka, nie wiem czy wiecie, ale według specjalistów, bukmacherów i tych wszystkich, którzy typują, szanse naszym powinno pójść nieźle. Faworytem do zwycięstwa w tym spotkaniu jest reprezentacja Polski. I to dziwi, bo ja uważam, że w dzisiejszej piłce nie ma słabe uszy, jak mawiał klasyk, i każdy rywal jest groźny i każdy rywal może nam zaszkodzić. Natomiast pamiętajmy jedno, że największym wrogiem reprezentacji Polski nadal pozostaje reprezentacja Polski.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Autopromocja.
2: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
5: Sponsorem programu jest firma Remondis z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer. Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Znasz produkty. Teraz poznaj ludzi, którzy je tworzą. Fast Service zaprasza na Dni Otwarte. Spotkanie odbędzie się 6 października. Opowiemy Ci o pracy na produkcji i magazynie. Odpowiemy na pytania i pokażemy możliwości rozwoju. Sochaczew, ulica Ziemowita 3, godzina 14. Nie tylko szukaj pracy, poznaj ją od środka.
13: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
1: Jeszcze więcej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: W kilku miejscach w Sochaczewie doszło do delikatnych kolizji. Są utrudnienia na moście, między innymi w ogóle dzisiaj, jeżeli zobaczycie jadąc samochodem albo właściwie siedząc w aucie, że rowerzyści i piesi was wyprzedzają, to nie bądźcie zdziwieni. Dzisiaj w Sochaczewie głównie się stoi, moi drodzy. Ulica Warszawska praktycznie przed stadionem od stacji benzynowej, długi korek przez miasto na wysokości Alei 600-lecia, Staszica, Traugutta właśnie do Płockiej. Tutaj stoicie, wolno się życie toczy właśnie kierowcom. Wzdłuż Alei 600-lecia jedziecie wolniej, na Piłsudskiego stoicie, także na obwodnicy, na Żyrardowskiej 15 sierpnia, czy chociażby z Gawłowskiej do Płockiej. Tutaj, jeśli chodzi o Okrzei i 15 sierpnia, poruszając się w kierunku obwodnicy, o ile dojazd właśnie przez 15 sierpnia jest ok, to już na obwodnicy na tej wysokości do Ronda Kuznocińskiego robi się długi korek. Na Łowickiej też do Ronda Kuznocińskiego postoicie, no i aut sporo od strony Władysławowa i Żdżarowa. Także od Głowackiego, mniej więcej na wysokości Głowackiego, zaczyna się korek związany z dojazdem do Ronda przy 50, czyli do Ronda Braci Garczyńskich. Tutaj na 50 też stoicie od bazy wojskowej, czekając na wjazd na obwodnicę i do miasta. Także dzisiaj no, na pewno te najbliższe minuty zlecą wam w oczekiwaniu na jakikolwiek przejazd. Spokojnych podróży wam życzę. Dodam tylko, że wylotówki z Sochaczewa praktycznie w każdym kierunku są przejezdne, jeżeli już doczłapiecie się do tych miejsc, z których można wyjechać. Sporo kierowców też wraca ze stolicy. 92 tutaj ruch wzmożony, wolniej przez większe miasta. Na prostych odcinkach raczej płynnie. 580 tutaj poza Lesznem. Jak miniecie Leszno, to już ta podróż powinna wyglądać bardzo, bardzo dobrze. No nic, trzeba swoje odstać. Dobrze, że jest muzyka w Radiu Sochaczew, to jakoś tak raźniej człowiekowi będzie.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.
5: Reklama.
6: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
7: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
8: Specjalne promocje dla ciebie w Gram Market. Szynka od szwagra Krakus, tylko 2,99 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Pomidor gruntowy za 3,75 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,99. A wkład elektryczny do zniczy S2 jedyne złoty 59 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
9: Wistula Bank Spółdzielczy ogłasza przetarg ofertowy ograniczony dwuetapowy na sprzedaż nieruchomości gruntowych rolnych, niezabudowanych, położonych w Nowym Przybojewie w gminie Czerwińsk nad Wisłą. Przedmiotem sprzedaży są działki o numerach 24/1, 23 oraz 22/2. Dowiedz się więcej w placówkach Wistula Banku Spółdzielczego lub na stronie internetowej wistulabs.pl w zakładce nieruchomości na sprzedaż.
7: Jeszcze więcej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Reklama.

0: Kwadrans do godziny 16 to jeszcze jedna sprawa. Zadzwoniła słuchaczka w sprawie konkretnego utrudnienia na odcinku w kierunku Łowicza w gminie Nowa Sucha.
1: Dzień dobry, słucham radio Sochacze w Starym Dębsku, mamy korek, wypadek i bardzo duży korek w stronę Łowicza.
0: No takie są warunki, więc tutaj na tym odcinku też możecie trafić na utrudnienia. To jest 92 i okolice Antoniewa, tutaj na wysokości właśnie miejscowości Stary Dębsk. Też utrudnienia.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

10 minut do godziny 16. Call Me Maybe, czyli Carly Rae Jepsen. Moi drodzy, mówi się, że za mundurem panny sznurem, więc będzie apel do wszystkich mieszkanek powiatu sochaczewskiego. Jeżeli kochacie oglądać strażaków i służby mundurowe w akcji, to nic, tylko jutro ruszajcie tłumnie do gminy Teresin. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Teresinie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie informuje, że w Teresinie będą prowadzone działania, które odbywać się będą jutro, dokładnie 3 października. Tam będzie można zaobserwować wzmożone działania służb. Straż w Sochaczewie uspokaja, to tylko pierwsze powiatowe manewry medyczne Teresin 2026. Sporo akcji w plenerze, w terenie, do tego jeszcze mnóstwo mężczyzn w mundurach niosących pomoc, więc drogie panie, jeżeli będziecie chciały mdleć w gminie Teresin, to tam będzie wielka szansa, że naprawdę tłumnie strażacy ruszą cucić was. Szczegóły znajdziecie na tusochaczew.pl.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
6: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
7: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
8: Jeszcze więcej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Koszuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Koszuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
4: Reklama.
12: A już teraz o 16:00 punktualnie w radiu Sochaczew wiadomo.
13: To ważny dzień dla gminy Iłów. Do zaszczytnego grona honorowych obywateli gminy dołączyli Marian i Henryk Popilarkowie. Od tego zaczynamy. W tym serwisie o nowym proboszczu parafii w Pilawicach. Będzie też o przypadającym w niedzielę Światowym Dniu Zwierząt. Razem z kotami z Sochaczewa zachęcamy do adopcji. Wiadomość lokalna, Monika Figut. Bracia Marian i Henryk Popielarkowie dołączyli dziś do zaszczytnego grona honorowych obywateli gminy Iłów. Stało się tak na wniosek wójta Jana Kraśniewskiego podczas uroczystej sesji. O postaciach podczas wydarzenia opowiadał Jakub Wojewoda ze Stowarzyszenia Muzealna Grupa Historyczna 18 Pułku Piechoty.
14: Jest to szczególna forma upamiętnienia czynu zbrojnego Armii Krajowej na ziemi sochaczewskiej. Tutaj szczególnie zasłużyli się Marian i Henryk Popielarkowie, którzy jako żołnierze konspiracji odnaleźli i ponownie ukryli sztandar 68. Pułku Piechoty. No potem niestety zginęli podczas walk w Powstaniu Warszawskim, ale właśnie tym czynem szczególnym zasłużyli się dla upowszechniania historii i pokazali, że symbole wojskowe, symbole narodowe są bardzo ważnym elementem dla całej społeczności.
13: Parafia w Pilawicach ma nowego proboszcza, księdza Łukasza Gawrzytka. Z tej okazji w Urzędzie Gminy Sochaczew miała miejsce wizyta księdza Piotra Żądło, który przedstawił nowego duszpasterza. Ksiądz Gawrzytek pełni także funkcję zastępcy dyrektora Caritas diecezji łowickiej oraz wizytatora nauki religii w rejonie sochaczewskim.
4: To są wiadomości Radia Sochaczew.
13: Ochotnicza Straż Pożarna w Mokasie zaprasza na bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy i bezpieczeństwa. Podczas spotkań uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę m.in. z zakresu pierwszej pomocy, obsługi AED oraz reagowania w sytuacjach kryzysowych. Szkolenia odbędą się 4, 25 i 31 października. I zmieniamy temat. 4 października przypada Światowy Dzień Zwierząt. Niestety, problem bezdomności, a także złego ich traktowania wciąż jest aktualny, choć Marta Pytlowany z organizacji Koty Sochaczewa widzi tu pewną poprawę.
15: Z roku na rok świadomość ludzi jest coraz lepsza, mam takie wrażenie, i też sporo ludzi wybiera adopcję takiego potrzebującego zwierzęcia zamiast zakup z jakiejś hodowli. Prawda jest taka, że takie zwierzę, które gdzieś tam coś przeżyło złego, naprawdę potrafi tak mocno pokochać i tak odwdzięczyć się za to serce, które mu pokazujemy, że jest to nie do opisania. I nawet te domy, które od nas adoptowały, czy koty, czy psy, jak się do nas odzywają, czy wysyłają zdjęcia, są po prostu zakochani, zarówno właściciele w zwierzętach, jak i zwierzęta w właścicielach.
13: Grupa nieformalna opiekuje się w tej chwili 80 kotami. Te zwierzęta głównie z Sochaczewa, choć jeśli jest potrzeba, grupa pomaga kotom nawet z Podlasia.
16: Wiadomości ekonomiczne.
17: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
18: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
19: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
20: Agnieszka Trojanowska, BIS. Ceny paliw na stacjach mają zostać obniżone do poziomu obiecanego w kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej, powiedział prezydent Karol Nawrocki w orędziu, informując, że podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych, czym zaskoczył premiera. Prezydent zaznaczył przy tym, że nie wycofuje zarzutów dotyczących niekonstytucyjności tych przepisów i że chce, by Trybunał Konstytucyjny zbadał je w trybie następczym. Oskarżył również rząd o zwlekanie z obniżką cen paliw, o czym więcej Tomasz Fęska.
21: Według prezydenta rządzącym nie zależy na obniżeniu cen paliw, bo wolą zarabiać na podatkach od nich. Zdaniem Karola Nawrockiego olej napędowy po 9 zł to większy zysk Orlenu, który potem, tu cytat, wypłaci ministrowi finansów solidną dywidendę. Swoją zmianę zdania w sprawie ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych prezydent tłumaczy tym, że nie chce, by rządzący brali Polaków za zakładników.
22: Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Paliwo ma być tańsze teraz.
21: Jeszcze przed orędziem premier Donald Tusk oskarżył prezydenta o obstrukcję.
23: Z punktu widzenia Karola Nawrockiego zła sytuacja w Polsce to większe kłopoty dla rządu.
21: Według rządzących ustawa o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych przyniesie ponad 4 miliardy złotych wpływów, które będzie można wydać na obniżkę cen paliw.
20: Tankowanie na stacjach paliw ma być tańsze już od tego weekendu. Samorządy inwestują w schrony dla pacjentów szpitali w Łódzkiem na przystosowanie pomieszczeń. W tym celu pieniądze dostały Szpital Kopernika w Łodzi i Szpital w Piotrkowie Trybunalskim. Jak mówi rzecznik Szpitala Kopernika, takie miejsca są niezbędne. I dlatego
24: w Szpitalu Kopernika w Łodzi prace obejmą pomieszczenie zakładu teleradioterapii. Szacunkowa wartość prac to 3 miliony złotych.
20: Koszt przystosowania pomieszczeń w obu placówkach ma wynieść ponad 7 milionów złotych. Mapę schronów można znaleźć pod adresem gdziesieukryć.pl.
17: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
18: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
19: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
8: Popołudnie z Radiem Sochaczew.
12: I Dario G. W Radiu Sochacze. W 5 minut po godzinie 16 to już jest pora, że wielu z was naprawdę ma łzy w oczach i uśmiech na twarzy, wybiegając z zakładów pracy. Ale są też tacy, którzy odpoczywają, na przykład pijąc popołudniową małą czarną gdzieś tam na tarasie i ciesząc się słońcem, które wdziera się przez okna w wielu sochaczewskich posesjach. O to chodzi, by było pięknie, byśmy naprawdę celebrowali ten piąteczek, słoneczny piąteczek. 6 po 16 Radio Sochacze was wita i przytula. We'll be right back.

0: Starlight. Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą fur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
4: No a teraz będzie hymn tych, którzy nie potrafią przegrywać, albo są najlepsi w różnego rodzaju gry i nie da się ich pokonać. W każdym razie Ania Dąbrowska, z tobą nie umiem wygrać. Właśnie 13 minut po 16 na miłe popołudnie.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą fur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Bruno Mars, nastrojowo nam się zrobiło. Karol G. Steel, ballada taka w Radiu Sochaczew. 20 minut minęło od godziny 16, moi drodzy, czas powiedzieć o rzeczach bardzo, bardzo ważnych. Mecz Orkan Sochaczew, Błyskawica Lucień, ten piłkarski mecz, czyli Płocka Klasa A, jutro o godzinie 16. Druga sprawa to Bzura Chodaków i jej mecz, który jutro będzie rozgrywany w Chodakowie przy pełnych trybunach, mam nadzieję, o 15.30. O tym nie tylko w naszym serwisie sportowym po 17 i 20. Natomiast najważniejsze jest to, że tych imprez sportowych domowych jest co niemiara w ten weekend w powiecie i warto dopingować nasze drużyny, bo i pogoda zachęca, i wyniki, bo to ile goli w tym sezonie gwarantują nasze sochaczewskie ekipy, o tym posłuchacie m.in. w naszych serwisach sportowych. A za moment sprawdzimy sytuację na drogach.
1: Reklama. Remont, budowa, wielkie porządki. Nie martw się odpadami. Remondis zapewnia bigbaki, kontenery oraz pojemniki na każdy rodzaj prac. Odwiedź nas w nowej siedzibie Sochaczew, ulica Chemiczna 12A. Telefon 46 862 20 42. Remondis. Masz odpady? My mamy rozwiązanie.
2: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Moja i Twoja muzyka.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
8: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Utrudnienia na moście w kierunku Wyszogrodu, utrudnienia w Starym Dębsku. Tutaj droga zablokowana ze względu na wypadek, który miał miejsce przed godziną. Jeśli chodzi o Sochaczew, ciasno w centrum, wolniej jedziecie Trojanowską, aleją 600-lecia, oczywiście Warszawską przez most i Płocką, tutaj ciasno na wysokości Staszica i Traugutta, także na Piłsudskiego, na Olimpijskiej, więc w wielu miejscach naprawdę postoicie. Jeśli chodzi o obwodnicę, no to najciaśniej gdzieś tam na wysokości właśnie Żyrardowskiej i 92 i 50, bo tutaj na łuku właśnie, gdzie 50 wjeżdżacie do miasta i z prawej i z lewej samochody nadjeżdżają. Na 92 praktycznie na całym wiadukcie samochody stoją i czekają na dojazd do tego ronda, więc tutaj po prostu może być ciasno, bo i samochody od 15 sierpnia jadą. Wylotówki za to w miarę przejezdne poza 92 w kierunku Łowicza, ale 50 dojeżdżacie do A2. Tutaj w kierunku stolicy na A2 też są zatory związane właśnie z wysokością Błonia mniej więcej, więc tu postoicie. Natomiast na samej 92 wolniej przez większe miasta, przez Ołtarzew, przez Błonie, Ożarów Mazowiecki oczywiście na 580, Latchorzew, Stare Babice, czyli wylotówka ze stolicy, Bożencin Duży i Leszno. W Lesznie naprawdę spore korki, a potem jak już miniecie Leszno, to czy Wiejca, czy Kampinos, czy Wola Pasikońska, to tutaj już te okolice wyglądają o niebo lepiej. Uzbroicie się w cierpliwość, jeżeli dzisiaj planujecie pokonywać jakieś trasy, czy chociażby odcinki w Sochaczewie. Lepiej wybrać spacer i rower.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Radio Sochaczew. Reklama.

0: zawsze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
4: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze, spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
6: Moja i Twoja muzyka.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
8: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
6: Reklama.

0: to mi graj i mam nadzieję, że grać dzisiaj będą nasi reprezentanci. Naprawdę tylu meczów reprezentacji z rzędu to dawno nie widziałem, zwłaszcza, że to nawet turniej nie jest, moi drodzy, a emocje, no cóż. Co ja się będę nad nimi pastwił? Tak tylko w kontekście dzisiejszego meczu Ligi Narodów Polska-Rumunia. Przypominam Rumunom, że jak już będą wygrywać, to nie musi być jakiś tam wielki rozmach, jeżeli chodzi o liczbę straconych goli czy wpiernicz naszej reprezentacji, dlatego, że dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy, więc panowie tam delikatnie.
1: Popołudnie z Radiem Sochaczew.

0: Reklama.
1: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604-918-178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604-918-178.
2: Specjalne promocje dla Ciebie w Gram Market. Szynka od szwagra Krakus, tylko 2,99 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Pomidor gruntowy za 3,75 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,99. A wkład elektryczny do zniczy S2 jedyne złoty 59 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
0: Moja i Twoja muzyka.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.
7: Jest 17. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Polscy kierowcy mają odczuć ulgę na stacjach paliw. Benzyna z szóstką z przodu, olej napędowy poniżej 8 zł. Taka nowa rzeczywistość może być już od jutra. Karol Nawrocki wieczorem ogłosił, że podpisał rządową ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, a zysk z podatku ma posłużyć właśnie na wdrożenie obniżek cen paliw. Mówi Jan Grabiec, szef kancelarii premiera.
9: Chcemy wprowadzić obniżone ceny paliw tak szybko, jak to tylko możliwe. Musimy dać jeszcze kilkanaście godzin oczywiście na tym tysiącom stacji benzynowych w Polsce, żeby stosowały się do rozporządzenia.
8: Na program CPN ma obowiązywać do końca roku.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Brak przełomu w sprawie ograniczenia unijnych wiz dla Rosjan. Debatuje nad tym Unia Europejska. Chodzi o ograniczenie wiz turystycznych dla Rosjan, zakaz wjazdu do strefy Schengen dla żołnierzy, ale też ograniczenia dla dyplomatów rosyjskich w poruszaniu się już między krajami wspólnoty. Grupa krajów, która chce tego rozwiązania, powiększa się, mówi wiceminister Maciej Duszczyk.
10: Tak naprawdę też po tym, co wydarzyło się w Lipsku, wiadomo o tym, że odpowiedzialni byli za to osoby, tak naprawdę Rosjanie. Niemcy również dołączyły do tej grupy, bardzo mocno wspierając zmianę polityki wizowej w stosunku do Rosjan, szczególnie jeśli chodzi o wizy turystyczne, bo one są najczęściej wykorzystywane. I myślę, że jesteśmy bardzo blisko przełomu.
8: I sprawa trafi na unijny szczyt w połowie tego miesiąca do decyzji szefów rządów krajów Unii Europejskiej. Dziś babciowe obchodzi drugie urodziny. To system wsparcia dla rodziców, którzy po urodzeniu dziecka chcą wrócić do pracy. 1500 zł miesięcznie może trafić do żłobka, niani, a także babci i dziadków, którzy wręcz zawodowo opiekują się dziećmi. Z babciami i dziadkami i nie tylko, rozmawiał nasz reporter.
11: Bardzo dobrze, że dostają to rodzice i dziadkowie i babcie, bo to im pomaga związać koniec z końcem.
12: Powinno coś być i dla prababci, i dla pradziadka.
8: Na zaświadczenia korzysta 670 tysięcy osób.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
13: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
14: Sponsorem programu jest firma Remondis z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A.
7: Bartek Staniaszek, czas na sport. To będzie prawdziwy sportowy weekend w mieście, grają piłkarze. koszykarze, rugbiści i siatkarze. Już jutro turniej o Puchar Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej. Mecze o 8 w halach przy Kusocińskiego 2 i Chopina 101. Finały przy Kusocińskiego 2 od 14.30. Stawką miejsce w nadchodzącym sezonie Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej bez wpisowego. Turniej organizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Już w niedzielę rugby klub Orkan powalczy o 5. zwycięstwo w sezonie Ekstraligi. Do Sochaczewa przyjedzie Sparta Jarocin. Mecz o 13.30 na Stadionie Miejskim. Na stanowisku prezesa klubu Roberta Małolepszego zastąpił Grzegorz Szynert.
15: 55 lat historii tego klubu to jest ogromna presja, która ciąży na nas, na nowym zarządzie. Kwestia utrzymania dotychczasowego poziomu sportowego, rozwój tego klubu, dalsze działania, to jest ogromne wyzwanie dla nowego zarządu.
7: Rozmowa na stronie Radia Sochaczew w zakładce Sport. Zbliża się także trzeci sezon WSC Futsal Ligi.
16: Idziemy troszeczkę w inne dyscypliny jako gości sportowców, ale także będą goście może ze sceny muzycznej, więc tak chcemy to uatrakcyjnić, żeby jeszcze bardziej przyciągało kibiców na trybuny.
7: Zachęca współorganizator Michał Orliński.
16: Zachęcamy tych, którzy grają na turniejach dzikich drużyn, czy też grali na turniejach czterech boisk. Zgłaszajcie się do drugiej ligi. Tutaj będzie właśnie poziom bardziej amatorski dla każdego, kto chce się pobawić, kto chce w tym okresie zimowym aktywnie spędzić czas.
7: Piłka nożna i dwa mecze domowe naszych drużyn. W Chodakowie przy Chopina 101 otwarcie stadionu i mecz warszawskiej klasy B. Bzura zagra z rezerwami Mszczonowianki Mszczonów pierwszy gwizdek w sobotę o 15.30. O 16.00 za to na Stadionie Miejskim przy Warszawskiej 80 w płockiej klasie A zagrają piłkarze Orkanu Sochaczew, rywalem Błyskawica Lucień. I będzie co oglądać, bo w tym sezonie Orkan gwarantuje prawie 5,5 bramki na mecz. Bzura to prawie 6,5 gola na mecz. Na koniec zaproszenie Rysi Sochaczew na jutrzejsze spotkanie domowe w Chodakowie.
17: Wszystkich fanów koszykówki zapraszamy na mecz drugiej ligi męskiej. Rysie Sochaczew, Lublinianka Cool Basketball. 3 października, godzina 19, Hala Mosir w Chodakowie. Liczymy na wasz doping.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
13: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
14: Sponsorem programu jest firma Remondis z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A.
0: Popołudnie z Radiem Sochaczew.
7: Ja tak tylko nieśmiało przypominam piątek, piąteczek, piątunio i radosnym krokiem już można myśleć o weekendzie, moi drodzy, właśnie w piątek 2 października. Chris Isaak, Blue Hotel, do tego Pitbull, Chris Brown, International Love za moment i Reni Usis kiedyś nas tutaj znajdzie w Radiu Sochaczew. Słów kilka audycji kiedyś to było w Radiu Sochaczew też za moment, a poza tym rekomendacje fajnych wydarzeń i imprez.

0: No prawie 20 minut minęło od godziny 17. Ważny komunikat dla mieszkańców powiatu w najbliższą sobotę, czyli już jutro w godzinach od 11 do 14 na terenie Mazowsza odbędzie się trening reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. Akcja organizowana jest w ramach działań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną. Jej hasło to akcja reakcja. W ramach akcji przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, a także przed remizami OSP przygotowane zostaną stanowiska edukacyjne dla mieszkańców. Więc bądźmy przygotowani, nie stresujmy naszych bliskich, którzy mogą się denerwować taką sytuacją. Warto wiedzieć, że to ćwiczenia. Więcej na tusochacze.pl oczywiście w tej sprawie, natomiast u nas w tej godzinie audycja Kiedyś to było, a później zaproszę Was na fantastyczną ziemniaczaną ucztę.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Moja i Twoja muzyka.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
8: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

0: Kiedyś to było. Łączymy wspomnienia z teraźniejszością.
1: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: W tym odcinku troszkę więcej sportowych wspomnień będziemy tutaj przedstawiać na antenie Radia Sochaczew, ponieważ gościem jest pan Irek Łukawski, były piłkarz Kaporkan Sochaczew i Pelikana Łowicz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
2: Chodzą słuchy, że legenda naszego lokalnego podwórka, można tak powiedzieć. Jak to się zaczęło to wszystko z piłką nożną u pana? Wiem, że tutaj wcześniej cegiełka przy 80.
3: Tak. Nie wiem, czy legenda można powiedzieć, bo legend w Sochaczewie jest dużo. Cały ten sport, który tutaj powstał, piłkę nożną, to nie tylko ja, ale to są wiele, wiele nazwisk, które tworzyły ten sport, i pan Pszczółkowski, i pan Andrzej Grzybowski, i pan Robert Błaszczyk, i wielu moich kolegów, i mój brat, i wielu z tymi, z którymi grałem, i pamiętam z tymi, którzy grałem w piłkę nożną, Jacek Brzeski i Andrzej Orliński, pan Wachowski i pan Ryszard Tomczyk. Jest sporo ludzi, którzy tworzą tą legendę, ale tak jak wspomniałeś na początku, moja przygoda z piłką też przez cegiełkę mniej więcej przebiegała. Pierwsze jednak kroki, kiedy stawiałem piłki nożnej, to było boisko, które żeśmy sami sobie zbudowali z kolegami na łączce, na Boryszewie mieszkałem, i to była łączka, którą żeśmy przychodzili

0: Go dużego nie ma, bo tam jest szkoła postawiona, ale tam żeśmy też chodzili z chłopakami, żeśmy grali, tam było boisko. To były pierwsze nasze kroki. Pierwsze kroki, gdzie zacząłem trenować, to był mój tata. Pozdrawiam mojego tatę Jana, który nas zaprowadzał tam treningi i nas był naszym, można powiedzieć, pierwszym trenerem, mojego brata. Nas wpajał tą piłkę nożną. Tam stworzyliśmy potem z kolegami drużynę, z moim kolegą z podstawki, z Marcinem Adamiakiem, zgłosiliśmy się do Cegiełki, mieliśmy drużynę i tam były takie organizowane w lato, co sobota, taka rozgrywka, taka liga była i tam żeśmy grali w piłkę i była oczywiście właśnie drużyna z Cegiełki, którą prowadził pan Andrzej Grzybowski, notabene wygraliśmy ten turniej my akurat, a nie oni, nas ściągnął wtedy do Cegiełki. Tam żeśmy niedługo potrenowali, przeszliśmy do Orkanu Sochaczew, do juniorów.
1: Przypomnijmy, to są lata 80., 90.
0: Tak.
1: Przełom lat 80., 90.
0: Tak jest.
1: Chwila w Orkanie Sochaczew, później do Pelikana Łowicz, tak?
0: Tak było. Aczkolwiek ukształtował mnie troszeczkę Orkan, tak?
1: Dokładnie.
0: Można powiedzieć, bo w juniorach, w latach najmłodszych grałem w Orkanie, w juniorach. No wcześniej, tak jak wspomniałem, mój tata nas trenował. Tak jak potrafił, wydaje mi się, że nawet nieźle to zrobił. W Orkanie no, trenerzy tam nas ukształtowali, to były lata 80., 90. Stare szatnie, które już teraz nie istnieją, tak.
1: Właśnie, jak wyglądał taki trening w Orkanie Sochaczew? W juniorach pan miał ile wtedy lat? 17, 16?
0: Mniej, to mniej? Było 17 lat miałem, to poszedłem, zacząłem grać już w seniorach.
1: W seniorach? 17
0: lat.
1: To jak miałem taki trening wyglądał?
0: Czy to było lat, miałem 13, 14 lat, chyba 13 lat, jak przyszedłem grać do, albo 12 nawet, do juniorów. No to były treningi, nas przychodziło na treningi po 20, 25. Mhm. Każdy przychodził w tych ciuchach, które miał i niezapomniane na pewno. Wszyscy o tym pamiętają, buty do grania, korko trampki albo trampko korki, jak to można było nazwać, jak każdy nazywał jak chciał. Jak ktoś miał takie buty, to było już naprawdę super, a jak już ktoś miał jakieś buty znanej firmy, no to już w ogóle był szok, tak? Trening był na Orkanie, na boisku bocznym. Oczywiście boisko boczne wiele dostało do życzenia, pozostawiało. Główne to, że było super, jak mogliśmy wejść, zagrać, no wiadomo, mecze graliśmy przeważnie. No, dawali nam grać na głównym, ale pamiętam, że większość meczów graliśmy jednak na bocznym.
1: No to wyzwanie musiało być na takim bocznym grać.
0: A my żeśmy grali na bocznych boiskach, nie ukrywam, ale graliśmy w ligach wojewódzkich, tak? Treningi. No cóż, treningi, były piłki w worku przynoszone i każdy szukał tej najlepszej piłki. To nie jest tak jak teraz, że wszystkie było, jest 25 piłek do wyboru, każdy bierze pierwszą z brzegu, jest okej piłka. Kiedyś była piłka tak, że kto pierwszy, ten lepszy, można powiedzieć. Wybierałeś, masz, o jest super, ta jest dobra piłka, tamta niedopompowana, tamta jest jajo. Niestety, takim sprzętem się trenowało, takim
1: taki
0: się grało.
1: Klimat, no nie?
0: Siatkę powiesić na bramkę, jak dali nam siatkę, to strzelaliśmy na bramkę z siatką. A nieraz było tak, że był trening, nie było siatki. I strzelało się na bramkę z siatki.
1: A mecze jak wyglądały? Przygotowanie na mecz.
0: Przygotowania na mecz, no nie było jakiegoś przygotowania tak jak teraz jest, no człowiek się cieszy, że grał w piłkę wtedy, tak?
1: Taktyki żadnej nie było.
0: Taktyka, no była taktyka, nie, no, trenerzy
1: było.
0: Nie, oczywiście, nie, trenerzy nam jednak taktykę mówili, nie było tak, macie piłkę i grajcie, tak? Nie było partyzantki, umówmy się, trenerzy, którzy nas trenowali, pan Baszczyk, pan Grzybowski, czy któryś inny, oni jednak mieli swój plan na trenowanie.
1: Graliście w lidze wojewódzkiej, no
0: tak,
1: to właśnie.
0: Więc poziom był w miarę dobry. Każdy trening był ustalony, tak? Nie było tak jak teraz rozpisane już w ogóle na szczegóły i tak dalej to wszystko, ale każdy trening był, miał swój plan, był odpowiednio przystosowany też pod mecz. Wiadomo, to co na treningu, to potem na meczu pokażemy, tak? Godzinę przed meczem się spotykamy, jest odprawa, jest, mówi trener, kto gra w pierwszym składzie, kto gra na rezerwie, kto na jakiej pozycji, jak mamy grać, czy gramy dzisiaj bardziej z tyłu, czy atakujemy, czy podchodzimy bliżej. Było wszystko też przekazane, cała informacja.
1: Pan grał na pozycji bardziej z tyłu, obrońca.
0: Tak, jestem chyba rodzinnym obrońcą. Tak mnie, szczerze, moją pozycję mi ustawił mój kolega Marcin, co w Cegiełce, żeśmy wstali i powiedział, Irek, ty będziesz trzymał całą obronę. I tak mi pozostało. Tak mnie wystawił, chyba trafił. I potem, że grałem cały czas właśnie boczny obrońca, stoper. Forstopper.
1: Właśnie, co to jest Forstopper?
0: Forstopper to jest człowiek, który gra przed stoperem kiedyś i czyścił cały ten środek pola przed stoperem. Graliśmy kiedyś na trzech obrońców, prawy obrońca, lewy obrońca i stoper, i przed stoperem grał zwany Forstopper, który czyścił cały ten środek i pomagał pomocnikom.
1: Podsumowując, Forstopper miał

0: najwięcej roboty.
1: Tak.
0: W takim trudnym meczu miał najwięcej roboty.
1: Miał dużo roboty, mógł się natyrać w meczu i to spora. Naprawdę mógł się natyrać. Teraz ta pozycja została, mi się wydaje, przesunięta na, że gramy na czterech, na stopera, tak? Więc jest czterech, więc szczerze, no nieraz przecież ten środkowy, dwuchśrodkowy gramy, wyskakuje do środka i gra tak jakby troszeczkę for stopera, tamten zostaje, przesuwa się, jest tak, takie no przesunięte, już jest mobilność.
0: Bardziej,
1: taka,
0: bardziej indywidualne chyba podejście trenera.
1: Ale jest mobilność, tak, że nie ma tak, że jeden tak wyskakuje, drugi zostaje, zależy ten, który ma bliżej, ten, który ma po prostu lepszą możliwość wyjść, zaatakować, ten oni się potem przesuwają, tak, więc teraz jest właśnie, idzie w tym kierunku, że właśnie chodzi o to przesuwanie, nie ma tak, że jesteś przypisany do danego już pozycji i koniec, tam ma stać w tym miejscu, ma tylko ten obszar do biegania. Nie, jest większa mobilność zawodników na boisku i to jest dobre.
0: To jeszcze tak na koniec się zapytam. Wiem, że wcześniej nie było wody do picia. Było coś innego. I w czymś innym. Nie w butelkach. Nie było wody i nie w butelkach.
1: Tak, zgadza się. Zawsze
0: co gdzieś piliście tam na treningach, na meczach?
1: Na treningach, po treningach to się przychodzili, piliśmy wodę z kranu. Chyba, że ktoś przyniósł swoją wodę, ale to nie było wtedy w tych czasach jeszcze tak wody w butelkach, tak jak teraz butelkowana, przeważnie było coś w szklanych butelkach, teraz jest dużo w plastikach. Ale wtedy jak schodziliśmy do szatni na przerwę, to stało wiaderko z herbatą. I do tego była chochla, były do tego blaszane kubki i żeśmy z tego pili. A jeszcze powiem, że szatnią i boiskiem zarządzały dwie osoby. Pani Jadzia, która wydawała sprzęt, ona go prała, ona go układała, ona wydawała. Ona potem po meczu zbierała ten sprzęt cały. To był sprzęt, który służył na lata. To nie jest jak teraz, że sprzęt służy rok, dwa, trzy może. Ja pamiętam, że może grałem nawet tam w koszulkach, które miały po 15-20 lat. Jako junior przyszedłem, dostałem spodenki, które mi sięgały za kolana, koszulka, rękawy. Musiałem sobie ze trzy razy podwinąć te rękawie. Na boisko dbał pan Ciechaniak, który za kosiarkę robiły jego stado owiec, tak? Więc to takie fajne, przyjemne czasy były. A na boisku czym się jeździł? Autosanami starymi. Bez klimatyzacji, gorąca, jak nie wiem co, klimatyzacja, było okno otwarte, dawaliśmy radę. Jechaliśmy po, nie wiem, 100 km na mecz, 120, 150. Jechało się i grało się taki mecz. I dało się. Nie było jakiejś tam klimy. Izotoników nie było. Nie było, nie wiem, bananów, szatni, jedzenia takiego. Każdy żywił się sam. Piliśmy wodę z kranu, piliśmy herbatę.
0: Te stado owiec to musiało to boisko trochę niszczyć swoimi...
1: Nie, one nie niszczyły.
0: Nie niszczyło?
1: Nie niszczyły. Właśnie, szczerze powiedziawszy, te owce tak ładnie to wygryzały, ta traweczka była idealnej długości. Jeszcze nawóz tam trochę rzuciły nawozu. No. Pewnie jak nie zdążyły, to i pan Ciechaniak miał kosiarkę, którą niestety nie był traktorek. To była kosiarka ręczna i pan Ciechaniak musiał ileś przejść tych kilometrów, żeby tą trawę skosić, siatki sam powiesić. Te siatki też już miały po parę lat, niektóre były łatane. No, piękne czasy.
0: Moglibyśmy tutaj tak kolejną godzinę wspominać Orkan Sochaczew i ogólne czasy piłkarskie w Sochaczewie.
1: No, wielu wspaniałych ludzi wtedy też poznałem, które pozostały na lata, których pamiętam do dzisiaj, chłopaków, z którymi grałem od najmłodszych lat, to jest Czarek
0: Wszystkich
1: Marciński,
0: oczywiście pozdrawiamy.
1: Piotr Mitręga, Radio, Piotrek Szatkowski, mój brat oczywiście Robert Łukawski, Piotrek Adamczewski, dwóch Wojciechowskich, no fajni chłopaki z seniorów, którymi zacząłem grać, to jest Tytus, to jest Andrzej Roliński, pan Wachowski, Wróbelek, Marek Bryński, Jacek Brzeski, no już nie jestem w stanie wszystkich, Piotrek Kowalski, fajni ludzie, naprawdę super się z nim grało w piłkę. Kiedyś też tak było, że jak wchodziłeś do drużyny, musiałeś być twardy, na pewno pokazać. Przychodziłeś młody do seniorów, worek dostawałeś z piłkami, miałeś przynieść, pochołki miałeś przynieść, zanieść. Naturalna kolej rzeczy, tak? Dokładnie. Więc to fajne czasy, no i sporo jeszcze anegdot z tamtych czasów też, tam czasów można było opowiadać. Jedną opowiem szybką, krótką. Mhm. Po treningu nasz trener ubiera się, mówi, co to za dresy, jakieś za długie mam, przecież ja nie mam takich długich dresów. Okazało się, że kolega miał podobne dresy i założył trenera dresy, a trener musiał wracać w dresach kolegi, tak na koniec, z fajnych rzeczy. Chciałbym, żeby Orkan wrócił naprawdę na swoje miejsce.
0: Ma do tego warunki.
1: Tego im życzę.
0: Tak jest.
1: I chciałbym, żeby tak się stało. Widzę, że to zaczyna być teraz na lepszej drodze.
0: Dokładnie.
1: Życzę,
0: tak,
1: żeby jak na lepszej drodze.
0: I tym miłym akcentem bardzo dziękuję za rozmowę. W studiu pan Irek Łukawski, były piłkarz KP Orkan Sochaczew i Pelikana Łowicz. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Była to audycja Kiedyś to było. Wspomnienia i niezwykłe historie na 94,9 FM.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
4: Radio Soraczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: godziny jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
1: Specjalne promocje dla Ciebie w Gram Market. Szynka od szwagra Krakus, tylko 2,99 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Pomidor gruntowy za 3,75 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,99. A wkład elektryczny do zniczy S2 jedyne złoty 59 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
0: Moja i Twoja muzyka.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.

Radiu Sochaczew także rekomendacje imprez i wydarzeń, w których można brać udział. Co prawda nie w ten weekend, ale w kolejny, 10 października w Młodzieszynie odbędzie się festyn Dzień Pieczonego Ziemniaka. W programie Moc Atrakcji, nie tylko ziemniaczanych, znajdą coś dla siebie też ci najmłodsi i dorośli, w tym fani motoryzacji czy historii. Będą nagrody za ziemniaki. Zachęcamy już dziś, by rozpocząć poszukiwania wyjątkowych ziemniaków i przynieść je na festyn. Królem ziemniaków zostanie ten największy, najcięższy okaz, ale i ten najbardziej fantazyjny pod kątem kształtu. Poza tym dmuchańce, malowanie buziek, brokatowe tatuaże, animacje prowadzone przez wolontariuszy, czy zawody i różnego rodzaju zabawy. Mnóstwo atrakcji, to już 10 października w Młodzieszynie, a szczegóły oczywiście w zakładce Co, gdzie, kiedy na portalu tusochaczew.pl.

0: A z ciekawostek dziś miała się ukazać nowa płyta Dawida Kwiatkowskiego. Czy tak jest? Tego nie wiem, za moment sprawdzę, bo jeszcze nie przeglądałem serwisów streamingowych, natomiast wśród piosenek podobno duety z Kają, Margaret czy Marcinem Wyrostkiem, więc godne to uwagi, a album ma być zatytułowany Południe, więc obiecuję, że jak tylko sprawdzę, to dam wam znać, czy warto, ale już teraz wiemy wszyscy, że warto. Natomiast u nas zaraz o 18 w Radiu Sochaczew wiadomości, na które zapraszam. A Dawida Kwiatkowskiego gorąco pozdrawiamy.
1: Radio Sochaczew.

0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
1: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Wszystkich fanów koszykówki zapraszamy na mecz drugiej ligi męskiej. Rysie Sochaczew, Lublinianka Cool Basketball. 3 października, godzina 19, Hala Mosir w Chodakowie. Liczymy na Wasz doping.
0: Moja i Twoja muzyka.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.
6: Znamy już ceny maksymalne paliw. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73 zł, a oleju napędowego nie więcej niż 7,88 zł. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii, a rozporządzenia obniżające akcyzę i VAT na paliwa zostały opublikowane po tym, jak prezydent Karol Nawrocki podpisał rządową ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Komentuje wicepremier szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz.
7: Rozmawiałem przed chwilą z ministrem Miłoszem Motyką, z ministrem energii. To on wydaje jako minister energii informacje na każdy dzień o maksymalnych cenach benzyny, oleju napędowego. Od jutra niższe ceny benzyny dzięki naszej ustawie. Dobrze, że została podpisana przez prezydenta.
6: Obniżka na paliwa będzie obowiązywać do końca roku.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: Kolejna próba przyjęcia ustawy o zakazie sprzedaży alkoholu w nocy w Sejmie w przyszłym tygodniu. Na ostatnim posiedzeniu ustawa niespodziewanie wypadła z harmonogramu głosowań. Wnioskowali o to politycy PSL-u, co wywołało gorącą dyskusję w koalicji. Maciej Kluczka.
8: Wzburzenia nie ukrywała wtedy między innymi Lewica i posłanka Joanna Wicha.
9: Po niemal roku prac nagle okazało się, że są jakieś zastrzeżenia do czegoś, co było przeprocedowane na kilkudziesięciu godzinach podkomisji.
8: W tym tygodniu doszło do spotkania marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z Lewicy i wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego z PSL-u. Ustalono, że ustawa powinna być jak najszybciej przegłosowana, a ewentualne poprawki zostaną wprowadzone w Senacie. Ale politycy Polski 2050 podkreślają, że nie mogą być to poprawki wymagające zatwierdzenia na poziomie unijnym, bo to odsunęłoby w czasie wprowadzenie antyalkoholowych przepisów.
6: Ponad 29 miliardów złotych wyniósł na koniec sierpnia zysk banków, podał Narodowy Bank Polski. To o ponad 4 miliardy złotych więcej niż na koniec lipca i o prawie 4 miliardy złotych mniej niż rok temu. Przychody banków z tytułu opłat i prowizji sięgnęły ponad 19 miliardów złotych. Wieczorem polscy piłkarze powalczą o 3 punkty i pierwsze zwycięstwo na Stadionie Narodowym w Lidze Narodów. Zmierzą się z Rumunią. Ewentualna porażka mocno utrudni walkę o powrót Polaków do Dywizji A.
10: Ewidentnie brakuje nam po prostu więcej bramek, żebyśmy strzelali. Są dobre momenty i musimy to po prostu przełożyć na nie tylko na momenty, tylko na cały mecz.
6: Mówi obrońca Kacper Potulski. A początek meczu o 20:45.
0: Pogoda.
11: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
12: Dużo słońca życzy sponsor pogody, firma Olmar. Sprzedaż i transport oleju opałowego i napędowego. Paprotnia Sochaczewska 48A.
11: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep InterTWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: Złota polska jesień pokazała w tym tygodniu swoje słoneczne oblicze, jednak będzie nieco chłodniej w weekend, a następny tydzień przyniesie także niższe temperatury. To już 17, 18, 19 stopni. Tyle będziemy mieli na Mazowszu jutro i w niedzielę. W następnym tygodniu 16, 17, więc już delikatnie się ochłodzi w porównaniu do tych pięknych dni, które teraz mieliśmy.
11: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
12: Dużo słońca życzy sponsorem. Sponsor pogody, firma Olmar. Sprzedaż i transport oleju opałowego i napędowego. Paprotnia Sochaczewska 48A.
11: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep InterTWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: Gdy w październiku ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza i rzeczywiście straszą nas mroźną zimą, co wyniknie w grudniu, w styczniu i w lutym, pożyjemy, zobaczymy. Jak na razie startuje nam właśnie październik i drugi jego dzień, 2 października, piątek. Antoni i Teofil, wszystkiego najlepszego dzisiejszym urodzonym, a także dzisiejszym solenizantom. Edwin Senektarka, zapraszam na taneczne Radio Sochaczew po 18:00. Kilka godzin spędzimy w towarzystwie lokalnych ciekawostek i jeszcze większej dawki muzyki na 94,9 FM. No to co, zapinamy pasy, odpinamy wrotki i startujemy. Dobry wieczór.

0: Jeśli interesujecie się psychologią, jeżeli lubicie czytać, ale także jeżeli zależy wam przede wszystkim na relacjach międzyludzkich, to bardzo fajne spotkanie już niebawem w Rybnie, dlatego że będzie można się tej jesieni spotkać z panią Ewą Wojdyło, jedną z najbardziej rozpoznawalnych psychologów w Polsce i autorek. Spotkanie odbędzie się już 8 października, dokładnie o 17 w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Rybnie. Pani Ewa Wojdyło od wielu lat zajmuje się tematyką psychologii, relacji międzyludzkich, uzależnień, ale także szeroko rozumianego rozwoju osobistego. No więc jeżeli chcecie troszeczkę rozwinąć skrzydła, nawet nie jedno skrzydło, no to wpadajcie do Biblioteki Pedagogicznej już 8 października o 17. Myślę, że dużo dobrego, dużo mądrego i dużo pozytywnego, podbudowującego od Ewy Wojdyło się można dowiedzieć, nauczyć.
1: Autopromocja.
2: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Moja i Twoja muzyka.
13: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
14: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
15: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
2: Reklama.

0: Cytując klasyka, będzie prościej, będzie jaśniej, a mówiąc jaśniej, będzie przede wszystkim bezpieczniej na przejściach na drodze wojewódzkiej 705 w obszarze administracyjnym naszego miasta Sochaczewa, dlatego że projekt Smart Sochaczew wygrywa, jest jednym z zwycięskich projektów w budżecie obywatelskim Mazowsza. Dokładnie chodzi o dwa przejścia w obrębie skrzyżowania z ulicą Wodociągową i jedno przejście w obrębie skrzyżowania z Popiełuszki, a także jedno przejście w obrębie skrzyżowania z 1 maja. Więc fajnie, fajnie, będzie na pewno komfortowo, bardziej komfortowo dla pieszych, no myślę, że dla kierowców, którzy także przejeżdżają tamtędy i piesi przechodzą, no jakoś będzie się łatwiej na tych przejściach dogadać i będzie tak bardziej smart. Za chwilę kolejne smart tematy na naszej antenie.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.

0: budżet.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Moja i twoja muzyka.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
4: Reklama.

0: Przed 19 zerkam jeszcze do kalendarza świąt nietypowych. Dzisiaj dzień anioła stróża. No myślę, że fajne święto, szczególnie dla tych, którzy na przykład wierzą w jakieś aniołki na ziemi. Że ktoś oprócz tego, że gdzieś tam w górze ma swojego anioła stróża, to może ktoś dla kogoś też takim uskrzydlonym aniołkiem bywa albo nawet jest, nie tylko od święta. Warto w takim razie pamiętać nie tylko o tym, żeby od czasu do czasu zwrócić się do góry, ale także, żeby uśmiechać się do siebie nawzajem, bo dzień uśmiechu także dziś obchodzimy. Po 19 kolejne uśmiechnięte przeboje, więc bądźcie blisko odbiorników.
1: Radio Sochaczew 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: Reklama.
1: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
2: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
3: Moja i Twoja muzyka.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
5: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.
7: Śmiertelny wypadek na torach na odcinku Warszawa-Falenica-Otwock. Pociąg szybkiej kolei miejskiej relacji Pruszków-Otwock potrącił pieszego. Powołana do tego komisja oraz służby wyjaśnią okoliczności tej tragedii. A w związku z wypadkiem utrudnienia w ruchu pociągów SKM-ki. Pociągi mogą być opóźnione o około pół godziny. Niektóre składy mogą być odwołane albo jechać skróconą trasą. Warszawski ZTM wprowadził honorowanie biletów kolei mazowieckich. Koleje mazowieckie wprowadziły wzajemne honorowanie biletów w pociągach Intercity na trasach Warszawa-Łuków, Warszawa-Dęblin i Warszawa-Skierniewice. Uruchomiona została zastępcza linia autobusowa Z na trasie PKP Falenica, PKP Otwock.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Kolejna wersja rządowego programu CPN, czyli ceny paliw niżej, startuje na stacjach w całym kraju. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, benzyny 98 7 zł i 59 groszy, a olej napędowego 7 zł i 88 groszy. O korzyściach z pakietu mówi minister energii Miłosz Motyka.
8: Pakiet CPN, zgodnie też z wyliczeniami analityków, ma niebagatelny wpływ także na zahamowanie wzrostu inflacji. Dzięki temu jesteśmy w stanie obniżyć inflację przynajmniej o 1 punkt procentowy miesiąc do miesiąca. To jest niebagatelna kwota, która pozostaje w kieszeniach polskich rodzin.
7: Obniżka VAT-u oraz akcyzy na paliwo potrwa do końca roku.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Dużo słońca życzy sponsor pogody, firma Olmar. Sprzedaż i transport oleju opałowego i napędowego. Paprotnia Sochaczewska 48A.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep InterTWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Bezdeszczowo. Tyle dobrego, ale może się chmurzyć i nieco ochłodzić. 17-18 stopni. Tyle w Sochaczewie jutro i pojutrze. W kolejnym tygodniu, no cóż, temperatury utrzymają się na takim poziomie, ale to już zdecydowanie powiew chłodu i tej chłodniejszej części jesieni. 20 paru już bym się raczej nie spodziewał.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Dużo słońca życzy sponsor pogody, firma Olmar. Sprzedaż i transport oleju opałowego i napędowego. Paprotnia Sochaczewska 48A.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep InterTWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Ja wiem, że rusza kolejny weekend, ale nie tylko weekend i nie tylko odpoczynkiem się żyje, żyjemy także nauką, teraz już wszyscy bez wyjątku. Komu kończą się wakacje i co się właśnie zaczęło? A tak właściwie albo się zaczęło wczoraj, albo się zacznie w najbliższy weekend, albo w poniedziałek. Na różnych uczelniach różnie to bywa. Za chwilę o początku nowego roku dla studentów. Edwin Senek-Tarka, ja tutaj przestudiuję co nieco i za chwilę do Was wracam. Dobry wieczór.

0: Gromkie i radosne Gaudeamus Igitur wybrzmiało na większości polskich uczelni wczoraj, dlatego że jesteśmy po rozpoczęciu nowego roku akademickiego. Przypomnę, studencki rok nauki trwa od 1 października do 30 września. Także dzieli nam się na dwa semestry. To jeszcze są w ogóle zaszłości historyczne, bo w XIX wieku w Austrii najpierw ustalono ten 1 października. Ale okazało się, że cały czas sprawdza nam się ten system, można się zakwaterować przed studiami, można sobie dorobić na studia, a w tym momencie to wypadałoby już brać się za naukę. No niektórzy wezmą się właśnie w weekend, jeżeli to zaoczne, albo w następnym tygodniu na studiach dziennych. Spokojnie, oby do pierwszej sesji. A ja już tak się uśmiecham, że jak już przejdziecie pierwszą, drugą i którąś z rzędu sesję i już będziecie po studiach, to zobaczycie, że kolejne lata kolejne problemy przynoszą. Problemy, z którymi oczywiście da się uporać, ale wam, drodzy studenci, owocnej nauki życzę. Zdobywajcie tytuły, zdobywajcie wykształcenie i niech ten nowy rok dużo dobrego dla was i dla waszego rozwoju przyniesie. Gaudeamus Igitur.
1: Reklama.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
6: Jesień, łakocie. Z delikatesów centrum.
7: Do środy bombonierka Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikatę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
8: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
9: Moja i twoja muzyka.
10: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
11: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
12: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

0: Żeby było nie tylko motywująco, ale także przyjemnie, to musisz wiedzieć, że z początkiem października wystartował kolejny czek turystyczny. Chodzi o województwo podlaskie i o 800 tysięcy złotych, które zostało przeznaczone na to, żeby turystyka tam kwitła. Więc nieważne, z której części Polski jesteś, ale zawsze możesz kilka dni spędzić w rytmie natury, w rytmie slow life i myślę, że w bardzo życzliwym otoczeniu, otoczeniu życzliwych ludzi. Zawsze o Podlasiu miałem i będę miał dobre zdanie, więc tam także że was odsyłam, jeżeli chcielibyście się wyrwać na tak zwany zasłużony urlop.
1: Radio Słuchaczew. 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Moja i Twoja muzyka.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

Przed 20 wrócę jeszcze do tematu studiów, dlatego że trochę się zaskoczyłem. Jak już tak się rozgadałem o studentach i o nowym roku akademickim, to zerknąłem na najpopularniejsze kierunki i na to, jaki jest na nich ścisk. I wyobraźcie sobie, że na jedno miejsce, chociażby na kierunkach takich jak orientalistyka i japonistyka, tutaj 22 osoby startowały, 22 kandydatów na jedno miejsce. Ale tak, kierunek lekarsko-dentystyczny, 18 na jedno miejsce. Business and Management, dokładnie. Tutaj 17 uczestników, 17 kandydatów. Może być Data Science w biznesie. Tutaj 16 osób chciało się ubiegać o jedno miejsce. I uwaga, reżyseria, także 16 osób na jedno miejsce. O czym to świadczy? No tak wysokie wskaźniki pokazują, że nie tylko tradycyjne kierunki medyczne i prawnicze na przykład są obiektem zainteresowania młodych, ale także nowoczesne specjalizacje odpowiadające na potrzeby zmieniającego się rynku pracy. No więc dobrze, dobrze, że mamy przyszłościową młodzież. A ja tak patrzę w przyszłość, za chwilę będziemy mieli 20, więc wypadałoby za chwilę coś zagrać, zaprosić na kolejną wspólną godzinę.

0: Reklama. Moja i Twoja muzyka.
1: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
2: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.
4: Policjanci, ale też funkcjonariusze innych służb oddali dziś hołd poległemu policjantowi. 29-letni funkcjonariusz z komendy w Bolesławcu zginął pełniąc służbę. Został postrzelony w głowę podczas akcji w Kraśniku Górnym, gdzie do policjantów miał zacząć strzelać 33-latek podejrzewany o kradzieże, teraz z zarzutami o zabójstwo. Dziś, kiedy w rodzinnej miejscowości policjanta trwał pogrzeb, funkcjonariusze w całym kraju wyszli przed komendy, by zasalutować.
5: Na prawo!
6: Włączamy sygnały świetlne, dźwiękowe naszych radiowozów, stajemy w postawie zasadniczej i salutujemy, oddając cześć poległemu policjantowi.
4: Opowiada Przemysław Ratajczyk z Dolnośląskiej Komendy. Poległy policjant ze stopnia sierżanta został pośmiertnie awansowany na podkomisarza i odznaczony przez prezydenta. Pobyt w sanatoriach tańszy i to zarówno wyjazdy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i te komercyjne. Różnica w opłatach jest tym większa, im wyższy jest standard zakwaterowania. Mówi Barbara Nawrocka z Kujawsko-Pomorskiego NFZ-u.
7: Koszty, które ponosi pacjent, to są właśnie częściowe koszty tej stawki hotelowo-żywieniowej. Przypomnę, że NFZ nie finansuje też kosztów transportu do i z uzdrowiska, no i pozostałych kwestii. Na przykład parkingu, tak?
4: Mimo niższych cen, to właśnie jesienią i zimą kurasjusze częściej rezygnują z wyjazdów mimo wystawionego skierowania.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
4: Na świat przyszły latem w mazurskim Centrum Bioróżnorodności Kumak, a teraz wróciły na łono natury. 34 żółwie błotne, które wykluły się z jaj w inkubatorach, zaczynają swoje samodzielne życie na wolności. Wykluły się w sztucznych warunkach, bo jaja zostały złożone w miejscu, w którym planowano prace polowe z użyciem ciężkiego sprzętu. Dlatego jaja zostały przeniesione, a młode żółwie ruszyły w świat. W Polsce żyje od 1000 do 2000 przedstawicieli tego gatunku.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
8: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
9: Sponsorem programu jest firma Remondis z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A.
10: Bartek Staniaszek, czas na sport. To będzie prawdziwy sportowy weekend w mieście. Grają piłkarze, koszykarze, rugbiści i siatkarze. Już jutro turniej o Puchar Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej. Mecze o 8 w halach przy Kusocińskiego 2 i Chopina 101. Finały przy Kusocińskiego 2 od 14.30. Stawką miejsce w nadchodzącym sezonie Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej bez wpisowego. Turniej organizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Już w niedzielę rugby klub Orkan powalczy o 5. zwycięstwo w sezonie Ekstraligi. Do Sochaczewa przyjedzie Sparta Jarocin. Mecz o 13.30 na Stadionie Miejskim. Na stanowisku prezesa klubu Roberta Małolepszego zastąpił Grzegorz Szynert.
11: 55 lat historii tego klubu to jest ogromna presja, która ciąży na nas, na nowym zarządzie. Kwestia utrzymania dotychczasowego poziomu sportowego, rozwój tego klubu, dalsze działania, to jest ogromne wyzwanie dla nowego zarządu.
10: Rozmowa na stronie Radia Sochaczew w zakładce Sport. Zbliża się także trzeci sezon WSC Futsal Ligi.
12: Idziemy troszeczkę w inne dyscypliny jako gości sportowców, ale także będą goście może ze sceny muzycznej, więc tak chcemy to uatrakcyjnić, żeby jeszcze bardziej przyciągało kibiców na trybuny.
10: Zachęca współorganizator Michał Orliński.
12: Zachęcamy tych, którzy grają na turniejach dzikich drużyn, czy też grali na turniejach czterech boisk. Zgłaszajcie się do drugiej ligi. Tutaj będzie właśnie poziom bardziej amatorski dla każdego, kto chce się pobawić, kto chce w tym okresie zimowym aktywnie spędzić czas.
10: Piłka nożna i dwa mecze domowe naszych drużyn. W Chodakowie przy Chopina 101 otwarcie stadionu i mecz warszawskiej klasy B. Bzura zagra z rezerwami Mszczono Nowianki Mszczonów, pierwszy gwizdek w sobotę o 15.30. O 16.00 za to na Stadionie Miejskim przy Warszawskiej 80 w płockiej klasie A zagrają piłkarze Orkanu Sochaczew, rywalem Błyskawica Lucień. I będzie co oglądać, bo w tym sezonie Orkan gwarantuje prawie 5,5 bramki na mecz. Bzura to prawie 6,5 gola na mecz. Na koniec zaproszenie Rysi Sochaczew na jutrzejsze spotkanie domowe w Chodakowie.
13: Wszystkich fanów koszykówki zapraszamy na mecz drugiej ligi męskiej. Rysie Sochaczew, Lublinianka Król Basketball. 3 października, godzina 19, hala Mosir w Chodakowie. Liczymy na wasz doping.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
8: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
9: Sponsorem programu jest firma Remondis z długoletnim doświadczeniem w gospodarowaniu odpadami. Sochaczew, ulica Chemiczna 12A.
5: Właśnie uświadomił mnie kolega redakcyjny, że mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. Spokojnie, kable w radiu są pochowane, nikt wobec nikogo przemocy nie będzie używał. Pomocy to ja ewentualnie mogę udzielić w rozkręceniu piątkowej domówki, bo to jest samo przyjemne i po to tutaj jestem. Edwin Senektarka, no to chcę być pomocny po 20. Dajcie głośniej, dajcie mocniej, bo będzie głośno i będzie się działo, cytując popularną już bałkanicę. To jest jeszcze więcej muzyki w tanecznym Radiu Sochaczew na wieczór. No to dobry wieczór, raz jeszcze.

0: Jeśli macie naszykowany popcorn, to bardzo dobrze, bo zaglądamy na kinowe ekrany. Godzilla Minus Zero to najnowsza japońska propozycja, która podbiła Nowy Jork. Okazuje się, że nie tylko krytycy, ale sami widzowie są zachwyceni najnowszą propozycją z wytwórni Toho, która to może być uznana za jeden z najlepszych sequeli w historii. Jest potwornie, jest emocjonalnie, jest spektakularnie i co najważniejsze z kategorią R, bo jak stwierdził reżyser Takeshi Yamazaki, są takie sceny w tym filmie, których wycięcie po prostu nie wchodziło w grę. Tak więc premiera filmu Godzilla Minus Zero przeszła nam do historii. Teraz warto tylko polować na jakąś polską dystrybucję i załapać się czy to w kinie, czy na domowym ekranie na tak spektakularne, potworne emocje z filmem związane.
1: Reklama.
2: Janie, skarpeta na pieniądze.
3: Się rozpadła.
4: Noż do 100.
3: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
5: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
1: Reklama.

0: Zaglądam jeszcze do lokalnych jesiennych wydarzeń i takich nie brakuje, chociażby w Skansenie w Wiączeminie Polskim. Tam można wybrać się na imprezę, która będzie nazywała się Powidlarnią. Już 11 października podczas wydarzenia pojawią się chociażby warsztaty plecionkarskie, garncarskie, stolarskie, hafciarskie czy wyplatania dekoracyjnych wianków. Będą pokazy pracy na krośnie, kołowrotku czy ręcznego wyrobu drewnianych misek. Myślę, że także skoro powidlarnia, to i z powidłami będzie dużo miała wspólnego i z różnymi kulinarnymi przysmakami z jesienią się kojarzącymi. Wpadnijcie do Skansenu już 11 października, a po więcej o tym wydarzeniu wpadnijcie na tusochaczew.pl.
1: To jest Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.

0: My tu sobie gadu gadu, a po 21 czas zaprosić was na klubowe uniesienia w ramach After Weekend DJ Promotion Podcast. Chłopaki już się tutaj stroją, już szykują za dekami, żeby zaproponować same największe klubowe bangery. Z mojej strony to tyle. Edwin Senektarka, kłaniam się i dziękuję za dzisiaj. Oczywiście do rychłego usłyszenia w Radiu Sochaczew. Cześć, cześć!
1: Radio Sochaczew. 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki.

0: Moja i twoja muzyka.
1: After weekend. Your favorite radio show starts just now. One hour of the best dance music out there. Fasten your seat belts and get ready to take off. With After Weekend by DJ Promotion.
2: Dzień dobry. Dobry wieczór, witam się gorąco i serdecznie z tej strony za mikrofonem Juliusz Gryglewicz, a.k.a. Beat Hunter, czyli host audycji After Weekend by DJ Promotion, gdzie co tydzień prezentujemy wam nowości spod znaku elektronicznej muzyki tanecznej. Nie inaczej będzie tym razem. Ja dzisiaj przybieram rolę tylko komentującego, bo za sterami stanie gość zza naszej zachodniej granicy. Znamy go chociażby z takich hitów jak Sugar, Show Me Love czy Speechless. Tak, naturalnie chodzi o Robina Schulza, to on dzisiaj przez najbliższe 60 minut w naszej audycji zaprezentuje swój set DJ-ski, dlatego nie regulujcie radioodbiorników i ja zapraszam do odsłuchu. After Weekend by DJ Promotion.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

tylko tak jak teraz w swojej ulubionej rozgłośni radiowej, lecz dokładnie te same odcinki dostępne są na platformach podcastowych. Wystarczy wpisać After Weekend by DJ Promotion. Tam również odnajdziecie tracklisty, czyli to, jak konkretne utwory się nazywają, jeżeli któryś z kawałków szczególnie zapadł wam w pamięci i chcielibyście odnaleźć jego tytuł. Ja już nie przedłużam i my wracamy do muzyki.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

to już niestety koniec 267 odcinka After Weekend by DJ Promotion, gdzie przypominam, za sterami stał dzisiaj niemiecki DJ producent Robin Schulz. Był to naprawdę ciekawy i zróżnicowany set. Przyznam szczerze, że trochę czego innego się spodziewałem, ale zawsze powiew świeżości czy powiew czegoś nowego zdecydowanie na plus. Dziękuję Wam bardzo dzisiaj, zapraszam w przyszłym tygodniu w tym samym miejscu, o tej samej porze na kolejną solidną dawkę muzyki elektronicznej w After Weekend by DJ Promotion z numerem 268. Żegnam się ja, Juliusz Gryglewicz, a.k.a. Beat Hunter, host audycji. Do usłyszenia, siemanko, cześć. One night.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosiłem, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby głos do kobiet.